0: gdzie.
1: Muzyczne Radio Lato.
2: Wakacyjna stacja pełna słońca bez końca.

When you're down, down low, you know that I'm here for you. Cześć, z tej strony Oliwia Socha. Słuchajcie Muzycznego Radia. Oni naprawdę kochają muzykę.

0: Radio. Na program zaprasza sponsor Ultima Auto. W Wałbrzychu, Jeleniej Górze i Zgorzelcu. Dealer marki Omoda i Jayku.
1: Dzień dobry, witajcie. Dzisiaj w programie uprawnienia ITD do kontroli drogowej. Rośnie rynek nowych aut w Europie i dlaczego Skoda odnosi sukces właśnie na starym kontynencie i w naszym kraju. To na koniec. Arek Włodarski, zaczynamy.
0: Autoradio.
1: Kierowcy samochodów osobowych kojarzą Główny Inspektorat Transportu Drogowego głównie z fotoradarami. Nie każdy wie, że funkcjonariusze tej formacji korzystają także z nieoznakowanych radiowozów. Głównie w czasie kontroli na niebezpiecznych odcinkach dróg, gdzie nie ma możliwości stosowania stacjonarnego fotoradaru. Nieoznakowane radiowozy inspektoratu pojawiają się również w punktach, które wskazywane są tej instytucji przez mieszkańców jako najbardziej niebezpieczne. Do kontroli osobówki może też dojść, jeśli kierowca rażąco naruszył przepisy lub zachodzi podejrzenie, że znajduje się on pod wpływem alkoholu czy też środków odurzających. Pracownicy kanardu prowadzą kontrolę podczas jazdy za pomocą wideorejestratorów lub po zatrzymaniu się korzystając z laserowego miernika prędkości. Teraz zmieniamy temat. Rośnie rynek nowych aut w Europie.
0: Aktualności.
1: Według danych firmy Dataforce rynek motoryzacyjny na starym kontynencie zwiększył się w lipcu o ponad 4%, a od stycznia do lipca wzrósł o 5,7%. Według danych sprzedaż hybryd w Europie Zachodniej i Środkowej wzrosła w pierwszym półroczu o ponad 12% w porównaniu do roku ubiegłego, osiągając ponad 2 700 000 sztuk. Sprzedaż pełnych elektryków wzrosła w lipcu o 51%, co dało tym samochodom 25% udział w rynku. Najlepiej sprzedającym się autem elektrycznym w Europie jest Skoda Elroq, na drugim miejscu znalazł się Volkswagen ID4, a na trzecim Renault 5 E-Tech. Biorąc pod uwagę wszystkie rodzaje napędu, pozycję lidera w Europie odzyskała Dacia Sandero. Rumuński brand wyprzedził Volkswagena Golfa i T-Roqa. Coraz lepiej radzą sobie producenci z państwa środka, którzy od stycznia do lipca sprzedali w Europie ponad 813 tysięcy pojazdów. Udział chińskich marek w rynku europejskim w lipcu wyniósł rekordowe ponad 11%. Najlepiej sprzedają się auta BYD na drugim Chery, na trzecim miejscu auta koncernu SAIC, do którego należy MG.
0: Ciekawostki.
1: A propos, mimo rosnącej chińskiej konkurencji na rynkach świetnie sobie radzi Skoda, która w pierwszej połowie tego roku była w Europie drugą najchętniej wybieraną marką. Co ciekawe, pozycję wicelidera zajmuje także w Polsce. Skąd taka popularność? To się umiejętnie łączą sprawdzoną technologię Volkswagena z przystępnymi cenami i dobrze skrojonym wyposażeniem. Szczególnie cena właśnie odgrywa tu duże znaczenie. Samochody produkowane są wyłącznie w Europie, przypomnę, więc nie są narażone na różne sankcje ekonomiczne. Dodatkowo utrzymują przewidywalną wartość rezydualną, więc są tańszą alternatywą dla europejskich firm wynajmu i leasingu. Marka jest też pupilem towarzystw ubezpieczeniowych, które bardzo nisko skalkulowały dla niej ceny polis komunikacyjnych. Dlaczego? Ponieważ części zamienne są ogólnie dostępne, co zdecydowanie skraca czas usuwania szkód komunikacyjnych, a wiadomo, że czas to pieniądz. Jeśli spojrzymy na ranking najtańszych samochodów na rynku, to pierwsza Skoda, model Fabia, jest na trzecim miejscu. Dopiero za nią są najtańsze chińskie modele. Czesi potrafią naprawdę zaskoczyć. Dziękuję, dzisiaj to wszystko. Do usłyszenia.
0: Autoradio. Szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto. W Jeleniej Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Dealer marki MG.

0: Muzyczne Radio.
1: Dzień dobry wszystkim.
2: Zabrakło dobrych rad, posłuchałem złych. Już całe miasto śpi, nie przeszkadza mi. Powoli wstaje świt, zmęczony jak ja. I tak jak w tamten dzień, perfekt cicho gra. Po szybach spływa deszcz, a ja wciąż ten sam.

0: crazy for ya.
1: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
2: Plecak pełen możliwości dla dzieci z rodzin zastępczych to dolnośląskiej akcji, która pomaga uczniom wejść z impetem w nowy rok szkolny. Wielkie łowy policji w Lubinie. Sprawdzimy, jak wpadł poszukiwany numer 300 i zapowiemy ekstremalny bike maraton, w którym zawodnicy pokonają ponad 100 kilometrów.
1: Słuchacie raportu regionalnego.
2: Wielkie zatrzymania w Lubinie na początek. Tamtejsi policjanci wykazują się wyjątkową skutecznością w ściganiu ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości. Od początku roku zatrzymali już dokładnie 300 poszukiwanych. Codzienne, żmudne działania operacyjne przynoszą zamierzone efekty, o czym informuje oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Lubinie Sylwia Serafin.
3: Tylko wczoraj kolejni poszukiwani listami gończymi wpadli w ręce lubińskich kryminalnych. Po wykonaniu niezbędnych czynności zostali oni doprowadzeni do zakładu karnego, gdzie będą odbywać zasądzone kary. Policjanci ustalili również miejsce pobytu kolejnej osoby poszukiwanej w celu odbycia kary 6 miesięcy pozbawienia wolności. Mężczyzna również trafił już za kratki. Realizacja spraw związanych z osobami poszukiwanymi to jedno z codziennych zadań lubińskich funkcjonariuszy. Policjanci nie tylko reagują na bieżące zdarzenia, ale również konsekwentnie docierają do osób, które próbują uniknąć odpowiedzialności karnej. 300 zatrzymanych osób poszukiwanych od początku tego roku to kolejny dowód, który pokazuje, że mimo licznych wyzwań, funkcjonariusze nie ustają w staraniach, aby osoby łamiące prawo zostały pociągnięte do odpowiedzialności za popełnione czyny.
2: Zatrzymani to osoby poszukiwane między innymi listami gończymi, nakazami doprowadzenia do zakładów karnych i do celów procesowych.
1: Muzyczne radio. Słuchacie raportu regionalnego.
2: Teraz akcja wyprawkowa Plecak pełen możliwości. Powrót do szkoły dla wielu uczniów to czas ekscytacji, ale też sporych wyzwań. Dla dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej ten start bywa znacznie trudniejszy. Naprzeciw ich potrzebom wychodzi Dolnośląska Fundacja na rzecz pieczy zastępczej Przystanek Rodzina.
4: Krystyna Blasius, Fundacja Przystanek Rodzina. Chcemy, aby każde dziecko mogło rozpocząć rok szkolny z poczuciem równego startu i przekonaniem, że może rozwijać swoje talenty i sięgać po więcej. Dla wielu rodzin przygotowanie dziecka do szkoły to ogromne wyzwanie. Plecak, zeszyty, piórnik, przybory czy strój na WF. Tych potrzeb jest naprawdę dużo. W tym roku Plecak pełen możliwości to nie tylko tradycyjna wyprawka. Dzięki wsparciu skumani.pl uczniowie klas 7 i 8 z pieczy zastępczej otrzymają dostępy do platformy, na której będą mogli przygotowywać się do egzaminu ósmoklasisty.
2: W równe szanse edukacyjne i odpowiednie przygotowanie mocno wierzą też partnerzy akcji, co podkreśla Renata Grzesik, ekspertka do spraw kształcenia na platformie skumani.pl.
5: Nie każde dziecko ma możliwość korzystania z korepetycji, dodatkowych zajęć czy indywidualnego przygotowania do egzaminów. Dlatego zależy nam, aby młodzi ludzie otrzymywali narzędzia, które pozwolą im rozwijać wiedzę i umiejętności oraz dają większą samodzielność w nauce. Szczególnie ważny jest ten okres 7 i 8 klasy, to czas przygotowań do egzaminu ósmoklasisty, ale również pierwszych istotnych decyzji dotyczących dalszej ścieżki kształcenia. Wynik egzaminu ma znaczenie w rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej, dlatego systematyczna praca rozpoczęta odpowiednio wcześnie może przełożyć się nie tylko na lepsze przygotowanie, ale także na większą pewność siebie i mniejszy stres.
2: Zbiórka przyborów szkolnych i kompletowanie plecaków dla podopiecznych fundacji wchodzi właśnie w decydującą fazę przed pierwszym dzwonkiem.
1: Muzyczne radio. Słuchacie raportu regionalnego.
2: Wałbrzych przygotowuje się na prawdziwy najazd miłośników dwóch kółek. Ponad 1000 kolarzy stanie na starcie tegorocznej wałbrzyskiej odsłony słynnego bike maratonu. Trasy będą zróżnicowane pod względem trudności, a na profesjonalistów czeka ekstremalne wyzwanie. Ci najsilniejsi i najlepiej przygotowani zawodnicy przejadą trasę liczącą ponad 100 kilometrów. Szczegóły przygotował Jacek Zych.
6: Tak, tegoroczna odsłona zawodów odbędzie się w sobotę, 29 sierpnia, a włącznie ze wspomnianym 100-kilometrowym dystansem ultra uczestnicy powalczą na czterech zróżnicowanych trasach od 15 do właśnie ponad 100 kilometrów. Zapisy do wyścigu cały czas trwają.
7: Do wyboru jest faktycznie sporo możliwości i nie trzeba być wytrawnym sportowcem, o czym pewnie za chwilę powie nasz gość, żeby po prostu sprawdzić siebie, jeżeli nigdy nie braliście udziału w tej imprezie, która przecież w zeszłym roku wróciła. wróciła po przerwie do naszego miasta. Możecie spróbować swoich sił, a jeżeli byliście w tym, braliście udział w tym wydarzeniu w poprzednich edycjach, no to warto poprawiać swój wynik.
6: Powiedziała Kamila Świerczyńska, szefowa Wałbrzyskiego Akwazdroju. Najbardziej wymagający dystans ultra liczy 102 km oraz 3000 metrów przewyższenia. Trasa prowadzi przez masywy Trójgarbu i Chełmca. Specjalnych utrudnień w ruchu nie przewidziano. Kierowcy muszą przygotować się na jedynie chwilowe zatrzymania ruchu na drodze pomiędzy Jabłowem a Lubomierzem, czyli w dolinie pomiędzy tymi dwoma szczytami.
0: Ale to są chwilowe utrudnienia, nie zamykamy ruchu na stałe, więc to będą takie, myślę, dla kierowców realnie 5-10 minut postoi w jakimś jednym miejscu i pojedzie dalej.
6: A to już Maciej Grabek, organizator wydarzenia. Oprócz rywalizacji dorosłych wystartują dzieci w Bike Marathon Kids oraz kolarze na rowerach elektrycznych. Wałbrzych, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
2: Mieszkańcy i kierowcy muszą liczyć się z czasowymi utrudnieniami i zmianami w organizacji ruchu na trasie wyścigu. A my liczymy już czas do kolejnego raportu, który już za niespełna godzinę.
1: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.

0: jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
1: Szósta.
0: Czas na wiadomości.
2: To turyści w większości są poszkodowani w powodzi w Nepalu. Właściciel Facebooka płaci karę za uzależnianie od internetu młodych ludzi. Ciastka z plastikowych odpadów pięknie wyglądają, ale nie wiadomo jeszcze jak smakują. Testy dopiero przed naukowcami. Michał Wierzchoła. Nie ma informacji, aby Polacy byli poszkodowani w powodzi błyskawicznej, która nawiedziła północny Nepal. Wieczorem liczba zabitych wzrosła do ponad 150, a kilkaset uznaje się za zaginione. Większość z nich to zagraniczni turyści. Trwa akcja poszukiwawczo-ratownicza. Powódź zeszła przy granicy z Chinami. Według wstępnych doniesień kataklizm nastąpił w wyniku trzęsienia ziemi. Za uzależnianie młodych osób koncern Meta, właściciel Facebooka i Instagrama, zapłaci prawie 17 miliardów dolarów. To efekt procesu, które technologicznemu koncernowi wytoczyło blisko 30 stanów USA i ostatecznej ugody. Jednak to nie kara finansowa jest największym osiągnięciem tej sprawy, uważa medioznawca Miłosz Babecki.
3: To, na co Meta musiała się ostatecznie zgodzić, na co musiała przystać, to na przykład włączenie takiego limitu 2 godzin dziennie na Facebooku, na Instagramie, kiedy nastolatek nie włączy sieci, czyli tych dwóch aplikacji Facebook, Instagram, bez zgody rodzica, i włączenie blokady od północy do 6 rano.
2: No ale tylko na terenie Stanów Zjednoczonych. Ochrona interesów polskich rolników jest najważniejsza, zapewnia wicepremier i szef PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz. W ten sposób komentuje starania Ukrainy o zwiększenie tranzytu przez Polskę ukraińskiego zboża.
4: Ryzyka są dużo wyższe, związane z tym, co kiedyś się działo w 22, 23. Kilka milionów ton zostało w niekontrolowany sposób puszczone, też pod hasłem często transportu tylko przez Polskę. Zostało po prostu w Polsce sprzedane, zaniżyło cenę polskiego zboża. Do tej pory wychodzimy z tego załamania.
2: Porty w Kijowie są bombardowane przez Rosjan, dlatego Ukraina, która potrzebuje nowych szlaków, prowadzi z polskim rządem rozmowy. Decyzja w sprawie zwiększenia transportu zboża przez Polskę nie została jeszcze podjęta. Piosenkarka i celebrytka Dorota R. odpowie przed sądem za promowanie żelków, które miały leczyć chorobę Hashimoto i inne zaburzenia tarczycy. Według prokuratury artystka podczas reklamowania swoich produktów złamała przepisy ustawy o prawie farmaceutycznym. Śledczy oskarżają piosenkarkę o to, że przepisywała żelkom z witaminą D, selenem i jodem właściwości leków. Dorocie R. grozi grzywna, której wysokość będzie ustalona m.in. w oparciu o jej zarobki i posiadany majątek. Brawura plażowiczów po spożyciu alkoholu to jeden z największych problemów i wyzwań ratowników morskich w tym roku. Ratownicy kończą powoli sezon na plażach w Trójmieście i podsumowują ostatnie 2 miesiące.
5: Jest to problem, ludzie nie rozumieją, uważają, że wypicie jednego czy dwóch piw jest okej. Tak, tylko jeżeli to robią w

0: domu, na kanapie lub w ogródku. To jest zupełnie inne warunki niż tutaj, jeżeli dochodzi słońce. Te warunki atmosferyczne, słońce powoduje, że szybciej nas rozbiera i z tych dwóch piw w organizmie robi się na przykład 5, w zależności też od osoby.
1: Mówił Kacper Adamkiewicz, koordynator ratownictwa wodnego w Gdańskim Ośrodku Sportu. Ciastka z plastikowych odpadów, takie wypieki przygotowali amerykańscy naukowcy w ramach projektu NASA, polegającego na pozyskiwaniu żywności w kosmosie. Opracowali metodę, w której drożdże przetwarzają związki pochodzące z plastikowych butelek i odpadów roślinnych w białko, witaminy i substancje nadające smak. Ciastka uformowała drukarka 3D. Na razie wypieki cieszą jedynie oczy. Na podniebienie przyjdzie czas, gdy będą zgody na przeprowadzenie testów smakowych z udziałem ludzi.
2: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.
3: Muzyczne lato wraca, ciepłe lato z temperaturą, która dzisiaj ma dochodzić do 25-26 stopni. No w końcu jeszcze cieplejszy ma być piątek. To początek czwartku, 27 dzień sierpnia. W Muzycznym Radiu kłania się Zbyszek Deka. Dzień dobry.

0: Wiosenne Radio Lato.
1: Reklama.
2: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując dwa produkty szkolne, drugi tańszy kupisz aż 50% taniej.
3: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie.
4: Muzyczne Radio Lato.
0: W tym tygodniu gramy dla

0: Lucky Ones, życząc szczęścia z początkiem nowego dnia 27 sierpnia. Muzyczne Radio jest 6.12.
1: Cześć, tu Marcin Ciurapiński z zespołu Big Day. Słuchacie Muzycznego Radia. Oni naprawdę kochają muzykę.
0: W dzień gorącego lata wyśpiewane przez Anię Ciurapińską z Big Day. Przez Anię, jak i przez całą załogę zresztą, pozdrowienia od naszej załogi.

0: Kalendarium regionu.
1: 27 dzień sierpnia w historii naszego regionu na kartach zapisał się m.in. tak, rok 1837. Wtedy to stwierdzono pierwsze wypadki zachorowań na cholerę tylko w Sobieszowie. W wyniku epidemii chorowało 116 osób, zmarło 65 z nich. W 1876 natomiast w okolicach Pakoszowa, obecnie to część Piechowic, spadł meteoryt. A 27 sierpnia roku 1979 w dawnym schronisku górskim nad Śnieżnymi Kotłami uruchomiono nowy nadajnik programu Pierwszego Telewizji Polskiej. Inwestycja ta znacznie poprawiła jakość odbioru sygnału telewizyjnego w Kotlinie Jeleniogórskiej.
0: Kalendarium regionu powstaje we współpracy z Książnicą Karkonoską.

0: days. Taki dzień przed nami. Słoneczny, piękny dzień. 27 sierpnia, jest 6:20.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
0: Liczymy też na bezpieczny dzień na drogach. Nie było zbyt spokojnie nocą. Do poważnego wypadku doszło na autostradzie A4. Najważniejsza informacja wczesną porą to pożar ciężarówki na A4 na 106 kilometrze między węzłami Wądroże Wielkie i Budziszów w kierunku Zgorzelca. Jezdnia przez kilka godzin była zablokowana. Służby zalecały objazd drogami lokalnymi. Te utrudnienia miały się zakończyć około godziny 6. Nie mamy jeszcze sygnału, czy rzeczywiście tak jest, czy coś się zmieniło, czy jedziemy już bez problemów A4 w tym miejscu. 106 kilometr. Przypominamy, jeżeli macie informacje i możecie się z nią podzielić, będziemy wdzięczni. Przypominamy nasz numer telefonu 757-646-646. Wczorajsze poważne zdarzenie pod Budziszowem Wielkim, gdzie bus uderzył w tył ciężarówki, zostało już usunięte. Na dolnośląskich odcinkach S3, S5 czy S8. Na autostradowej obwodnicy Wrocławia czy na autostradzie A18 nie mamy na ten moment żadnych zdarzeń i poważniejszych utrudnień. Muzyczne radio w czwartkowy poranek, jest 6:22.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.

0: reklama. Myślisz, fotowoltaika z magazynem energii lub pompa ciepła, ale odkładasz decyzję ze względu na koszty? Z fotowoltaiką Ryszard Zych nie musisz się o to martwić. Dzięki naszej ofercie rozłożysz płatności na wygodne dla Ciebie transze bez banku, bez oprocentowania. Zamów instalację już dziś i korzystaj z własnej energii, płacąc w wygodnych transzach. Fotowoltaika Ryszard Zych. Tu płacisz wygodnie. Zadzwoń 790 790 225. Więcej na produkujmy-prąd.pl.
1: Po reklamie.

0: 6.31 o pogodzie w muzycznym radiu dokładnie teraz. Nieco lepszej pogodzie niż na początku tygodnia, kiedy mieliśmy bardzo zimny poranek, niecałe 4 stopnie w Jeleniej Górze. To wtedy, a teraz od 10 właśnie w Kotlinie Jeleniogórskiej do 13 w Legnicy czy we Wrocławiu. Popołudnie z temperaturą od 23 do 26 stopni, a więc już przyzwoicie. Umiarkowany wiatr będzie wiał dzisiaj z kierunków wschodnich, południowo-wschodnich.
1: Radio Dolny Śląsk, twoja regionalna stacja.
0: Ale co najważniejsze, cały dzień będzie piękny, słoneczny, jutro będzie równie ładnie i jeszcze cieplej, bo jutro temperatura ma dochodzić do 30 stopni. Czas na raport regionalny. Beata Nowicka.
2: Ukryte worki z korespondencją. Za chwilę szczegóły policyjnej interwencji w gabinecie szefowej poczty w Lubaniu. Kolejny remont w Jeleniej Górze i lawendowa pomoc. To o tym, jak seniorki z Wałbrzycha zbierają na rehabilitację dla chorego Adama.
1: Słuchacie raportu regionalnego.
2: Zapraszam na informacje. Skandal na poczcie w Lubaniu. Policja i Straż Miejska weszły do gabinetu kierowniczki placówki, gdzie odkryto kilkadziesiąt worków z niedostarczoną korespondencją. Zamiast do skrzynek mieszkańców listy miały trafiać prosto do utylizacji. Na miejscu natychmiast interweniowali mundurowi, o czym mówi Justyna Bujakiewicz-Rodzeń z Komendy Powiatowej Policji w Lubaniu.
3: Dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Lubaniu otrzymał zgłoszenie od jednej z pracownic urzędu dotyczące braku możliwości wypełniania obowiązków służbowych w miejscu pracy. Na miejsce natychmiast udali się funkcjonariusze policji, którzy podczas tej interwencji otrzymali informacje o możliwości nieprawidłowości w funkcjonowaniu tejże placówki. Obecnie czynności w sprawie trwają. Sprawdzamy, czy doszło do nieprawidłowości pod kątem rozdysponowania korespondencji.
2: Teraz trwa wyjaśnianie, jak długo trwał proceder i ile listów zostało bezpowrotnie zniszczonych lub porzuconych. Do tego tematu będziemy powracać. A w Jeleniej Górze powracają kolejne zmiany w organizacji ruchu. Rusza kolejny etap przebudowy ulicy Wolności. Drogowcy zajmą się teraz odcinkiem trasy prowadzącym do skrzyżowania z ulicą Nadbrzeżną. Tegoroczne prace pochłoną blisko 5 milionów złotych i w całości zostaną pokryte z budżetu miasta. Przyszłoroczny etap ma już jednak zabezpieczone inne źródło finansowania, co zapowiada prezydent Jeleniej Góry Jerzy Łużniak.
4: Do końca października realizacja tego zadania do ulicy Nadbrzeżnej, czyli praktycznie od Placu Niepodległości do ulicy Nadbrzeżnej będzie ulica Wolności zrobiona. Na przyszły rok planujemy remont od ulicy Nadbrzeżnej do ulicy Junaków i to będziemy mieli ze środków na usuwanie skutków powodzi.
2: O kolejnych zmianach w organizacji ruchu i objazdach będziemy informować na bieżąco.
1: Muzyczne radio. Słuchacie raportu regionalnego.
2: Ponad 30 osób i blisko miesiąc intensywnej pracy. Seniorki z Wałbrzycha uszyły dokładnie 758 ręcznie zdobionych woreczków z lawendą. W ten niezwykły sposób starsze panie chcą pomóc młodemu Wałbrzyszaninowi Adamowi zebrać fundusze na kosztowną rehabilitację. O pomyśle i zaangażowaniu opowiada uczestniczka akcji Maria Ludwiczuk.
5: Maria Ludwiczak, no bo my seniorki byśmy chciały coś dać drugiemu człowiekowi, coś od siebie. Nie to, że przychodzimy, sobie siedzimy, gadu, gadu, tam herbatkę wypijemy, ale coś od siebie chcemy dać. Naszą pracę, pokazać to innym.
2: Swojego podziwu dla determinacji seniorek nie kryje również koordynatorka akcji Renata Wierzbicka. Woreczki z lawendą podarowaną z pola w Lutomii będzie można zdobyć podczas nadchodzących lokalnych kiermaszów charytatywnych.
6: Od soboty, od godziny 10 na Piaskowej Górze będą nasi seniorzy i nie tylko seniorzy. Będziemy stać pod zegarem i każda osoba, która będzie chciała wesprzeć rehabilitację Adama, będzie mogła wrzucić do puszki tyle, ile będzie mogła. Mamy zgłoszoną zbiórkę publiczną. W niedzielę będziemy rzeczywiście gotujemy zupę i startują seniorki w konkursie Zupa Seniora w Jedlinie Zdroju i te środki też będą przekazane w całości dla Adama.
2: Kolejne doniesienia z regionu za niespełna godzinę.

0: Muzyczne Radio Lato. Reklama.
1: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka.
2: Jeszcze w czerwcu marzył tylko o zabawie, a teraz sam wybiera swój pierwszy plecak.
3: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko, czeka na Allegro. Tysiące produktów, setki okazji i wzorowo niskie ceny teraz w jednym miejscu.
4: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
5: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
4: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Po reklamie.
0: Poranek z Muzycznym Radiem.
7: Sprawdzamy godzinę.
8: Za 27 sprawdzamy, kto następny, a tu Skubas.

0: Jeden wielki bezsens? Takie inwestycje na pewno mają sens.
1: Muzyczne Radio.
0: Wczoraj na granicy Czech i Polski w miejscu łączenia budowanej autostrady, czeskiej autostrady D11 z polską S3, odbyło się spotkanie poświęcone postępowi prac na czeskim odcinku trasy. Wydarzenie zorganizowała czeska dyrekcja dróg krajowych i autostrad, jak donosi m.in. portal Relacje Regionalne. Przypominając, że budowa czeskiego odcinka D11 od Trutnowa do granicy z Polską obejmuje ponad 21 km trasy, na której powstają m.in. tunele, mosty, węzły drogowe. Imponująca inwestycja. Podczas wczorajszego briefingu przedstawiono aktualny stan prac na odcinku Trutnow - granica państwa. No i wszystko wskazuje na to, że kilkukilometrowy odcinek z Kralowca do granicy ma zostać ukończony jeszcze w tym roku, natomiast cała trasa z Trutnowa w 2028 roku. Rola nowego połączenia została określona jako kluczowa dla usprawnienia komunikacji między Czechami a Polską. Po oddaniu odcinka ruch tranzytowy zostanie częściowo wyprowadzony z Lubawki i z Kralowca, a podróż w stronę Trutnowa i Pragi znacząco się skróci, no i poprawi się też pod względem bezpieczeństwa. Trzymamy kciuki, aby wszystko szło zgodnie z planem. Muzyczne Radio, czwartkowy poranek na zegarach 6:45.
1: Muzyczne Radio Lato.
0: U nas już całkiem niedługo horoskop.

0: на цały dzień.
1: Rozpoczynamy od baranów. W kontaktach zawodowych warto wykazać się większą dyplomacją i ostrożnością. Byki wezmą się wreszcie w garść i zaczną nadrabiać zaległości. Sprzyjający znak zodiaku to waga. Bliźnięta przyspieszą działania, przy odrobinie wysiłku i dobrej woli mogą sporo osiągnąć. Raki. Wszystko, co zaplanują, uda się pozytywnie załatwić. Warto już zamknąć pewną sprawę. Lwy nie będą mogły usiedzieć w miejscu. Coś będzie je pchało na koniec wakacji do działania. Panny, to dobry czas na koniec tygodnia i miesiąca. Warto zmienić coś w swoim otoczeniu. Wagi, ktoś okaże się dwulicowy. Trzeba zdecydowanie przeciwstawić się złym emocjom. Skorpiony będą do wszystkiego podchodzić w zdecydowany sposób, a nawet stanowczy. Strzelce będą mniej odporne na stres i zmęczenie. Warto zadbać o swoje bezpieczeństwo. Koziorożce, warto zagrać w lotto. Powinno dopisywać szczęście w grach liczbowych i loteriach. Wodniki będą coś planować, organizować i załatwiać. Czwartek upłynie w szybkim tempie, a ryby mogą podjąć się trudniejszych tematów. Warto zaufać intuicji, okaże się niezawodna. Co do osób urodzonych 27 sierpnia, to są na ogół wytrwałe i odważne, to wspaniali organizatorzy i zdolni kierownicy. Ambitni, zawsze otwarci na nowe doświadczenia. Chętnie podróżują, zawierają nowe znajomości, szanują tradycje i mają bogate życie duchowe. Szczęśliwa cyfra 8, kamień szlachetny opal, a sprzyjający znak zodiaku to waga. Imieniny obchodzą dziś Cezar. Wygodny, żądny władzy i przywilejów. Małgorzata, odważna, stała, szybka w decyzjach. Oraz Monika, wrażliwa, mało oszczędna, pogodna. Tej pogody ducha na co dzień. Wszystkiego, co najlepsze, że najlepsze życzenia dla dzisiejszych solenizantów i jubilatów. Pozdrawiamy Was w dniu krótszym od najdłuższego dnia w roku, już o 2 godziny i 42 minuty.

0: klasyczne Radio Lato.
1: Na wakacjach.
2: Reklama. Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.
3: Po reklamie.
4: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
5: Siódma.
4: Czas na wiadomości.
6: Obława za sprawcami śmiertelnego pobicia 36-latka w Krakowie. Na stacjach paliw dzisiaj taniej niż wczoraj, za chwilę podam maksymalne ceny. Zwykła interwencja policji drogowej, która przybyła w związku z awarią samochodu na autostradzie, doprowadziła do wykrycia oszustwa na wnuczka. Michał Pierzchała. Kilkaset osób w policyjnej operacji i wciąż trwająca obława na sprawców śmiertelnego pobicia 36-latka w krakowskiej Nowej Hucie. Specjalna grupa ma zatrzymać wszystkich uczestników brutalnego ataku. Policja zna już ich personalia i ustala, gdzie się ukrywają. Najnowsze informacje zbiera Katarzyna Młynarczyk.
7: Do tej pory w sprawie zatrzymano dwie osoby, w tym jedną nieletnią, którą zajął się sąd rodzinny. Tymczasem policjanci nadal szukają trzech pozostałych, które brały udział w pobiciu, mówi Katarzyna Cisło, rzecznik małopolskiej policji.
8: Armia ludzi pracuje nad rozwiązaniem tej sprawy. Nawet kilkuset policjantów zaangażowanych w różnego rodzaju działania.
7: Do ataku doszło w nocy z 20 na 21 sierpnia. Zarówno 36-letnia ofiara, jak i napastnicy wywodzili się ze środowisk pseudokibicowskich. Po tym zdarzeniu Wisła Kraków zakazała na stadionie eksponowania symboliki młodej ferajny, grupy kojarzonej z brutalnymi ustawkami.
6: Rwące potoki błotnistej wody zalewały budynki w Nepalu przy granicy z Chinami. Cały czas trwa dramatyczna akcja poszukiwania zaginionych osób w błyskawicznej powodzi, do której doszło wczoraj. Kataklizm nastąpił w wyniku osunięcia się ziemi, które spowodowało lawinę, a ta doprowadziła właśnie do powodzi. Ponad 150 osób nie żyje, kilkaset wciąż jest poszukiwanych, w większości to turyści. Polski MSZ podaje, że nie ma obecnie informacji, jakoby poszkodowany został jakiś Polak. Litr benzyny 95 kosztuje dzisiaj nie więcej niż 6,57, 98 7,39, a oleju napędowego 7,47. Oznacza to, że ceny maksymalne wszystkich rodzajów paliw są niższe niż wczoraj. Ulica Złota w Warszawie padła ofiarą swojej popularności. Po 3 tygodniach od otwarcia słynnej ulicy, która zmieniła się w zielony deptak, trzeba ją znów remontować. Nowe centrum miasta nie wytrzymało fali mieszkańców i turystów, mówi rzecznik Zarządu Dróg Miejskich Jakub Dybalski.
9: Sytuacja, którą można by było porównać do grania na murawie boiska Legii każdego dnia przez 3 tygodnie kilkunastogodzinnego meczu.
6: Koszty nieplanowanego remontu trzeba będzie rozliczyć, gdy oddane do użytku będzie całe nowe centrum Warszawy, a to zaplanowano na jesień. Zwykła interwencja włoskiej policji drogowej, która przybyła w związku z awarią samochodu przy autostradzie, doprowadziła do wykrycia oszustwa na wnuczka. Funkcjonariusze podjechali do dwóch mężczyzn, aby im pomóc, bo zobaczyli zepsute auto. Już sam przejazd drogówki sprawił, że mężczyźni zaczęli zachowywać się nerwowo. Okazało się, że obaj nie mają dokumentów. Policjanci postanowili przeszukać samochód. Najpierw pod tylnym dywanikiem znaleźli około 1000 euro, potem zauważyli ukrytą kopertę i dwa zawiniątka z gazet. Tam znajdowały się kolejne pliki banknotów, łącznie 38 tysięcy euro. Mężczyźni nie byli w stanie wyjaśnić, co to za pieniądze i twierdzili, że nie należą do nich. Szybko udało się ustalić, że gotówkę ukradli 90-latkowi. Mieszkaniec Rzymu przekazał im pieniądze, gdy zadzwonili do niego, podając się za karabinierów. Dowód przestępstwa funkcjonariusze znaleźli też w telefonie jednego z mężczyzn, który zrobił sobie zdjęcie z plikiem banknotów.

0: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Martyna Kubka awansowała do trzeciej i jednocześnie ostatniej rundy kwalifikacji do wielkoszemowego US Open. Debiutująca na tym poziomie 25-letnia polska tenisistka wygrała z rozstawioną z numerem 21 Hiszpanką Mariną Basos 6-3, 6-2. Mecz obserwował Przemysław Pozowski.
1: 133 w światowym rankingu Hiszpanka Marina Basos-Ribera toczyła wyrównany pojedynek z Martyną Kubką tylko przez pierwszą część pierwszego seta do stanu 3-3. Szczególnie nerwowo było na początku, gdzie w pierwszym gamie serwisowym Martyna Kubka popełniła sporo niewymuszonych błędów, ale też dobrze serwowała, dobrze zresztą serwowała do końca meczu, wyserwowała 11 asów, nie straciła swojego podania ani razu, no a drugi set już był absolutnie pod jej kontrolą, wygrany 6-2 przy sporej też liczbie błędów Hiszpanki. Hiszpanki, która była w tych kwalifikacjach rozstawiona z numerem 21. A więc Martyna Kubka zagra w trzeciej rundzie o turniej główny US Open. Nie będzie to dane Lindzie Klimowiczowej, która w drugiej rundzie kwalifikacji przegrała, podobnie jak Katarzynie Kawie oraz Maxowi Kaśniakowskiemu.
0: Rywalizacja w głównej drabince gry pojedynczej US Open rozpocznie się w niedzielę. Prawo gry bez eliminacji mają Iga Świątek, Maja Chwanińska, Magda Linet i Magdalena Fręch, a także Hubert Hurkacz i Kamil Majszak. Znamy już komplet uczestników piłkarskiej Ligi Mistrzów. Po raz pierwszy w elicie zagra norweski Viking Stavanger, który pokonał Dinamo Zagrzeb 3-1. Eliminacje przebrnęły także AEK Ateny, Fenerbahce Stambuł i Stowan Bratysława. Mocno za to zmalały szanse na grę w Lidze Mistrzyń dla najlepszej polskiej drużyny. W pierwszym meczu trzeciej ostatniej rundy kwalifikacji piłkarki Czarnych Sosnowiec przegrały u siebie z OHA Leuven 1-4. Rewanż 2 września w Belgii. Matthew Brennan wygrał piąty etap wyścigu kolarskiego Vuelta Espania ze startem w falset i metą w Roketesh. Brytyjczyk wcześniej był najlepszy również na drugim etapie. Liderem klasyfikacji generalnej pozostał Słoweniec Tadej Pogacar. Wyprzedza on swojego rodaka Primoża Roglicza o 3 minuty i 21 sekund.
2: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowe.

0: klasyczne Radio Lato. Na wakacjach. Reklama. Jesteś mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą z Dolnego Śląska? Chcesz promować swoją firmę na rynkach zagranicznych? W ramach projektu Going Global masz szansę na udział w targach Cosmoprof World Wilds w Bolonii. Szczegóły na www.innowacje.dolnyśląsk.pl. Misja już w marcu. Śpiesz się, liczba miejsc ograniczona. Projekt Going Global 5.0. Internacjonalizacja dolnośląskich przedsiębiorstw jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027 oraz ze środków samorządu województwa dolnośląskiego.
1: Serdecznie zapraszam, Michał Rado, wicemarszałek województwa dolnośląskiego.
2: Co ty taki zakręcony?
3: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
2: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TEB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
3: Co? Tak szybko?
2: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
3: Czekaj.
2: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na teb.pl.
3: Jelenia Góra, Piłsudskiego 52A.
2: TEB Edukacja. Uczymy w Twoim kierunku.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Gotowi na najlepsze pożegnanie wakacji? Bo ja tak! Już 29 sierpnia w sobotę w przystanku Karkonosze robimy wielkie pożegnanie wakacji i powitanie szkoły. Będą dmuchańce, wata cukrowa, konkursy, żywe maskotki, prezenty za zakupy i rabaty w sklepach. Ale czekajcie, to jeszcze nie wszystko. Na finał wskakujemy w sam środek piana party. Sobota 29 sierpnia. Przystanek Karkonosze, Karpaska 33 w Miłkowie. Wpadajcie! Będzie się działo.
0: Po reklamie.
6: Muzyczne Radio Lato.
0: W tym tygodniu gramy dla Was.

0: Muzyczne Radio w czwartek, kwadrans po godzinie 7.
1: Autoradio. Na program zaprasza sponsor Ultima Auto. W Wałbrzychu, Jeleniej Górze i Zgorzelcu. Dealer marki Omoda i Jayku.
2: Dzień dobry, witajcie. Dzisiaj w programie uprawnienia ITD do kontroli drogowej. Rośnie rynek nowych aut w Europie i dlaczego Skoda odnosi sukces właśnie na starym kontynencie i w naszym kraju. To na koniec. Arek Włodarski, zaczynamy.
1: Autoradio.
2: Kierowcy samochodów osobowych kojarzą Główny Inspektorat Transportu Drogowego głównie z fotoradarami. Nie każdy wie, że funkcjonariusze tej formacji korzystają także z nieoznakowanych radiowozów. Głównie w czasie kontroli na niebezpiecznych odcinkach dróg, gdzie nie ma możliwości stosowania stacjonarnego fotoradaru. Nieoznakowane radiowozy inspektoratu pojawiają się również w punktach, które wskazywane są tej instytucji przez mieszkańców jako najbardziej niebezpieczne. Do kontroli osobówki może też dojść, jeśli kierowca rażąco naruszył przepisy lub zachodzi podejrzenie, że znajduje się on pod wpływem alkoholu czy też środków odurzających. Pracownicy kanardu prowadzą kontrolę podczas jazdy za pomocą wideorejestratorów lub po zatrzymaniu się korzystając z laserowego miernika prędkości. Teraz zmieniamy temat. Rośnie rynek nowych aut w Europie.
1: Aktualności.
2: Według danych firmy Dataforce rynek motoryzacyjny na starym kontynencie zwiększył się w lipcu o ponad 4%, a od stycznia do lipca wzrósł o 5,7%. Według danych sprzedaż hybryd w Europie Zachodniej i Środkowej wzrosła w pierwszym półroczu o ponad 12% w porównaniu do roku ubiegłego, osiągając ponad 2 700 000 sztuk. Sprzedaż pełnych elektryków wzrosła w lipcu o 51%, co dało tym samochodom 25% udział w rynku. Najlepiej sprzedającym się autem elektrycznym w Europie jest Skoda Elroq, na drugim miejscu znalazł się Volkswagen ID4, a na trzecim Renault 5 E-Tech. Biorąc pod uwagę wszystkie rodzaje napędu, pozycję lidera w Europie odzyskała Dacia Sandero. Rumuński brand wyprzedził Volkswagena Golfa i T-Roqa. Coraz lepiej radzą sobie producenci z państwa środka, którzy od stycznia do lipca sprzedali w Europie ponad 813 tysięcy pojazdów. Udział chińskich marek w rynku europejskim w lipcu wyniósł rekordowe ponad 11%. Najlepiej sprzedają się auta BYD, na drugim Chery, na trzecim miejscu auta koncernu SAIC, do którego należy MG.
1: Ciekawostki.
2: A propos, mimo rosnącej chińskiej konkurencji na rynkach świetnie sobie radzi Skoda, która w pierwszej połowie tego roku była w Europie drugą najchętniej wybieraną marką. Co ciekawe, pozycję wicelidera zajmuje także w Polsce. Skąd taka popularność? To się umiejętnie łączą sprawdzoną technologię Volkswagena z przystępnymi cenami i dobrze skrojonym wyposażeniem. Szczególnie cena właśnie odgrywa tu duże znaczenie. Samochody produkowane są wyłącznie w Europie, przypomnę, więc nie są narażone na różne sankcje ekonomiczne. Dodatkowo utrzymują przewidywalną wartość rezydualną, więc są tańszą alternatywą dla europejskich firm wynajmu i leasingu. Marka jest też pupilem towarzystw ubezpieczeniowych, które bardzo nisko skalkulowały dla niej ceny polis komunikacyjnych. Dlaczego? Ponieważ części zamienne są ogólnie dostępne, co zdecydowanie skraca czas usuwania szkód komunikacyjnych, a wiadomo, że czas to pieniądz. Jeśli spojrzymy na ranking najtańszych samochodów na rynku, to pierwsza Skoda, model Fabia, jest na trzecim miejscu. Dopiero za nią są najtańsze chińskie modele. Czesi potrafią naprawdę zaskoczyć. Dziękuję, dzisiaj to wszystko. Do usłyszenia.
1: Autoradio. Szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto. W Jeleniej Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Dealer marki MG.
3: Cześć, tu Paula Roma. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Muzycznego Radia.

0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
1: Autostrada A4 kierunek Zgorzelec na 106 kilometrze nocą została zamknięta przed zjazdem na Wądroże z powodu pożaru naczepy w aucie ciężarowym. Po kilku godzinach uruchomiono tam lewy pas, aby rozładować korek, za to zamknięto autostradę wcześniej na węźle Budziszów Wielki i stąd poprowadzono objazd. Utrudnienia mają potrwać, dopóki nie zostanie usunięta spalona naczepa wraz z zawartością, co może potrwać jeszcze kilka godzin, nawet do godziny 11, jak poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w najnowszym komunikacie. Chociaż pierwsze szacunki mówiły o zamknięciu autostrady do około godziny 6.30. No to już jest niestety nieaktualne. Tam trzeba liczyć się jeszcze z długimi utrudnieniami, z tym, że autostrada przez kilka godzin może być zamknięta po wypadku na 106 kilometrze w stronę granicy. Pozostałe utrudnienia na głównych drogach południowo-zachodniej Polski wynikają głównie z prowadzonych prac na drogach, wiaduktach, obiektach mostowych. Jak co dzień należy się więc liczyć z odcinkowymi ograniczeniami prędkości, zwężeniami. Na autostradowej obwodnicy Wrocławia na przykład trwają prace przy koszeniu poboczy bez zwężenia głównego ciągu. Ale bądźcie tu ostrożni. Na dolnośląskich odcinkach S3, S5 czy S8 nie odnotowano żadnych zdarzeń. Muzyczne Radio, przypominamy się z naszym numerem telefonu 757-646-646.
0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.

0: telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Już 23 i 24 sierpnia 13. Letni Bieg Piastów. Szklarska Poręba, Jakuszyce zamienią się w stolice biegania. 12, 22 i 50 km dla dorosłych. Marsz Nordic Walking oraz biegi dziecięce pełne radości i sportowych emocji. Malownicze trasy, czyste powietrze i niezapomniana atmosfera w sercu Gór Izerskich. Zapisz się na bieg-piastow.pl. Zaprasza Stowarzyszenie Bieg Piastów oraz sponsorzy KGHM Polska Miedź i PKO Bank Polski.
3: Uwaga, mali i duzi gracze! Nintendo Switch przedstawia Mario i Przyjaciele! Już 5 września w Kuprum Arenie w Lubinie zagraj z nami w najlepsze tytuły ze świata Mario. Czekają konsole, planszówki, turnieje, konkursy z nagrodami i mnóstwo gamingowych wyzwań. Wskakuj do świata Mario i baw się razem z nami! Mario i Przyjaciele! Sobota, 5 września, Kuprum Arena w Lubinie. Wstęp bezpłatny!
4: Po reklamie.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
5: Na program zaprasza sponsor Fortis Group, sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych, Legnica Rymarska 4.
1: Dobrej pogody i czystego powietrza życzy sponsor serwis czyszczenia filtrów DPF i FAP w Lubaniu, serwis-dpf.com.
6: 13-14 stopni w tej chwili, od 23 do 26 popołudniową porą, a więc już naprawdę dość ciepło. Jutro gorąco, bo znów miejscami będzie 30 stopni. 1021 hektopaskali to wartość aktualnego ciśnienia. Umiarkowany wiatr będzie wiał dzisiaj z kierunków wschodnich i południowo-wschodnich. Dzisiaj mnóstwo słońca, bardzo ładny dzień przed nami.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
5: Na program zaprasza sponsor Fortis Group, sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych, Legnica Rymarska 4.
1: Dobrej pogody i czystego powietrza życzy sponsor, serwis czyszczenia filtrów DPF i FAP w Lubaniu, serwis-dpf.com.
7: Muzyczne radio, Dolny Śląsk, twoja regionalna stacja.
6: Zapraszamy na raport regionalny. Jacek Rogulski.
8: Dzień dobry, a zaczynam od ważnej informacji dla zmotoryzowanych. Pożar ciężarówki na autostradzie A4 pomiędzy węzłami Wądroże Wielkiej Budziszów na jezdni w kierunku Zgorzelca. Na miejscu nadal prowadzone są działania służb, jednak jest trasa całkowicie zablokowana. Zalecany jest objazd tego odcinka drogami lokalnymi. Kierowcy mogą zjechać na węźle Budziszów, na drogę wojewódzką numer 345, a następnie 363 w stronę Jawora. Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, utrudnienia mogą potrwać nawet do godziny 11.
7: Słuchacie raportu regionalnego.
8: Prokuratura Okręgowa w Legnicy przedstawiła dziennikarzom wyniki pracy w pierwszym półroczu 2026 roku. Prokurator okręgowy Adam Korzydło przedstawił statystyki oraz omówił najważniejsze sprawy, którymi zajmuje się prokuratura.
9: Jeśli chodzi o ilość tych spraw na jednego prokuratora, przypadało w ciągu całego tego okresu 121,7 spraw. A średni poziom załatwień to było 119 spraw na każdego prokuratora. Skuteczność ścigania w całej prokuraturze okręgowej to 74,3%. W pierwszym półroczu 2026 roku skierowano 2254 decyzje procesowe. Aktów oskarżenia było 1833 wobec 2051 osób. Tam, gdzie sprawcy dobrowolnie poddali się karze, było 249 wobec 267 osób, 249 sprawach. Osądzono w tych sprawach przez sądy 2244 osoby, z czego zanotowaliśmy 33 osoby, wobec których sąd wydał orzeczenie, wyrok uniewinniający. W prowadzonych sprawach dokonano zabezpieczenia majątkowe wobec 400 osób na łączną kwotę 5 553 685 zł. Prokuratorzy zainicjowali bądź włączyli się do 246 postępowań administracyjnych, a 536 sprawach zainicjowali bądź przystąpili do postępowań cywilnych. W pierwszym półroczu 2026 roku zanotowaliśmy tutaj w prokuraturze okręgowej 3 zabójstwa, 251 pobić i bujek, 35 rozboi, 38 zgwałceń, 63 sprawy dotyczyły przestępstw seksualnych wobec osób małoletnich i 771 spraw dotyczyło przestępczości narkotykowej oraz 16 postępowań prowadzonych było wobec zorganizowanych grup przestępczych.
8: Zmieniamy temat. Powrót do szkoły to dla wielu uczniów czas ekscytacji, ale też sporych wyzwań. Dla dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej ten start bywa o wiele trudniejszy. Naprzeciw ich potrzebom wychodzi Dolnośląska Fundacja na Rzecz Pieczy Zastępczej Przystanek Rodzina, która organizuje coroczną akcję wyprawkową Plecak Pełen Możliwości.
10: Krystyna Blasius, Fundacja Przystanek Rodzina. Chcemy, aby każde dziecko mogło rozpocząć rok szkolny z poczuciem równego startu i przekonaniem, że może rozwijać swoje talenty i sięgać po więcej. Dla wielu rodzin przygotowanie dziecka do szkoły to ogromne wyzwanie. Plecak, zeszyty, piórnik, przybory czy strój na WF. Tych potrzeb jest naprawdę dużo. W tym roku Plecak Pełen Możliwości to nie tylko tradycyjna wyprawka. Dzięki wsparciu skumani.pl uczniowie klas 7 i 8 z pieczy zastępczej otrzymają dostępy do platformy, na której będą mogli przygotowywać się do egzaminu ósmoklasisty.
8: Wierzymy, że dobra edukacja jest kluczem do lepszej przyszłości, podkreśla ekspertka do spraw kształcenia Renata Grzesik.
11: Nie każde dziecko ma możliwość korzystania z korepetycji, dodatkowych zajęć czy indywidualnego przygotowania do egzaminów. Dlatego zależy nam, aby młodzi ludzie otrzymywali narzędzia, które pozwolą im rozwijać wiedzę i umiejętności oraz dają większą samodzielność w nauce. Szczególnie ważny jest ten okres 7 i 8 klasy. To czas przygotowań do egzaminu ósmoklasisty, ale również pierwszych istotnych decyzji dotyczących dalszej ścieżki kształcenia. Wynik egzaminu ma znaczenie w rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej, dlatego systematyczna praca rozpoczęta odpowiednio wcześnie może przełożyć się nie tylko na lepsze przygotowanie, ale także na większą pewność siebie i mniejszy stres.
8: A na koniec zapowiedź nowego, ciekawego filmu. Pałac w Rzęsinach koło Lwówka Śląskiego stał się planem filmowym. Kręcą tam sceny do filmu, uwaga, Szatan z siódmej klasy w reżyserii Kordiana Piwowarskiego. To film przygodowy, inspirowany powieścią Kornela Makuszyńskiego.
12: W szatana, czyli Adama Cisowskiego, wciela się Maciej Tomaszewski. W barokowych wnętrzach pałacu w Rzęsinach koło Lwówka Śląskiego oprócz głównego bohatera pojawiła się cała plejada gwiazd. Wśród nich Paweł Domagała, Andrzej Grabowski, Anna Mucha, Michał Żebrowski i Henryk Gołębiewski. W filmie będzie można też zobaczyć inne gwiazdy: Roberta Gonery, Marka Włodarczyka czy Joannę Opozdę. Rzęsiny na kilka filmowych dni zmieniły się w siedzibę rodziny Gąsowskich, którzy są fikcyjnymi właścicielami majątku, wokół którego kręci się fabuła. Ekipa nagrywa w reprezentacyjnych salach, na korytarzach i w parku. Rozgrywają się to sceny tajemniczych włamań, które wciągają głównego bohatera w śledztwo prowadzące aż do czasów napoleońskich. Produkcja przygotowała plan w taki sposób, by pałacowe wnętrza mogły być planem współczesnych zdjęć, jak i retrospekcji. Twórcy filmu podkreślają, że obraz nie jest wiernym odwzorowaniem filmu z lat 60., a współczesną interpretacją powieści Kornela Makuszyńskiego z nowymi wątkami i bohaterami osadzonymi w XXI wieku. A więc Adam wciąż nosi przydomek szatan, ale porusza się w świecie współczesnej technologii czy mediów społecznościowych, a fabuła zyskała rozbudowany wątek poszukiwania skarbu z czasów napoleońskich. Z końcem tygodnia ekipa przeniesie się do kolejnej pięknej lokalizacji, Zamku Czocha. Nakręcą tam kluczowe sceny w wątku poszukiwań. Dla Muzycznego Radia Adrianna Szurman, Wrocław Nasze Miasto.pl.
8: Wszystko zapowiada się bardzo interesująco. Ja tylko przypomnę, że ta pierwsza wersja czarno-biała, jeżeli ktoś pamięta, nakręcona została w 1960 roku, a więc po 66 latach Szatan z siódmej klasy.
6: I tutaj muszę przyznać, że Jacek wykazał się lepszą pamięcią. Ja obstawiałem wczesne lata 70, ale nie, to starszy film.
8: Sugerowałem się, że był to jeszcze czarno-biały film, ale wkrótce ten nowy, kolorowy, nowoczesne technologie, a kolejny raport o 8.30.
7: Muzyczne Radio Dolny Śląsk, twoja regionalna stacja.
13: Hey, it's Dua Lipa and this is Dance the Night.

0: Muzyczne Radio Lato. Reklama.
1: Jesteś mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą z Dolnego Śląska? Chcesz promować swoją firmę na rynkach zagranicznych? W ramach projektu Going Global masz szansę na udział w targach Tech Show w Londynie. Szczegóły na www.innowacje.dolnyśląsk.pl. Misja już w marcu. Śpiesz się, liczba miejsc ograniczona. Projekt Going Global 5.0. Internacjonalizacja dolnośląskich przedsiębiorstw jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027 oraz ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego.
2: Serdecznie zapraszam, Michał Rado, wicemarszałek województwa dolnośląskiego.
3: Koniec wakacji? Czas na wielkie pakowanie. Już 29 sierpnia w Pasażu Górskim ruszamy z akcją Powrót do Szkoły. Zrób zakupy za minimum 150 zł. Połącz paragony i zgarnij darmowy worek z akcesoriami dla ucznia. Ubierz dzieciaki modnie w Sinsay. Wybierz sportowe hity w Decathlonie i skompletuj wyprawkę marzeń z Leclerc.

0: teraz. Supermocny laptop gamingowy z antywirusem Norton oraz cashback od Lenovo za jedyne 2899 aż 600 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
2: Koniec wakacji, ale nie w moich sklepach. Sprawdź nasze mega okazje na nadchodzący weekend. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Kawa Jakobs Kronung 14,99 za opakowanie 250 gramów, a wybrane rogaliki 7 Days 2,50 za sztukę przy zakupie 4. Oferta trwa od 27 do 29 sierpnia w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
3: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep.
4: Burmistrz miasta Jawora Emilian Bera zaprasza na Święto Chleba i Piernika 2026. Już w najbliższy piątek o godzinie 18 największa parada w rynku z mieszkańcami miasta oraz inauguracja wydarzenia. Strefa koncertowa rusza o 20. Na scenie Kuba i Kuba, a o 21.30 gwiazda wieczoru Grubson z zespołem. W sobotę o 17 bicie rekordu na najdłuższy piernik w Polsce. W ten dzień chcemy zostać numerem jeden w kraju. W sobotę zapraszamy na wybory Miss, koncert Kordian oraz na gwiazdę wieczoru Marylę Rodowicz. W niedzielę od rana animacje cukiernicze, konkursy, spektakle dla dzieci, a o 17 koncert zespołu Farba.
5: Zapraszam na Święto Chleba i Piernika. Emilian Bera.
6: Po reklamie.
7: Muzyczne Radio Lat

0: Portfel. To jest magazyn Portfel, Krzysztof Szwałek. Dzień dobry, zapraszam na 3 minuty o gospodarce. Polacy wydają coraz więcej na ubezpieczenia. W pierwszym półroczu wpłacili składki o wartości 47 miliardów 300 milionów złotych. To ponad 7% więcej niż przed rokiem. Zdecydowaną większość tej kwoty, ponad 33 miliardy, przeznaczyliśmy na polisy majątkowe, reszta to ubezpieczenia na życie. W obu tych kategoriach też zanotowano wzrosty. Firmy ubezpieczeniowe są zadowolone, bo z tytułu odszkodowań wydają znacznie mniejsze pieniądze, a deficytowe dla nich są tylko polisy OC. W sumie przez pół roku sektor ubezpieczeniowy zarobił na czysto prawie 9 miliardów złotych, to 5% więcej niż przed rokiem. Szczyt sezonu urlopowego za nami, z rynku spływają pierwsze dane o tym, gdzie najchętniej wypoczywali Polacy. Wielkiej rewolucji nie ma, według platformy Sky najczęściej wybieraliśmy Włochy, Hiszpanię i Grecję. Znacząco rośnie jednak popularność takich krajów jak Bułgaria czy Albania. Klienci, którzy wykupili wycieczkę na platformie, najchętniej wybierali opcję wyłącznie ze śniadaniem, tylko co czwarty decydował się na all inclusive. Jednocześnie jednak ważny dla nas jest komfort pobytu. Ponad połowa Polaków wybierała latem hotele co najmniej czterogwiazdkowe. Po urlopie czas pomyśleć o prozie życia. Już tylko 4 dni zostały, by złożyć wniosek o bon ciepłowniczy. To specjalne wsparcie od państwa dla osób o niskich dochodach, korzystających z systemów ciepłowniczych i zmuszonych do płacenia wysokich stawek. Maksymalna pomoc może sięgnąć 3,5 tysiąca złotych, pod warunkiem, że lokalna cena ciepła przekracza 230 zł za gigajoule energii netto. Ważne jest też kryterium dochodowe. Ze wsparcia mogą skorzystać gospodarstwa domowe, w których miesięczny dochód nie przekracza 2454 zł na osobę. Wnioski o bon należy składać w lokalnym urzędzie miasta lub gminy.
1: Pora dla inwestora.
0: Na warszawskiej giełdzie trwa hossa. Wczoraj znów najważniejsze indeksy zakończyły sesję nad kreską. WIG20 zyskał 0,75% i ma 4038 punktów, a najmocniej w górę poszybowała wycena banków. Na rynku walutowym niewielkie osłabienie złotego. W internetowych kantorach euro kosztuje średnio 4,33 zł, dolar 3,72 zł, a brytyjski funt 5,05 zł. Frank w kantorach sprzedawany jest zwykle po 4,62 zł, a za 100 czeskich koron zapłacić trzeba 18 zł. W magazynie Portfel to wszystko. Krzysztof Szwałek. Do usłyszenia.
1: Portfel.

0: perfekcyjnie przycięte. Każdego dnia. Roboty koszące Husqvarna Automower. Inteligentna technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz na wybrane modele czekają specjalne oferty i gwarancja nawet do 5 lat. Promocje obowiązują do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Zapytaj o szczegóły najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna lub sprawdź na www.husqvarna.pl.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Winogrona jasne, bezpestkowe, luzem. Cena przed obniżką 17,99, a teraz 8,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus, tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Po reklamie.
4: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
5: 8.
4: Czas na wiadomości.
6: Po śmiertelnym pobiciu w Nowej Hucie zwroty w sprawie zatrzymanego nastolatka. Rodzice uczniów na zakupach, oblężone sklepy papiernicze i obuwnicze. Kapitan do pasażerów. Samolot jest za ciężki, musicie zostawić bagaże. Powiem za chwilę, jak skończyła się ta historia. Michał Pieszchała, 16-latek podejrzewany o udział w śmiertelnym pobiciu 36-letniego mężczyzny w krakowskiej Nowej Hucie, wróci do młodzieżowego ośrodka wychowawczego. Sąd rodzinny uchylił nastolatkowi udzielony wcześniej urlop. Jak wyjaśnił sędzia, umieszczenie w poprawczaku ma charakter izolacyjny. Nieletni przebywa tam całodobowo i nie może samodzielnie opuszczać ośrodka. Powołana specjalna policyjna specgrupa według służb jest coraz bliżej zatrzymania wszystkich uczestników pobicia. Sprawcy mają być związani z grupą Młoda Ferajna, kojarzoną z Wisłą Kraków. Małopolska policja zapewnia, że nad sprawą pracuje armia ludzi, mówi podinspektor Katarzyna Cisło.
7: Nawet kilkuset policjantów zaangażowanych w różnego rodzaju działania.
6: Jeśli będzie potrzebna pomoc w poszukiwaniach, policjanci zwrócą się do prokuratury z wnioskiem o publikację wizerunku podejrzanych. Policja wie już, kto brał udział w śmiertelnym pobiciu 36-latka. Ponad 160 osób zginęło, setki są poszukiwane. Nasze MSZ podało, że nie ma danych o poszkodowanych obywatelach Polski. Rośnie tragiczny bilans powodzi błyskawicznej w Nepalu. Kataklizm zmiótł prawie wszystko, co było na jego drodze. Powódź zalała miasta i wioski w górzystym dystrykcie Rosuła. Mieszka tam około 50 tysięcy osób. Nagrania kataklizmu mrożą krew w żyłach. Widać na nich, jak wielka woda zabiera budynki, drogi i mosty. Przyczyną powodzi było prawdopodobnie osunięcie się ziemi. Żywioł wywołał lawinę stopniającego śniegu, która spłynęła do jednej z rzek. To doprowadziło do powodzi błyskawicznej. Sklepy papiernicze i obuwnicze, w nich w ostatnich dniach duży ruch, a to oznacza, że dla uczniów wakacje się kończą, a dla rodziców zaczynają się wydatki.
8: Zakupy robione są dla mojego syna Filipa, trzecia klasa podstawówki, więc już trudne sprawy, tak, bo już edukacja wczesnoszkolna się kończy, więc wszystko to jest potrzebne, na bieżąco kupowane. Zobaczymy oczywiście, co szkoła jeszcze powie, czego brakuje.
9: Dopiero zaczynamy zakupy, także oglądamy. Córka jest bardzo wybredna.
6: ZUS przypomina, że cały czas można składać wnioski o świadczenie 300+, mówi Beata Kopczyńska z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
10: Jeżeli ktoś jeszcze nie złożył wniosku o świadczenie 300+, to warto się pospieszyć i wysłać go do ZUS najpóźniej do końca sierpnia. Wówczas mamy gwarancję, oczywiście jeśli wniosek będzie prawidłowo wypełniony i złożony, że świadczenie 300+ zostanie nam wypłacone do 30 września.
6: Rodzice i opiekunowie złożyli do tej pory ponad 2 miliony wniosków. Łącznie ZUS wypłacił już blisko 800 milionów złotych. Samolot jest za ciężki, część bagaży musi zostać, usłyszeli pasażerowie od kapitana samolotu przed odlotem z greckiej wyspy Skiatos do Neapolu. Zdumieni turyści zaczęli głośno protestować, a wyjaśnienia, że walizki zostaną dostarczone w późniejszym terminie, nie skutkowały. To ja jestem kapitanem i to ja decyduję, powiedział w reakcji na protesty. Decyzję wytłumaczył względami bezpieczeństwa i tłumaczył, że jeśli maszyna nie będzie lżejsza, to nie odleci. Pas startowy na wyspie Skiatos jest krótszy niż na wielu dużych lotniskach. Na każdym zaś przed startem załoga musi obliczyć osiągi samolotu, uwzględniając wiele czynników. Jeśli margines bezpieczeństwa okaże się niewystarczający, jednym ze sposobów umożliwiających bezpieczny start jest zmniejszenie masy samolotu. Ostatecznie po długiej polemice decyzję kapitana pasażerowie przyjęli brawami. Lot mógł się odbyć.
11: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Viking Stavanger, AEK Ateny, Fenerbahce Stambuł i Slovan Bratysława to ostatnie cztery zespoły, które awansowały do głównej fazy piłkarskiej Ligi Mistrzów. Norwegowie pokonali Dinamo Zagrzeb 3-1, Grecy wygrali z

0: Lewskim Sofia 4-0. Turecka ekipa pokonała w Lyonie Olympic 2-1, a Słowacy po dogrywce wygrali na wyjeździe z NK Celje 2-1. Viking będzie jednym z czterech debiutantów w elicie. Po raz pierwszy w Lidze Mistrzów zagrają także włoskie Como, austriacki LASK Linz oraz azerski Sabah Baku. Dziś o 18:00 losowanie. A późnym wieczorem dowiemy się, ile polskich drużyn zagra jesienią w europejskich pucharach. Lech Poznań i Jagiellonia Białystok są bardzo blisko udziału w fazie zasadniczej Ligi Europy, bo kolej już ma 7-bramkową zaliczkę przed rewanżem w Szwajcarii z FC Thun, a Jaga 4 gole zapasu w starciu z Iberią Tbilisi. Zdaniem trenera Adriana Siemieńca nie ma to przed rewanżem w Gruzji większego znaczenia.
1: Jak mamy szczery, to wynik pierwszego meczu za bardzo mnie nie interesuje jako trenera, bo przede wszystkim jest w nas duża chęć i pragnienie kolejnego zwycięstwa i przyjechaliśmy tutaj, żeby wygrać spotkania, nie żeby bronić zaliczki. To jest kluczowy aspekt.
0: Trudniejsze zadanie czeka Górnika Zabrze, który o Ligę Konferencji walczy z Monako. U siebie przegrał 2-3, mówi trener Michał Gaszparik.
2: Ta wiara na pewno jest. Prawdopodobnie decydująca w tym meczu będzie ta pierwsza bramka, bo jakbyśmy stracili tam, już będzie bardzo trudne dla chłopaków potem to zadanie, ale wszystko jest możliwe. Jakbyśmy strzelili, jak będzie korzystny wynik dla nas, jak nawet będzie remis i ten mecz będzie jeszcze otwarty, to mamy szansę.
0: A Raków Częstochowa o Ligę Konferencji zagra z Hajdukiem. W Splicie było 2-2. Martyna Kubka wciąż ma szansę na wielkoszlemowy debiut. Polska tenisistka pokonała Hiszpankę Marinę Bassols 6-3, 6-2 i awansowała do decydującej rundy eliminacji US Open. W niej zagra z Rosjanką Krystyną Liutową. Drugiej rundy nie udało się przebrnąć Lindzie Klimowiczowej, która przegrała z Holenderką Anouk Kuvermans 3-6 i 5-7.
3: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na

0: Muzyczne Radio Lato. Reklama.
1: Jesteś mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą z Dolnego Śląska? Chcesz promować swoją firmę na rynkach zagranicznych? W ramach projektu Going Global masz szansę na udział w targach nowych technologii Web Summit w Lizbonie. Szczegóły na www.innowacje.dolnyśląsk.pl. Misja już w listopadzie. Śpiesz się, liczba miejsc ograniczona. Projekt Going Global 5.0. Internacjonalizacja dolnośląskich przedsiębiorstw jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027 oraz ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego.
2: Serdecznie zapraszam, Michał Rado, wicemarszałek województwa dolnośląskiego.
3: Poznaj Dream Jump Karkonosze. Stań na szczycie 100-metrowej wieży z widokiem na góry i skocz. To najbardziej ekstremalna atrakcja na Dolnym Śląsku, lepsza niż bungee. Sięgnij po swoje marzenia lub podaruj niezapomniane emocje. Vouchery ważne przez cały rok. Dream Jump blisko Karpacza. Wejdź na 100metrów.pl.
4: Dlaczego wybieram i polecam moje sklepy? Groszek, ABC i Eurosklep? Bo mają aplikację Moje Sklepy, a w niej co tydzień nowe mega okazje. Ja sprawdzam, wy też możecie. Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
5: Matura zdana? Wybierz Karkonoską Akademię Nauk Stosowanych i studiuj bezpłatnie w Jeleniej Górze. U nas zyskujesz praktyczne umiejętności poszukiwane na rynku pracy. Czekają nowe kierunki. Kosmetologia i bezpieczeństwo wewnętrzne, ale także marketing, dietetyka i wychowanie fizyczne. Do tego piękny kampus, basen i akademiki. Sprawdź nas na kans.pl.
3: Free Time w Muzycznym Radiu. Wygraj weekend w renesansowym apartamencie dla dwojga w Zamku Karpniki z kolacją, śniadaniem i strefą wellness. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie, z kim i dlaczego chciałbyś spędzić weekend w Zamku Karpniki. Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie Muzycznego Radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Odkryj Zamek Karpniki, zabytkowy skarb Dolnego Śląska. Zanurz się w historii, odpocznij w eleganckich wnętrzach, zrelaksuj się w Bali z wodą termalną i zachwyć wyśmienitą kuchnią oraz pięknem otaczającej natury. www.zamekkarpniki.pl.
6: Po reklamie.
7: Muzyczne Radio Lato.
3: W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Muzyczne Radio.
1: Czwartkowy poranek, 19 minut po godzinie 8, 27 dzień sierpnia, dziś rocznica urodzin artystki, która odeszła 15 lat temu, a na świat przyszła 27 sierpnia roku 1941, a więc 85 lat temu. To Cezaria Évora, wokalistka z Wyspy Zielonego Przylądka. To także dzień urodzin brytyjskiego muzyka, DJ-a i producenta Duke Dumont. Urodził się w 1982 roku, a więc 44 lata temu. Natomiast 27 sierpnia roku 1991, a więc 35 lat temu, na półkach sklepowych pojawił się debiutancki album grupy Pearl Jam, zatytułowany Ten. Krążek, na którym znalazły się takie kompozycje jak Alive, Black, Jeremy. Czy subtelne dźwięki tego utworu? Proszę zapiąć pasy. Even Flow z płyty Ten, debiutanckiego albumu, który kończy dziś 35 lat. Pearl Jam.

0: Even Flow z płyty Ten grupy Pearl Jam, płyty, która kończy dzisiaj 35 lat. Muzyczne Radio 25 minut po godzinie 8.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.
0: Najważniejsze utrudnienie tego poranka mamy na autostradzie A4 w rejonie Budziszowa Wielkiego na 106 kilometrze. W nocy po godzinie 3 zapaliła się ciężarówka, to wszystko na jezdni w kierunku Zgorzelca, granicy, a jezdnia pozostanie zablokowana. Kierowcy korzystają z objazdu przez węzeł Budziszów Wielki. Według Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad utrudnienie może potrwać do godziny 11. Trzeba sprzątnąć spaloną naczepę i jej zawartość z autostrady A4. Na pozostałych głównych trasach regionu bez nowych poważnych wypadków, zdarzeń. Na autostradowej obwodnicy Wrocławia trwają prace utrzymaniowe, a od godziny 9 rano roboty rozpoczną się również na drodze krajowej numer 12 w rejonie Wschowy. Spokojnie na S3, S5 czy S8, bez problemów także na autostradzie A18. Także reasumując, kierowcy jadący A4 powinni przede wszystkim wziąć poprawkę na zamkniętą autostradę w rejonie Budziszowa Wielkiego i stosować się do oznakowania objazdu. Przypominamy nasz numer telefonu 757-646-646.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.

0: Muzyczne Radio Lato. Reklama. Zwierzęta z całego świata jeszcze nigdy nie były tak blisko ciebie. Odwiedź nasze zoo w Görlitz, Citauerstrasse 43. Tu zobaczysz, dotkniesz i pokochasz zwierzęta. www.nasze-zoo.pl. Wielbłądy, małpy, pandy i wiele innych czekają na was.
1: Kryptonim operacji Lego Party. Miejsce akcji: Centrum Nowy Rynek w Jeleniej Górze. Czas operacyjny 29 sierpnia od 10 do 18. Cel: poziom 0. Raport wywiadu potwierdza atrakcję. Obiekt posiada strefę wolnego budowania, 4 stanowiska do gier na PS5, strefę kreatywną, fotobudkę, glow-up bar i konkursy z nagrodami. Wpadajcie całą rodziną. Zdemaskujcie totalną nudę. Lego Party w Nowym Rynku. Tajna broń na uśmiech.
2: Najlepszy wojownik to Cezaro.
3: Jaki wojownik?
2: Cezaro 574 SC. Kompleksowy jesienny herbicyd zbożowy zawierający 3 substancje aktywne, w tym flufenacet.
3: Aha, a co on konkretnie zwalcza?
2: Miotłę zbożową i chwasty dwuliścienne w zbożach ozimych, pszenicy, pszenżycie, życie i jęczmieniu. Tylko trzeba się śpieszyć.
3: Dlaczego?
2: Bo decyzją Komisji Europejskiej środki z flufenacetem, w tym Cezaro, będą w sprzedaży do 10 października tego roku.
4: Ruszajmy zatem szybko do walki o lepszy plon!
5: Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
6: Cezaro!
7: W pierwszym półroczu 2026 roku grupa kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. osiągnęła wysoki zysk netto na poziomie blisko 5,6 miliarda złotych. Dobre wyniki sprzyjają realizacji ambitnej strategii 2055+. Potwierdza to mnogość projektów rozwojowych i realizacji, odbudowy nowych szybów, prac eksploracyjnych i modernizacji hut przez plany związane z odnawialnymi źródłami energii, aż po inwestycje w zagraniczne aktywa i potencjalne projekty aktywizacyjne na świecie.
8: Odkryj pełne smaku kolacje degustacyjne w restauracji Terra w nowo otwartym Harmonii Valley Resort w Szklarskiej Porębie. Wyróżnieni szefowie kuchni, autorskie dania, kameralna atmosfera i rozmowy o sztuce gotowania. To więcej niż kolacja, to kulinarne doświadczenie. Sprawdź najbliższe wydarzenia i rezerwuj swoje miejsce na harmonii-valley.pl.
9: Szukasz pracy w Niemczech? Zadzwoń do Stalmag. Poszukujemy spawaczy, ślusarzy, monterów, programistów CNC, lakierników i elektryków. Wystawiamy też niemieckie uprawnienia na wózki widłowe, dźwigi, koparki i inne. Wejdź na stalmag.de. Odwiedź biuro Stalmag w Lubaniu lub zadzwoń 50 000 1553.
10: Po reklamie.
11: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
12: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
11: Dobrej pogody i czystego powietrza życzy sponsor serwis czyszczenia filtrów DPF i FAP w Lubaniu. Serwis-dpf.com.
13: Od jakiegoś czasu piątek zapowiada się na najcieplejszy dzień tego tygodnia i wszystko wskazuje na to, że tak właśnie będzie, że jutro temperatura na Dolnym Śląsku może dochodzić do 30 stopni, ale już dziś ciepło, sympatycznie, po południu od 23 do 26 stopni, aktualnie na dolnośląskich termometrach średnio 15-16 stopni, niewielkie zachmurzenie miejscami, zupełnie bezchmurne niebo, bardzo ładny słoneczny dzień przed nami.
11: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
12: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
11: Dobrej pogody i czystego powietrza życzy sponsor serwis czyszczenia filtrów DPF i FAP w Lubaniu. Serwis-dpf.com.
14: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
13: Z kolejnymi doniesieniami z regionu Jacek Rogulski.
15: Raport zaczynamy dobrą informacją dla rodziców i dla dzieci. Żłobek Słówka w Dzierżoniowie przenosi się do nowej siedziby. Po przeprowadzce placówka przejmie o 25 dzieci więcej niż dotychczas, mówi Dariusz Kucharski, burmistrz Dzierżoniowa.
16: Trzeci obiekt edukacyjny, troszkę wychowawczy, żłobek Słówka też, który finansujemy ze środków zewnętrznych. Żłobek w nowej lokalizacji. Już jesteśmy na ukończeniu, ostatnie odbiory i już przeprowadzka tego żłobka następuje.
15: To trzecia inwestycja oświatowa w Dzierżoniowie, która zakończy się przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Od 1 września Słówka będzie działać w budynku na osiedlu Jasnym 22.
14: Muzyczne Radio. Słuchacie raportu regionalnego.
15: Trwa remont ulicy Wolności w Jeleniej Górze. Prace na tej najdłuższej w mieście arterii zostały podzielone na etapy. W tym roku realizowany jest kolejny odcinek trasy do skrzyżowania z ulicą Nadbrzeżną. Całkowity koszt tego etapu przebudowy to blisko 5 milionów złotych. Całość finansowana jest z budżetu jeleniogórskiego samorządu. Natomiast w przyszłym roku remont będzie kontynuowany za rządowe środki. Zapowiada Jerzy Łużniak, prezydent Jeleniej Góry.
6: Do końca października realizacja tego zadania do ulicy Nadbrzeżnej, czyli praktycznie od Placu Niepodległości do ulicy Nadbrzeżnej będzie ulica Wolności zrobiona. Na przyszły rok planujemy remont od ulicy Nadbrzeżnej do ulicy Junaków i to będziemy mieli ze środków na usuwanie skutków powodzi.
15: Zmieniamy temat. Fałszywy masażysta, który napastował seksualnie kuracjuszkę, zatrzymany. 56-latek usłyszał już zarzut, a prokurator zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci dozoru. Jeśli okaże się, że tego typu działań ma więcej na swoim koncie, grozić może kara nawet do 8 lat więzienia, mówi Edyta Bagrowska z jeleniogórskiej policji.
10: 56-latek przedstawił się kobietom jako masażysta i zaproponował im wykonanie masażu. Jedna z kobiet zgodziła się na usługę, jednak zachowanie mężczyzny szybko wzbudziło jej niepokój i sprzeciw. W trakcie masażu mężczyzna dotykał kobietę w miejsca intymne. Kiedy pokrzywdzona stanowczo zaprotestowała, przerwał swoje zachowanie i uciekł z pokoju. O zdarzeniu niezwłocznie powiadomiono policję. Mundurowi dokładnie przeanalizowali zgromadzony materiał, w tym nagrania z kamer monitoringu. Ich praca pozwoliła wytypować mężczyznę podejrzewanego o popełnienie tego czynu. Został zatrzymany i przewieziony do policyjnego pomieszczenia dla osób zatrzymanych, gdzie pozostał do czasu wykonania niezbędnych czynności procesowych.
15: I na koniec wyjątkowo interesująca propozycja: minerały z Dolnego Śląska i różnych zakątków świata, skamieniałości, biżuteria oraz atrakcje dla dzieci. Już w najbliższy weekend Muzeum Przyrodnicze w Jeleniej Górze zaprasza na 65. już giełdę minerałów, skał, skamieniałości i wyrobów jubilerskich. Mówi Aleksandra Odelga-Nowak z Muzeum Przyrodniczego.
17: To naprawdę dobra okazja do zapoznania się, jakie minerały występują na Dolnym Śląsku oraz w Karkonoszach. Nie zabraknie też okazów ze świata, na przykład z Namibii. Znajdziecie tu także przepiękną biżuterię dla siebie, ale i na prezent. Dzieci zapraszamy do stoiska edukacyjnego, gdzie czekają na nich zagadki, pukanie minerałów. A specjalną atrakcją jest cięcie agatów. Wybierz agat, przetnij i zobacz, co jest w środku. 2 dni pełne minerałów, ciekawostek i małych odkryć 29 i 30 sierpnia w godzinach od 10 do 17.
15: No i chyba specjalnie nikogo nie trzeba namawiać, żeby się tam do Muzeum Przyrodniczego w najbliższy weekend wybrać. Kolejny raport o 9.30, a teraz prognoza pogody w Karkonoszach.
18: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
19: Pogoda w górach.
20: Dzień dobry, ze stacji centralnej Gobyr w Jeleniej Górze, ratownik dyżurny Karolina Andrzejewska. Dziś w szczytowych partiach Karkonoszy temperatura od 8 do 17 stopni, wiatr wschodni 2 metry na sekundę, widzialność bardzo dobra do 50 km, zachmurzenie małe, bez opadów, szlaki turystyczne mogą być miejscami mokre i śliskie. W dolnych partiach Karkonoszy i Godlinie Jeleniogórskiej temperatura od 14 do 24 stopni, bezwiecznie, widzialność bardzo dobra, bez zachmurzenia, bez opadów, szlaki turystyczne mogą być mokre i śliskie. Należy zwracać uwagę szczególnie przy zejściach na szlakach turystycznych, po opadach one są trudniejsze. Życzę Państwu bezpiecznej i przyjemnej wędrówki. Dziękuję.
18: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
21: Hey, hey, I'm Deep End and you're listening to Muzyczne Radio. They really love music. There's a place in this old town.

0: Klasyczne Radio Lato. Reklama.
1: Jesteś mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą z Dolnego Śląska? Chcesz promować swoją firmę na rynkach zagranicznych? W ramach projektu Going Global masz szansę na udział w targach Intelligent Asia Thailand w Bangkoku. Szczegóły na www.innowacje.dolnyśląsk.pl. Misja już w marcu. Spiesz się. Liczba miejsc ograniczona. Projekt Going Global 5.0. Internacjonalizacja dolnośląskich przedsiębiorstw jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027 oraz ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego.
2: Serdecznie zapraszam. Michał Rado, wicemarszałek województwa dolnośląskiego.
3: Podaruj swojej rodzinie lato pełne aktywności, śmiechu i zdrowej energii. Wybierz wiatr we włosach, zapach lasu i wolność. Znajdź idealne rowery dla małych i dużych odkrywców w naszej letniej ofercie. Orbea, Keris, Cruises, Highbike, rowery elektryczne oraz tradycyjne. Arta, salon rowerowy, ulica Komendy Trzcińskiego 12 w Jeleniej Górze. Tylko teraz darmowy przegląd po sezonie dla każdego wakacyjnego roweru. Arta, salon rowerowy, Jelenia Góra, ulica Komendy Trzcińskiego 12. Bo przygoda zaczyna się u nas.
4: Nowość w Nachoru – resort Rokytnice. Najdłuższy letni tor bobslejowy w Karkonoszach, ponad 1600 metrów emocji. Kolej linowa, hulajnogi, rowery i czeska restauracja. Tylko 20 km od Jakuszyc. Rokytnice nad Jezerą.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
7: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km oraz ponad milion opcji zabudowy. Dostępne z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępne także w wersji elektrycznej e-tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
8: Zaprasza Renault Perfecta w Lubaniu. Ulica Papieża Jana Pawła II, 13.
0: Po reklamie. Muzyczne Radio Lato.

0: Portfel. To jest magazyn Portfel, Krzysztof Szwałek. Dzień dobry, zapraszam na 3 minuty o gospodarce. Polacy wydają coraz więcej na ubezpieczenia. W pierwszym półroczu wpłacili składki o wartości 47 miliardów 300 milionów złotych. To ponad 7% więcej niż przed rokiem. Zdecydowaną większość tej kwoty, ponad 33 miliardy, przeznaczyliśmy na polisy majątkowe, reszta to ubezpieczenia na życie. W obu tych kategoriach też zanotowano wzrosty. Firmy ubezpieczeniowe są zadowolone, bo z tytułu odszkodowań wydają znacznie mniejsze pieniądze, a deficytowe dla nich są tylko polisy OC. W sumie przez pół roku sektor ubezpieczeniowy zarobił na czysto prawie 9 miliardów złotych, to 5% więcej niż przed rokiem. Szczyt sezonu urlopowego za nami, z rynku spływają pierwsze dane o tym, gdzie najchętniej wypoczywali Polacy. Wielkiej rewolucji nie ma, według platformy Sky najczęściej wybieraliśmy Włochy, Hiszpanię i Grecję. Znacząco rośnie jednak popularność takich krajów jak Bułgaria czy Albania. Klienci, którzy wykupili wycieczkę na platformie, najchętniej wybierali opcję wyłącznie ze śniadaniem, tylko co czwarty decydował się na all inclusive. Jednocześnie jednak ważny dla nas jest komfort pobytu. Ponad połowa Polaków wybierała latem hotele co najmniej czterogwiazdkowe. Po urlopie czas pomyśleć o prozie życia, już tylko 4 dni zostały, by złożyć wniosek o bon ciepłowniczy. To specjalne wsparcie od państwa dla osób o niskich dochodach, korzystających z systemów ciepłowniczych i zmuszonych do płacenia wysokich stawek. Maksymalna pomoc może sięgnąć 3,5 tysiąca złotych, pod warunkiem, że lokalna cena ciepła przekracza 230 zł za gigajoule energii netto. Ważne jest też kryterium dochodowe, ze wsparcia mogą skorzystać gospodarstwa domowe, w których miesięczny dochód nie przekracza 2454 zł na osobę. Wnioski o bon należy składać w lokalnym urzędzie miasta lub gminy.
1: Pora dla inwestora.
0: Na warszawskiej giełdzie trwa hossa. Wczoraj znów najważniejsze indeksy zakończyły sesję nad kreską. WIG20 zyskał 0,75% i ma 4038 punktów, a najmocniej w górę poszybowała wycena banków. Na rynku walutowym niewielkie osłabienie złotego. W internetowych kantorach euro kosztuje średnio 4,33 zł, dolar 3,72 zł, a brytyjski funt 5,05 zł. Frank w kantorach sprzedawany jest zwykle po 4,62 zł, a za 100 czeskich koron zapłacić trzeba 18 zł. W magazynie Portfel to wszystko. Krzysztof Szwałek. Do usłyszenia.
1: Portfel. Muzyczne Radio Lato.

0: Days, Points of the Fall, Muzyczne Radio, jest 8.53.
1: Drogi na gorąco.
0: I utrudnienia po sąsiedzku, które dosłownie obserwujemy przez okno i widzimy kopareczkę, i widzimy panów, którzy na pewno dołożą starań, żeby uporać się z problemem jak najszybciej, ale póki co, no mamy tutaj utrudnienia na wysokości Baszty Grodzkiej na Jana Sobieskiego. Przy skrzyżowaniu z ulicą Grodzką właśnie. Jeden pas w stronę Zabobrza na Sobieskiego jest zablokowany. Mamy więc zwężenie i utrudnienia, które jakiś czas mogą potrwać. 757-646-646.
1: Drogi na gorąco.
0: Za 6 minut godzina 9 z mojej strony na dzisiaj to wszystko. Zbyszek Deka, słyszymy się jutro.
2: Cześć, mówi Arek Kusowski. Słuchajcie Muzycznego Radia. Oni naprawdę kochają muzykę.

0: Muzyczne Radio.
1: Dzień dobry wszystkim.
0: Reklama. Ach, cóż za rewolucyjne pyszności czekają na Was. Tatar węgierski, placek węgierski, supa kwaśnica i wiele innych znakomitości. Bistro pod papryką w Karpaczu po kuchennych rewolucjach zaprasza. Codziennie mamy dla Was zestawy obiadowe za 32 zł. Bistro pod papryką w hotelu Halnym Mickiewicza 10. Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.
2: Gotowi na najlepsze pożegnanie wakacji? Bo ja tak! Już 29 sierpnia, w sobotę w przystanku Karkonosze, robimy wielkie pożegnanie wakacji i powitanie szkoły. Będą dmuchańce, wata cukrowa, konkursy, żywe maskotki, prezenty za zakupy i rabaty w sklepach. Ale czekajcie, to jeszcze nie wszystko. Na finał wskakujemy w sam środek, piana party. Sobota 29 sierpnia. Przystanek Karkonosze, Karpaska 33 w Miłkowie. Wpadajcie! Będzie się działo!
3: Czy wiecie, jak miękkie są łapki lemura z Madagaskaru? Możecie to poczuć, odwiedzając świat lemurów w Zoo Łączna. Wejdźcie do ich królestwa i nakarmcie je ich ulubionymi smakołykami. W górskim ogrodzie czekają też kapibary, flamingi, tukany i wilki polarne. Tak blisko jeszcze nie byliście. Szczegóły na zoołączna.pl.
0: Po reklamie. To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
4: Dziewiąta.
0: Czas

0: minister. Tymczasem w Stanach Zjednoczonych Meta zgodziła się zapłacić prawie 17 miliardów dolarów i wprowadzić mechanizmy zabezpieczające dzieci. To efekt procesu, który technologicznemu koncernowi wytoczyło blisko 30 stanów. Władze stanowe zarzuciły Mecie celowe wykorzystywanie mechanizmów uzależniających wobec młodych osób. Oprócz pieniędzy Meta ma podjąć też inne działania, mówi mediozdawca Miłosz Babecki.
1: Włączenie takiego limitu 2 godzin dziennie na Facebooku, na Instagramie, kiedy nastolatek nie włączy sieci, czyli tych 2 aplikacji Facebook, Instagram bez zgody rodzica na przykład, i włączenie blokady od północy do 6 rano.
0: Ale tylko w USA. Podobne procesy toczą się także przeciwko właścicielom takich serwisów jak TikTok, YouTube czy Snapchat. Nielegalna broń z zatartymi numerami fabrycznymi i amunicja w mieszkaniu na warszawskiej Woli. Policjanci zatrzymali tam 3 obywateli Rosji. Weszli do mieszkania po tym, jak służby otrzymały informację o możliwości działania zorganizowanej grupy przestępczej. Jeden z mężczyzn został aresztowany, drugi ma być deportowany. Trzeci po przesłuchaniu został zwolniony. Nawet przez większość dni w miesiącu sygnał GPS w Trójmieście i okolicach może być zakłócany. Tak wynika z badań prowadzonych przez Instytut Łączności. Jego aparatura przechwytuje wszystkie sygnały, jakie płyną do nas z obwodu królewieckiego w Rosji. Problemy z GPS-em najmocniej dotykają korzystających z przejazdów na aplikacje czy użytkowników hulajnóg. To jednak i tak nic w porównaniu do innych państw nadbałtyckich, mówi dr Rafał Niski z Instytutu.
2: Litwa, Łotwa, Estonia i Finlandia tak naprawdę oni mają o wiele większe problemy z zakłóceniami ze strony Rosji niż my tutaj odczuwamy w Gdańsku.
0: Coraz częściej GPS szaleje też w telefonach, choć te są na zakłócenia bardziej odporne. Na koniec zaproszenie na wycieczkę rowerową do Łodzi. Powstały tu 3 wyjątkowe trasy. Szlakiem łódzkich kin, szlakiem łódzkich murali i szlakiem bajek, czyli ulicznych figurek z kultowych filmów animowanych.
3: Mamy trasę bajkową. To jest trasa oparta na bazie figurek bajkowych. Chcielibyśmy przez budynki, w których były kina, pokazać historię miasta, filmu, jakim nazywamy czasami Hollywood. Mamy 22 murale.
0: Opowiada Arkadiusz Łuszczyński. Każda z tras ma od 16 do 36 km, a przejazd zajmuje od 2 do 4 godzin w zależności od tempa zwiedzania.
4: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Polskie siatkarki są już pewne gry w kolejnej rundzie Mistrzostw Europy, ale walczą o jak najwyższe miejsce po fazie grupowej. Jeśli pokonają dziś Niemki, to zapewnią sobie co najmniej 2. miejsce, mówi atakująca Magdalena Stysiak.
5: Każda wygrana jest ważna, mamy już te 3 wygrane na koncie i myślę, że później nikt nie będzie patrzył na to, jak wygrałyśmy, tylko ile punktów mamy.
4: Mecz z Niemkami dziś o 15, a jutro na zakończenie fazy grupowej Polki zagrają w Stambule z Turcją, która również ma na koncie komplety zwycięstwa. 2, 3, a może 4. Dziś dowiemy się, ile polskich drużyn zagra jesienią w europejskich pucharach. Na pewno czwartkowe wieczory zajęte będą mieć Lech Poznań i Jagiellonia Białystok, które są bardzo blisko gry w Lidze Europy. Trudno sobie wyobrazić, że Lech nie obroni w starciu z FC Thun aż 7-bramkowej zaliczki, mówi trener Lecha Nils Frederiksen. Najważniejsze jest to, by za dużo nie myśleć o pierwszym meczu. Naszym celem jest wyjść na boisko, zagrać jak najlepsze spotkanie, pokazać dobry poziom i ponownie wygrać. Podchodzimy do tego meczu tak, jakbyśmy zaczynali od 0-0. Jagiellonia w Gruzji zagra z Iberią, którą pokonała u siebie 4-0. Trudniejsze zadanie przed naszymi zespołami w decydujących meczach o Ligę Konferencji. Raków Częstochowa po remisie w Splicie 2-2 zagra dziś z Hajdukiem u siebie, a Górnik Zabrze zagra w Monako po tym, jak tydzień temu przegrał 2-3. W Lidze Mistrzów wszystko jest już jasne. Wiking Stavanger, AEK Ateny, Fenerbahce Stambuł i Slovan Bratysława wywalczyły awans jako ostatnie. Dziś o 18:00 losowanie terminarza fazy ligowej. W elicie zagra oczywiście Real Madryt, który pod wodzą José Mourinho dobrze rozpoczął sezon w Hiszpanii. Wczoraj wygrał po raz drugi. Pewnie pokonał Real Sociedad 4-1, a 3 gole strzelił Kylian Mbappé. I jeszcze tenis. Już tylko Martyna Kubka ma szansę na przejście eliminacji do głównej drabinki US Open. Polka wygrała z Hiszpanką Mariną Basos 6-3, 6-2 i o pierwszy w karierze awans do wielkoszlemowego turnieju zagra z Rosjanką Krystyną Liutową. Pewni gry w rozpoczynającym się w niedzielę turnieju są Iga Świątek, Maja Chwalińska, Magdalinet i Magdalena French oraz Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak.
6: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa.

0: To będzie piękny dzień, co ja mówię, to jest już piękny dzień, 23, 24, a nawet 26 stopni i mnóstwo słońca, takiego przyjemnie gorącego, ciepłego, fantastycznego. Taki to czwartek, 27 dzień sierpnia, kłaniamy się niezwykle nisko, nazywamy się Muzyczne Radio, będzie nam niezwykle miło, jeżeli z nami spędzicie przynajmniej to przedpołudnie, a kto wie, może i cały dzień, wtedy będzie nam jeszcze milej. Cóż tu mamy, proszę bardzo, T-Score, Where the Roses Grow. A za moment Jolanda Be Cool. Radek Bajor, witajcie.
1: Muzyczne Radio Lato. Reklama.
2: Hej, co u ciebie?
3: Zapisałem się do Teb Edukacja.
2: O, fajnie, mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
3: Szkołę medyczną, jedną z najlepszych.
2: Tyle lat nauki, wytrzymasz?
3: W Teb Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
2: Też bym tak chciała.
3: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie teb.pl lub w najbliższej placówce. Jelenia Góra, Piłsudskiego 52A.
2: Teb Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
4: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
5: Bo to bezmiar okazji w Castoramie! Tylko teraz setki produktów do 80% taniej! Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Schab wieprzowy bez kości Rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Czy dźwięki potrafią opowiadać historię? Przekonaj się o tym już w najbliższą sobotę. Odkryj legendy karkonoszy i tajemniczy świat ducha gór w symfonicznej oprawie. Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze zaprasza na wyjątkowe wydarzenie. Nowicki u Różyckiego daje słowo. Tego wieczoru za sprawą artystów grupy Chodź na Słowo, Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Dolnośląskiej pod batutą Katarzyny Piotrowskiej i mistrzowskiej aranżacji profesora Adama Poremskiego poezja zabrzmi słowem, muzyką i teatrem. Zabierz rodzinę, przyjaciół i daj się ponieść wyobraźni. 29 sierpnia, godzina 18. Patronat medialny Muzyczne Radio.
1: Po reklamie.
9: Muzyczne Radio Lato.
1: W tym tygodniu gramy dla was tak.

0: Yolanda Bicoule. Oni tam u siebie to wszystko mają do góry nogami, bo to są jedni z najfajniejszych przedstawicieli kraju po drugiej stronie świata zupełnie, czyli Australii. Tu w towarzystwie D-Cup, From Me to You, drugi ich najbardziej znany numer na świecie. Swoją drogą, to oni tam kontakt mają pewnie z kangurami, a kangur, nie wiem czy wiecie, to jest takie zwierzę, które z jednej strony wydaje się być miłe, kreskówkowe, fajne, przytulne, taki dosłownie do przytulania i do skrupania w całości, a z drugiej strony kangury, słuchajcie, one się biją. Naprawdę, jak ktoś pójdzie sobie do zoo i tam z kangurami poprzebywa chwilę, zobaczy, co one tam wyprawiają, to już tak fajny wizerunek tego zwierzęcia nie jest. Czemu tyle o zwierzętach? No bo i konkurs będzie zwierzęcy u nas, ale to jeszcze nie czas na konkurs. Czas na coś innego. Teraz proponujemy wam...
1: Zapisane w gwiazdach. Twój horoskop na cały dzień.
0: Zaczynamy jak zwykle od baranów. Mamy nadzieję, że już dały głośniej swoje radyjko, więc startujemy. Barany, w kontaktach zawodowych warto wykazać się większą dyplomacją i ostrożnością. Byki wezmą się wreszcie w garść i zaczną nadrabiać zaległości. Sprzyjający znak zodiaku dla nich dziś to waga. Bliźnięta przyspieszą działania. Przy odrobinie wysiłku i dobrej woli mogą sporo osiągnąć. Raki, wszystko co zaplanują, uda się pozytywnie załatwić. Warto już zamknąć pewną sprawę. Wy nie będą mogły usiedzieć w miejscu. Coś będzie je pchało na koniec wakacji do działania. Panny, dobry to czas na koniec tygodnia i miesiąca, by zmienić coś w swoim otoczeniu. Wagi, ktoś okaże się dwulicowy. Trzeba zdecydowanie przeciwstawić się złym emocjom. Skorpiony będą do wszystkiego podchodzić w zdecydowany sposób, a nawet stanowczy. Strzelcy będą mniej odporne na stres i zmęczenie. Warto zadbać o swoje bezpieczeństwo. Koziorożce, warto zagrać w lotto. Powinno dopisywać szczęście w grach liczbowych i loteriach. Wodniki będą coś planować, organizować i załatwiać. Czwartek upłynie w szybkim tempie. A ryby? Ryby mogą podjąć się trudniejszych tematów. Warto zaufać intuicji. Okaże się niezawodna. A dzisiaj jest czwartek, 27 sierpnia. 126 dni do końca tego 2026 roku nam zostało, a imieniny dziś mają Cezary, wygodny, żądny władzy i przywilejów, Małgorzata, odważna, stała i szybka w decyzjach, Monika, wrażliwa, pogodna, ale mało oszczędna. Osoby urodzone 27 sierpnia są wytrwałe i odważne. To wspaniali organizatorzy i zdolni kierownicy. Ambitni i zawsze otwarci na nowe doświadczenia. Chętnie podróżują i zawierają nowe znajomości. Szanują tradycje i mają bogate życie duchowe. Szczęśliwa dla nich cyfra. 8, kamień szlachetny, opal, a sprzyjający im znak zodiaku. Waga!

inna artystka, ta inna artystka nazywa się Inna, co w zasadzie powinno się wymawiać Inna, a piosenka to znalewamy Everybody na zegarze. 23 po 9. Trwają nadal wakacje, ale człowiek o poranku, wiadomo, dalej jest głodny, bo pracować musi, albo właśnie wstał i zastanawia się, co tutaj zjeść i wszystko, co jest, to mu na myśl przynosi jakąś potrawę. Na przykład kolejny artysta powinien się nazywać Mozzarella i byłoby idealnie, ale nie jest tak idealnie, jest Giovanni Zarella, jest fantastico. A za moment u nas Olivia Socha i Rutyna.

0: na gorąco.
1: No to zaglądamy teraz do Wrocławia, tam jest nasz słuchacz Marcin. Dzień dobry.
2: A więc chciałem poinformować, że wylot z Wrocławia, ulica Karkonoska w stronę A4 naszej słynnej jest zakorkowana, bo panowie drogowcy rozstawili się na prawym pasie na ulicy Karkonoskiej ze swoimi zabawkami i coś tam remontują. Jest po prostu kogo z wyjazdem z Wrocławia w stronę A4. Także, a ogólnie A4, jakby ktoś jechał w stronę Kostomotów, jest przejezdna, nic się na razie nie dzieje.
1: No i dobrze, niechże się nic tam dalej nie dzieje, niechże to będzie taki dzień spokojny. Jakby normalnie korków na Karkonoskiej nie brakowało, to dzisiaj jeszcze dołożono i to. A gdybyście wy, drogie lub drodzy, wiedzieli coś jeszcze, to dajcie znać 757-646-646 albo wyślijcie nam głosówkę z aplikacji mobilnej Muzycznego Radia. Za moment u nas raport regionalny, prognoza pogody.
0: Drogi na gorąco. Reklama.

0: telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości. Prezydent miasta Jeleniej Góry Jerzy Łużniak zaprasza na wydarzenia 68 września jeleniogórskiego. Od 22 sierpnia do 6 września Silesia Sonans. 5 i 6 września inauguracja 68 września jeleniogórskiego i wyjątkowy koncert zespołu Kult. 12 września Hubertus Sudeckiej Krainy Łowieckiej oraz Międzynarodowe Warsztaty Pszczelarskie 2026. Od 18 do 20 września Festiwal Światła Wonder Land Asia. 26 i 27 września 58. Jeleniogórski Jarmark Staroci i Osobliwości. 68. Wrzesień Jeleniogórski.
2: Zapraszam serdecznie. Do zobaczenia. Prezydent miasta Jerzy Łużniak.
1: Szczegółowy program wydarzeń na stronie internetowej jkm.jeleniagora.pl oraz w aplikacji mobilnej Jestem z Jeleniej.
3: Uwaga, mali i duzi gracze! Nintendo Switch przedstawia Mario i przyjaciele! Już 5 września w Kuprum Arenie w Lubinie zagraj z nami w najlepsze tytuły ze świata Mario. Czekają konsole, planszówki, turnieje, konkursy z nagrodami i mnóstwo gamingowych wyzwań. Wskakuj do świata Mario i baw się razem z nami! Mario i przyjaciele! Sobota, 5 września, Kuprum Arena w Lubinie. Wstęp bezpłatny!
4: W pierwszym półroczu 2026 roku grupa kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. osiągnęła wysoki zysk netto na poziomie blisko 5,6 miliarda złotych. Dobre wyniki sprzyjają realizacji ambitnej strategii 2055+. Potwierdza to mnogość projektów rozwojowych i realizacji, odbudowy nowych szybów, prac eksploracyjnych i modernizacji hut przez plany związane z odnawialnymi źródłami energii, aż po inwestycje w zagraniczne aktywa i potencjalne projekty aktywizacyjne na świecie.
5: Po reklamie.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
6: Na program zaprasza sponsor Fortis Group, sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych, Legnica Rymarska 4.
1: Dobrej pogody i czystego powietrza życzy sponsor serwis czyszczenia filtrów DPF i FAP w Lubaniu, serwis-dpf.com.
7: 9.32, a o 9.00 termometry w regionie oficjalnie poinformować mogły o tym odpowiednie służby, że wskazują coś między 16 a 19, a później to my też informujemy oficjalnie. 23 do 26 stopni będzie maksymalnie na naszych termometrach. Słońce, słońce, słońce na bezkresie bezchmurnego nieba, dzień bez opadów z wiatrem słabym i umiarkowanym.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator wakacji pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
6: Na program zaprasza sponsor Fortis Group, sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych, Legnica Rymarska 4.
1: Dobrej pogody i czystego powietrza życzy sponsor serwis czyszczenia filtrów DPF i FAP w Lubaniu, serwis-dpf.com.
8: Muzyczne radio Dolny Śląsk, twoja regionalna stacja.
7: Pozostaje nam sprawdzić poza prognozą pogody jeszcze to, jak możecie się czuć. Otóż ciśnienie jest całkiem wysokie. 2021 hektopaskali pokazują barometry w stolicy regionu. Biometr mamy i będziemy mieli korzystny, a jakość powietrza jest fantastyczna. W najgorszym wypadku dobra, ale tych jasno-żółtych punktów na mapie regionu to jest dosłownie dwa, góra trzy. A teraz Jacek Rogulski i raport regionalny.
9: Na początek przypominamy ważną informację dla zmotoryzowanych. Utrudnienia w ruchu po pożarze ciężarówki na autostradzie A4 pomiędzy węzłami Wądroże Wielkiej i Budziszów na jezdni w kierunku Zgorzelca. Na miejscu prowadzone są działania służb, trasa jest zablokowana. Zalecany jest objazd tego odcinka drogami lokalnymi. Kierowcy mogą zjechać na węźle Budziszów na drogę wojewódzką numer 345, a następnie 363 w kierunku Jawora. Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, utrudnienia w ruchu mogą potrwać nawet do godziny 11. Zmieniamy temat. Decyzją prokuratora generalnego wyznaczono w każdym okręgu po jednej prokuraturze zajmującej się przestępstwami tak zwanymi z nienawiści. W Legnicy sprawami zajmuje się prokuratura rejonowa i od początku prowadzi aż 19 postępowań i śledztw, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Legnicy Liliana Łukasiewicz.
5: W prokuraturze rejonowej w Legnicy jest wyznaczonych dwóch prokuratorów, którzy takimi sprawami się zajmują. Natomiast też mogę powiedzieć, że w tej sprawie dotyczącej znieważenia ukraińskich dzieci prowadzi ją jeszcze inny prokurator, który tą sprawę zaczął, ale generalnie jest wyznaczonych dwóch prokuratorów. Sprawdziłam, że od początku tego roku w prokuraturze rejonowej w Legnicy zostało zarejestrowanych jako własnych i z innych prokuratur 19 jednostek postępowań. To było to postępowanie z zawiadomienia IPN-u. Ja informowałam, że tam była odmowa wszczęcia postępowania. Generalnie mamy teraz kilka spraw w toku. Między innymi są to dwie sprawy z zarzutami, te właśnie dotyczące prokuratury, przyjęte z prokuratury rejonowej w Głogowie, gdzie mieliśmy do czynienia na początku maja z takimi ksenofobicznymi zachowaniami w stosunku do obywateli Ukrainy. Te dwa postępowania nadal pozostają w toku. Tam mamy osoby podejrzane i tu się nic nie zmieniło. Myślę, że te postępowania niebawem zostaną zakończone. Oprócz tego mieliśmy kilka odmów postępowań i kilka umorzeń. Między innymi mieliśmy takie postępowanie dotyczące zawiadomienia obywatela Ukrainy, znieważenia flagi ukraińskiej. Natomiast prokurator w tej sprawie odmówił wszczęcia postępowania, ponieważ ocenił to pod kątem realizacji znamion przestępstwa, kiedy można dojść do znieważenia flagi i że takie zachowanie raczej należałoby oceniać pod kątem znieważenia narodu i tutaj nie dopatrzono się znamion tego przestępstwa. Skala tych postępowań, ona nie jest duża. Te postępowania głównie występują właśnie w Głogowie. Najwięcej mamy tego typu spraw.
9: Dalsze informacje. Wkrótce ruszą prace przy odbudowie mostu we Wleniu. Przypomnijmy, przeprawa została uszkodzona podczas powodzi w 2024 roku. Powstanie zupełnie nowy obiekt, który będzie bardziej odporny na wysokie stany wód. Na to zadanie otrzymaliśmy 9 milionów złotych z rządowego programu odbudowy po powodzi, mówi Artur Zych, burmistrz Wlenia.
10: W trakcie jesteśmy przygotowania przetargu na most. Chwilkę jeszcze musimy poczekać, bo tam była kwestia pozwoleń wodnoprawnych, ale w porozumieniu z Wodami Polskimi działamy, także idziemy już w kierunku takim, żeby w tym roku rozstrzygnąć i rozpocząć przebudowę mostu na Zarzecze.
9: Dodajmy, że nowy projekt zakłada rezygnację z filarów umieszczonych w korycie rzeki, co stanowiło najsłabszy punkt poprzedniej konstrukcji. Wakacje niestety mają się ku końcowi. Niemniej w Teatrze imienia Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze sezon artystyczny rozpoczyna się w ostatnim tygodniu sierpnia. Bardzo się cieszymy, że możemy powrócić do widzów z nowym sezonem, mówi Katarzyna Sołtys, dyrektorka teatru.
11: Zanim nowa oferta, to chcemy dla Państwa właśnie w sierpniu, jeszcze jak kończycie wakacje, jeszcze jak przyjeżdżacie odwiedzać Jelenią Górę, żebyście mogli zobaczyć schronisko, które przestało istnieć. We czwartek 27 sierpnia i w piątek 28 sierpnia o godzinie 19 specjalny set wyjątkowy, wakacyjny właśnie schroniska dla fanów kryminału Sławka Gortycha. Schronisko będzie kontynuowane w sezonie powakacyjnym właśnie na początku września i wszystkich Państwa, którzy jeszcze jego nie widzieli, zapraszamy na ten fantastyczny spektakl w reżyserii Tadeusza Pyrczaka z dramaturgią i tekstem Magdaleny Litwy, więc cały początek września gramy tę nowość i ten hit ubiegłego sezonu. Zapraszamy Was do Teatru Norwida. Już bardzo czekamy na Was. Całe wakacje na Was czekaliśmy.
9: Kolejny raport o 10.30, a przed nami górska prognoza pogody.
0: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
8: Pogoda w górach.
12: Dzień dobry, ze stacji centralnej Gobr w Jeleniej Górze, ratownik dyżurny Karolina Andrzejewska. Dziś w szczytowych partiach Karkonoszy temperatura od 8 do 17 stopni, wiatr wschodni 2 metry na sekundę, widzialność bardzo dobra do 50 km, zachmurzenie małe, bez opadów, szlaki turystyczne mogą być miejscami mokre i śliskie. W dolnych partiach Karkonoszy i Godniny Jeleniogórskiej temperatura od 14 do 24 stopni, bezwiecznie, widzialność bardzo dobra, bez zachmurzenia, bez opadów, szlaki turystyczne mogą być mokre i śliskie. Należy zwracać uwagę szczególnie przy zejściach na szlakach turystycznych, po opadach one są trudniejsze. Życzę Państwu bezpiecznej i przyjemnej wędrówki. Dziękuję.
13: Dzień dobry, stacja centralna Gobry w Obrzychu, ratownik dyżurny Grupy Sudeckiej. W dniu dzisiejszym przewidywane są następujące warunki pogodowe. W rejonie Gór Wałbrzyskich temperatura to 13 stopni, maksymalna temperatura w ciągu dnia to 24 stopnie. W tej chwili nie mamy zachmurzenia, brak wiatru, brak opadów deszczu. Szlaki turystyczne w dobrym stanie, przetarte, miejscami są mokre. Stacje terenowe. W Karłowie Góry Stołowe temperatura to 15 stopni, widoczność jest dobra, zachmurzenia brak, wiatr mamy zmienny, słaby, bez opadów. Szlaki turystyczne oczywiście w dobrym stanie, przetarte. Międzygórze masyw Śnieżnika, temperatura to 14 stopni, widoczność jest dobra, bez zachmurzenia, bez opadów. Wiatr mamy północny, słaby, szlaki turystyczne dobre, przetarte. Wychodząc z góry, pamiętajmy o doborze odzieży do warunków pogodowych. Miejmy już sobie latarkę, naładowany telefon i oczywiście polecam wgranie bezpłatnej aplikacji Ratunek do telefonu. Dziękuję i życzę miłego dnia.
0: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Hojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
14: Cześć, this is Velvet and you are listening to Muzyczne Radio. They really love music.

Agata Rkota weszła tutaj przed momentem i mówi: o, energetyczna Szwedka jest na naszej antenie. Tak, ta energetyczna Szwedka nazywa się Velvet. Chyba najbardziej uwielbiana jest przez Polaków, między innymi przez ten numer Rockdown 2. Powinno być jeszcze dopisane Electric Avenue, bo tak to się nazywało w oryginale. Energetyczna Szwedka, czyli Velvet, będzie na Dolnym Śląsku niedługo, pod koniec sierpnia. Ale gdzie? To nie powiemy. Za ile? Za 16 minut 10.

0: Reklama. Szukasz solidnego ogrodzenia na lata? Promal Ogrodzenia to sprawdzona jakość i fachowy montaż. Nowoczesne ogrodzenia panelowe 3D i 2D oraz stal i profile ocynkowane do produkcji ogrodzeń. Trwałe, estetyczne i odporne na warunki atmosferyczne. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. Zapraszamy do naszej siedziby. Nowogrodziec, ulica Lubańska 42F. Zadzwoń 609-983-957. Promal Ogrodzenia. Ogrodzenie przywieziemy i zamontujemy.
1: Gdy żarleje się, strasznie bić się chce. Kto pomoże tu? Milk Patrol z delikatesów centrum.
2: Do soboty mleko UHT Polmlek, złoty 69 litr przy zakupie 6 z delikartą. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A do niedzieli szynka wieprzowa bez kości kilogram 13,99 z delikartą. Limit 3 kg i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99. W delikatesach centrum.
1: Milk Patrol!
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Burmistrz miasta Jawora Emilian Bera zaprasza na Święto Chleba i Piernika 2026. Już w najbliższy piątek o godzinie 18 największa parada w rynku z mieszkańcami miasta oraz inauguracja wydarzenia. Strefa koncertowa rusza o 20. Na scenie Kuba i Kuba, a o 21.30 gwiazda wieczoru Grubson z zespołem. W sobotę o 17.00 bicie rekordu na najdłuższy piernik w Polsce. W ten dzień chcemy zostać numerem jeden w kraju. W sobotę zapraszamy na wybory Miss, koncert Kordian oraz na gwiazdę wieczoru Marylę Rodowicz. W niedzielę od rana animacje cukiernicze, konkursy, spektakle dla dzieci, a o 17.00 koncert zespołu Farba.
6: Zapraszam na Święto Chleba i Piernika. Emilian Bera.
7: Po reklamie.
8: Muzyczne Radio Lato.
9: A w nim blues z utworem Déjà Vu, tudzież Déjà Vu. Za moment raport drogowy polecamy.

0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
1: Drogi są suche, biometr jest korzystny, ale słońce z każdym dniem jest coraz niżej i może was oślepiać, więc uważajcie na siebie. Polecamy okulary fotochromatyczne, które będą powodowały, z filtrem polaryzacyjnym, które będą powodowały, że odbicia, refleksy wszystkie możliwe i niemożliwe zostaną zniwelowane, będzie łatwiej wam się jeździło. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, jadąc za czwórką, musicie wiedzieć, że na węźle... Zaraz, gdzie to było? Na węźle Budziszów, między węzłami Wądroże Wielkie a Budziszów, właśnie na kilometrze 106, tam doszło do pożaru pojazdu ciężarowego. Jezdnia jest całkowicie zablokowana, objeżdża się to przez węzeł Budziszów Wielki. Korek jest w obydwie strony, tak na dobrą sprawę. Uważajcie na siebie bardzo mocno w tym miejscu. Sprawdzamy, co w Zgorzelcu, czy na przejściu granicznym w Zgorzelcu dzisiaj się czekuje. Na tak postawione pytanie odpowiadamy krótko. Nie, powinno iść na bieżąco. S3 w kierunku nad morze bez problemów, S5 na Poznań też bez problemu, a A4, gdybyście chcieli jechać do Rzeszowa albo z Rzeszowa właśnie w kierunku Wrocławia, to też bez problemów. Autostradowa obwodnica Wrocławia, tam jest jedna rzecz, o której powinniście wiedzieć. Łącznica węzła Wrocław południe do południa trwa tam naprawa barier, obowiązuje 40 na godzinę i przejazd prawym pasem. Jeśli chodzi o S8 i A2, na Warszawę. Tam też bez kłopotów. Wiecie więcej? Dajcie znać. 757-646-646 albo wyślijcie nam głosówkę z aplikacji mobilnej Muzycznego Radia.
0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem. 1, 2, 1, 2, 3.

0: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Perfekcyjnie przycięty. Każdego dnia. Roboty koszące Husqvarna Automower. Inteligentna technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz na wybrane modele czekają specjalne oferty i gwarancja nawet do 5 lat. Promocje obowiązują do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Zapytaj o szczegóły najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna lub sprawdź na www.husqvarna.pl.
1: Gramy dla domu. Sołectwo za Chełmie zaprasza na niezwykłe wydarzenie pełne muzyki, dobrej energii i wspólnego działania. 29 sierpnia od godziny 16.30 w Zachełmiu zagrają Art Deco, Darek Morgan, Szyszak, Fonike Fare, Muzykuny, Jacek Borowicz w dobrym towarzystwie. Spotkajmy się, posłuchajmy świetnej muzyki i spędźmy ten czas razem. 29 sierpnia Zachełmie, godzina 16.30. Bądźcie z nami, gramy dla domu.
2: Wpadaj do Lidla. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Smart z aplikacją 20 V Parkside. 300 zł taniej. Tylko 899 zł. Najniższa cena z 30 dni. 1199 zł.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Po reklamie.
5: Autopromocja.
1: Twój głos na antenie muzycznego radia. Jesteś świadkiem nagłego wydarzenia, wypadku, utrudnień na drodze albo innej sytuacji, o której warto poinformować słuchaczy? Wystarczy, że pobierzesz naszą aplikację mobilną z Google Play lub App Store i wybierzesz opcję Nagraj wiadomość głosową. W prosty i szybki sposób twój komunikat może trafić na antenę. Zatem do usłyszenia w muzycznym radiu.
5: Autopromocja.
1: To jest muzyczne radio. Minęła godzina.
6: 10.
1: Czas na wiadomości.
7: Rośnie tragiczny bilans powodzi błyskawicznej w Nepalu. Wśród ofiar nie ma Polaków. Polska domaga się od Facebooka miliarda złotych kary. Martyna Kubka o krok od życiowego sukcesu. Już tylko jeden mecz dzieli polską tenisistkę.

0: pełną odpowiedzialność za swoje działania, mówi minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, który w imieniu polskiego rządu zawnioskował do Komisji Europejskiej, aby nałożyła na właściciela Facebooka i Instagrama karę w wysokości 1 miliard złotych. Chodzi o brak kontroli koncernu Meta nad publikowanymi treściami i o sprawę oszukańczych reklam, w których wykorzystywany jest wizerunek znanych osób i które w niekontrolowany sposób są powielane w portalach społecznościowych. 5 kolejnych samolotów F-35 przyleci jutro do Polski i ogłosiła to właśnie wiceszefowa resortu obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Oznacza to, że polska armia będzie dysponowała 8 samolotami tego typu. Całość dostaw 32 maszyn ma się zakończyć w 2029 roku. Samoloty, łącznie 2 eskadry, trafią do baz w Łasku, w Łódzkiem i w zachodniopomorskim w Świdwinie. Na stacjach taniej niż wczoraj benzyna 95 kosztuje nie więcej niż 6,57, a olej napędowy 7,47. To już ostatnie dni z obniżkami, jedynie do końca sierpnia, więc do najbliższego poniedziałku obowiązuje rządowy program obniżający stawkę podatku VAT. Martyna Kubka o krok od życiowego sukcesu. Już tylko jeden mecz dzieli polską tenisistkę od awansu do wielkoszlemowego US Open. Próbę generalną przed nowojorskim turniejem oblała natomiast Maja Chwalińska. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
1: Martyna Kubka ma 25 lat, ale jeszcze nigdy nie grała w singlu wielkoszlemowego turnieju. Od spełnienia marzeń dzieli ją już tylko jeden mecz, bo w drugiej rundzie eliminacji 182 w światowym rankingu Polka pokonała Hiszpankę Marinę Bassols 6-3, 6-2. Teraz czekają starcie z Rosjanką Krystyną Liutową, którego stawką będzie gra w rozpoczynającym się w niedzielę wielkoszlemowym turnieju. Pozostali Polacy już odpadli z eliminacji. Max Kaśnikowski i Katarzyna Kawa w pierwszej rundzie, a Linda Klimowiczowa wczoraj w rundzie drugiej. Iga Świątek, Magda Linet, Magdalena Fręch, Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak spokojnie szykują się do gry w pierwszej rundzie. Maja Chwalińska postanowiła zagrać jeszcze w Meksyku, ale występ w Monterrey zakończył się ekspresowo. Już w pierwszym meczu rozstawiona z trójką Polka przegrała dziś z Amerykanką Alicia Parks 6-3, 2-6, 2-6.
0: Wszystkie spotkania oglądamy i będziemy je relacjonować.
2: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.

Ludzie, jak mają imieniny, to życzą im wszystkiego najlepszego. My też życzymy. Dzisiaj tymi osobami są Cezary, Małgorzata i Monika. Ściskamy was bardzo mocno, przesyłamy wam mnóstwo energii tutaj z Centrum Dowodzenia Muzycznym Radiem na placu Wyszyńskiego w Jeleniej Górze. Ci, którzy mają rodziny, to im się z reguły życzy 100 lat życia, ale czego życzyć 101-latkowi? Przynajmniej jedna taka osoba jest w Jeleniej Górze, przynajmniej jedna, o której wiemy. Pan Władysław wczoraj skończył 101 lat, no to życzymy 200 lat zdrowia, życia, wszystkiego, co tylko samych wspaniałości i ogólnie zawsze pogody. I tej ducha, i tej za oknem.

0: Tak swoją drogą to znamy takich 30-latków, co się czują tak, jakby mieli 101 lat. W tym wypadku jest zupełnie na odwrót. 6 po 10.
1: Reklama. Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.
2: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
3: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
6: Odkryj pełne smaku kolacje degustacyjne w restauracji Terra w nowo otwartym Harmony Valley Resort w Szklarskiej Porębie. Wyróżnieni szefowi kuchni, autorskie dania, kameralna atmosfera i rozmowy o sztuce gotowania. To więcej niż kolacja, to kulinarne doświadczenie. Sprawdź najbliższe wydarzenia i rezerwuj swoje miejsce na harmonii-valley.pl.
7: Free Time w muzycznym radiu.
6: Wygraj weekend w renesansowym apartamencie dla dwojga w Zamku Karpniki z kolacją, śniadaniem i strefą wellness. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie, z kim i dlaczego chciałbyś spędzić weekend w Zamku Karpniki. Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie muzycznego radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Odkryj Zamek Karpniki, zabytkowy skarb Dolnego Śląska. Zanurz się w historii, odpocznij w eleganckich wnętrzach, zrelaksuj się w Bali z wodą termalną i zachwyć wyśmienitą kuchnią oraz pięknem otaczającej natury. www.zamekkarpniki.pl.
8: Po reklamie.
9: Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
10: Liczne placówki medyczne, które ratują ludzkie życie i zdrowie, korzystają z dobrodziejstwa, jakim jest krew. A stała rezerwa tego bezcennego leku to bezpieczeństwo dla nas wszystkich, szczególnie w okresie urlopowym i wakacyjnym. Dawcą krwi może zostać każda zdrowa osoba w wieku od 18 do 65 lat. Wystarczy skontaktować się z właściwą placówką. W naszym regionie najbliższe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa znajduje się w Wałbrzychu. Wszelkie informacje dostępne na stronie internetowej rckik.pl/Wałbrzych. rckik.pl/Wałbrzych. Telefon 577 766 605. 577 766 605.
11: Muzyczne Radio Lato.
12: W tym tygodniu gramy dla Was.

0: Powiedzcie, na czym polega ten fenomen, że Polacy uwielbiają włoskie numery. Zwłaszcza latem. Jeśli chodzi o wakacje 2026, to one będą mi, przynajmniej się prywatnie, kojarzyły z tym numerem. Marky Cremont i Serena Brancale i The Colors, śpiewający i grający tutaj na gitarze z utworem Partenope. Na 13 minut po godzinie 10. Cóż jeszcze mamy w zanadrzu? Dwie polskie artystki. Jedna debiutująca wcześniej, a druga debiutująca niedawno całkiem. Hania Kozimowicz i Keira.
1: Muzyczne Radio Lato. Wakacyjna stacja. Pełna słońca bez końca.
0: Z taką oto przypominajką, szkoda na to łez.

0: Ulubione auto Januszy w Polsce, wiadomo, dieselek. A tutaj może być tak, że to byłaby ich ulubiona artystka, bo ona się też nazywa Diesel. Z utworem DJ na zegarze 23 minuty po godzinie 10. Cóż mamy jeszcze dla was w zanadrzu? Drenchill, Indiana i Freed from Desire.
1: Muzyczne Radio Lato.
2: Wakacyjna stacja pełna słońca bez końca.

tak my się tu nabijamy z tego dieselka, a Aga przychodzi przed raportem regionalnym i mówi: o właśnie, zapomniałabym zatankować, to są ostatnie dni przed końcem wakacji, kiedy będą ceny paliwa odrobinkę niższe. No właśnie, to jest jakaś myśl. Ale spokojnie, spokojnie, teraz Marisa nam zaśpiewa, że jeszcze będzie pięknie, może i paliwo kiedyś stanieje i też będzie piękniej. A za moment po Marisie pojawi się u nas najświeższy raport regionalny, będzie również prognoza pogody. To muzyczne Radio Lato.

0: Muzyczne Radio Lato. Reklama.
1: Ach, cóż za rewolucyjne pyszności czekają na Was. Tatar węgierski, placek węgierski, supa kwaśnica i wiele innych znakomitości. Bistro pod papryką w Karpaczu po kuchennych rewolucjach zaprasza. Codziennie mamy dla Was zestawy obiadowe za 32 zł. Bistro pod papryką w hotelu Halnym Mickiewicza 10.
2: Już 23 i 24 sierpnia 13. Letni Bieg Piastów. Szklarska Poręba, Jakuszyce zamienią się w stolice biegania. 12, 22 i 50 km dla dorosłych. Marsz Nordic Walking oraz biegi dziecięce pełne radości i sportowych emocji. Malownicze trasy, czyste powietrze i niezapomniana atmosfera w sercu Gór Izerskich. Zapisz się na biegmyślnikpiastow.pl. Zaprasza Stowarzyszenie Bieg Piastów oraz sponsorzy KGHM Polska Miedź i PKO Bank Polski.
3: Koniec wakacji, ale nie w moich sklepach. Sprawdź nasze mega okazje na nadchodzący weekend. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Kawa Jakobs Kronung 14,99 za opakowanie 250 gramów, a wybrane rogaliki 7 Days 2,50 za sztukę przy zakupie 4. Oferta trwa od 27 do 29 sierpnia w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
4: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep.
5: W pierwszym półroczu 2026 roku grupa kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. osiągnęła wysoki zysk netto na poziomie blisko 5,6 miliarda złotych. Dobre wyniki sprzyjają realizacji ambitnej strategii 2055+. Potwierdza to mnogość projektów rozwojowych i realizacji, odbudowy nowych szybów, prac eksploracyjnych i modernizacji hut przez plany związane z odnawialnymi źródłami energii, aż po inwestycje w zagraniczne aktywa i potencjalne projekty aktywizacyjne na świecie.
6: Gotowi na najlepsze pożegnanie wakacji? Bo ja tak! Już 29 sierpnia w sobotę w przystanku Karkonosze robimy wielkie pożegnanie wakacji i powitanie szkoły. Będą dmuchańce, wata cukrowa, konkursy, żywe maskotki, prezenty za zakupy i rabaty w sklepach. Ale czekajcie, to jeszcze nie wszystko. Na finał wskakujemy w sam środek, piana party. Sobota 29 sierpnia. Przystanek Karkonosze, Karpaska 33 w Miłkowie. Wpadajcie! Będzie się działo!
7: Cześć sąsiad! Wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
8: Zaliczka? A po co? Ja wybrałem firmę Fotowoltaika Ryszard Zech i nie pobrali żadnej zaliczki. To lider w branży systemów fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła. 20 lat doświadczenia i ponad 10 tysięcy wykonanych instalacji. Bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.myślnik.pl lub zadzwoń 790-790-225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zech.
9: Po reklamie.
10: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
11: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
10: Dobrej pogody i czystego powietrza życzy sponsor Serwis Czyszczenia Filtrów DPF i FAP w Lubaniu. Serwis-dpf.com.
12: Piękny dzień, mamy piękny czwartek z temperaturami już teraz od 18 do 21 stopni Celsjusza. Maksimum na dziś to od 23 w Wałbrzychu do 26 w Legnicy i Wrocławiu. Słońca całe mnóstwo na błękitnym, prawie że bezchmurnym niebie. Ten dzień będzie dziś bez opadów. Będzie bez opadów. Z wiatrem słabym i umiarkowanym, miejscami porywistym.
10: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
11: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
10: Dobrej pogody i czystego powietrza życzy sponsor Serwis Czyszczenia Filtrów DPF i FAP w Lubaniu. Serwis-dpf.com.
0: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
12: Pozostaje nam sprawdzić ciśnienie, bo pogoda już sprawdzona. 1021 hektopaskali na barometrach w stolicy regionu. Ciśnienie jest wysokie, a biometr dzisiaj będziemy mieli korzystny. Jeśli chodzi o jakość powietrza, to z wyjątkiem Trzebnicy, gdzie na żółto, cała reszta mapy w pięknych, zielonych kolorach mówiących jest idealnie. A teraz Anna Tarkota i raport regionalny.
9: Ja tylko dodam jeszcze tak, jeżeli chodzi o pogodę, że bardzo lubię, kiedy Jelenia Góra jest tym najcieplejszym miejscem w naszym kraju. Nie zdarza się to często, więc cieszmy się tym dniem. Cieszmy się też informacjami, które mamy w raporcie regionalnym. Między innymi powiemy o tym, że pociągi jeżdżą w naszym regionie bardzo, bardzo szybko, ale to za moment. Na początek jednak odwiedzamy Legnicę. Tamtejsza prokuratura okręgowa przedstawiła dziennikarzom wyniki pracy w pierwszym półroczu 2026 roku. Prokurator okręgowy Adam Kurzydło przedstawił statystyki oraz omówił najważniejsze sprawy, którymi zajmuje się prokuratura.
13: Jeśli chodzi o ilość tych spraw na jednego prokuratora, przypadało w ciągu całego tego okresu 121,7 spraw, a średni poziom załatwień to było 119 spraw na każdego prokuratora. Skuteczność ścigania w całej prokuraturze okręgowej to 74,3%. W pierwszym półroczu 2026 roku skierowano 2254 decyzje procesowe. Aktów oskarżenia było 1833 wobec 2051 osób. Tam, gdzie sprawcy dobrowolnie poddali się karze, było 249 wobec 267 osób, 249 sprawach. Osądzono w tych sprawach przez sądy 2244 osoby, z czego zanotowaliśmy 33 osoby, wobec których sąd wydał orzeczenie, wyrok uniewinniający. W prowadzonych sprawach dokonano zabezpieczenia majątkowe wobec 400 osób na łączną kwotę 5 553 685 zł. Prokuratorzy zainicjowali bądź włączyli się do 246 postępowań administracyjnych, a 536 sprawach zainicjowali bądź przystąpili do postępowań cywilnych. W pierwszym półroczu 2026 roku zanotowaliśmy tutaj w prokuraturze okręgowej 3 zabójstwa, 251 pobić i bujek, 35 rozboi, 38 zgwałceń, 63 sprawy dotyczyły przestępstw seksualnych wobec osób małoletnich i 771 spraw dotyczyło przestępczości narkotykowej oraz 16 postępowań prowadzonych było wobec zorganizowanych grup przestępczych.
9: Materiał przygotował Andrzej Pawlukiewicz.
0: Muzyczne radio. Słuchacie raportu regionalnego.
9: Historyczny rekord na dolnośląskich torach. Pociąg Kolei Dolnośląskich pokonał trasę z Kłodzka do Wrocławia w niewiarygodnym czasie. Tradycyjna podróż skróciła się do 56 minut. Mówi Bartłomiej Rodak, rzecznik Kolei Dolnośląskich.
14: To jest taka próba, którą podjęliśmy, żeby sprawdzić, czy rzeczywiście ten czas przejazdu jest możliwy, ale proszę pamiętać, że to nie jest połączenie rozkładowe, to jest event specjalny, którym promujemy kolejne pojazdy przyjeżdżające na Dolny Śląsk typu F2, czyli elektryczne zespoły trakcyjne. Najdłuższe w naszej flocie, ponad 90-metrowe, przygotowane do obsługi połączeń głównie aglomeracyjnych, ale oczywiście obsługujące także relacje międzymiastowe, międzypowiatowe na całym Dolnym Śląsku, tam oczywiście, gdzie linie są zelektryfikowane. Pamiętajmy, że Dolny Śląsk to jest najgęstsza sieć kolejowa w całym kraju. Tutaj w naszym województwie mamy 10% całej infrastruktury kolejowej w Polsce. Jest to oczywiście pozostałość jeszcze sprzed 1945 roku, ale gdyby nie starania Zarządu Województwa Dolnośląskiego i ciągłe rewitalizacje linii kolejowych, przejmowanie ich wcześniej od PKP PLK i przystosowywanie do obsługi ruchu pasażerskiego na nowo, to z pewnością nie mielibyśmy tej siatki połączeń tak intensywnie funkcjonującej, jak to ma miejsce dziś. Jesteśmy wciąż w trakcie tego wielkiego planu modernizacji dolnośląskich linii kolejowych i to wciąż trwa.
9: Starów przenosimy się na drogi, a tutaj zmiany w organizacji ruchu w rejonie budowanego mostu w Bolesławcu. Kierowcy jeżdżą już nową przeprawą. To kolejny ważny etap realizacji inwestycji obejmującej rozbudowę 600-metrowego odcinka DK94.
15: Pod koniec lipca na nowym moście przeprowadzono próby obciążeniowe, które potwierdziły jego gotowość do użytkowania. Obecnie wykonawca realizuje jeszcze ostatnie prace wykończeniowe, w tym m.in. montuje urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego i będzie ustawiał oznakowania drogowe. Przełożenie ruchu na nowy most umożliwia rozpoczęcie kolejnego etapu inwestycji. Dotychczasowa przeprawa zostanie rozebrana, a w jej miejscu powstanie nowy obiekt mostowy, który będzie częścią docelowego układu drogowego. Zakończenie wszystkich prac Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad planuje w drugiej połowie przyszłego roku. Jacek Rogulski, Muzyczne Radio.
9: My również kończymy nasze przedpołudniowe doniesienia z regionu i planujemy kolejne w godzinach popołudniowych. Pierwszy raport o 12.30. Do usłyszenia.
0: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
16: Hey, this is Shanghai and this is Muzyczne Radio. They really love music.

0: Reklama.
1: Podaruj swojej rodzinie lato pełne aktywności, śmiechu i zdrowej energii. Wybierz wiatr we włosach, zapach lasu i wolność. Znajdź idealne rowery dla małych i dużych odkrywców w naszej letniej ofercie. Orbea, Keris, Cruises, Highbike, rowery elektryczne oraz tradycyjne. Arta, salon rowerowy, ulica Komendy Trzcińskiego 12 w Jeleniej Górze. Tylko teraz darmowy przegląd po sezonie dla każdego wakacyjnego roweru. Arta, salon rowerowy, Jelenia Góra, ulica Komendy Trzcińskiego 12. Bo przygoda zaczyna się u nas.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Łosoś atlantycki XXL, filet ze skórą, koral, 100 gramów. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A wszystkie soki Solevita 2 plus 1 za grosz.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Gdzie u Was w domu widać kobiecą rękę?
5: W każdym kącie. I pod każdym kątem. Bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
4: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Matura zdana? Wybierz Karkonoską Akademię Nauk Stosowanych i studiuj bezpłatnie w Jeleniej Górze. U nas zyskujesz praktyczne umiejętności poszukiwane na rynku pracy. Czekają nowe kierunki. Kosmetologia i bezpieczeństwo wewnętrzne, ale także marketing, dietetyka i wychowanie fizyczne. Do tego piękny kampus, basen i akademiki. Sprawdź nas na kans.pl.
7: Szukasz pracy w Niemczech? Zadzwoń do Stalmag. Poszukujemy spawaczy, ślusarzy, monterów, programistów CNC, lakierników i elektryków. Wystawiamy też niemieckie uprawnienia na wózki widłowe, dźwigi, koparki i inne. Wejdź na stalmag.de. Odwiedź biuro Stalmag w Lubaniu lub zadzwoń 50 000 1553.
8: Po reklamie.
9: Muzyczne radio.
10: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
11: Na kwadrans przed 11 prezentujemy oto Marisa z piosenką jakże optymistyczną. Będzie pięknie.

0: Do usłyszenia znów za godzinę w okolicach kwadransa przed, wtedy 12. A teraz pozwólcie.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
0: Zaczynamy od A4, kierunek na Zgorzelec, Kraków w obie strony. Kłopot, również kłopot będziecie mieli później na kilometrze z numerem 106, to jest węzeł Budziszów. Za Wądrożem Wielkim tam spłonęła ciężarówka z naczepą. Na naczepie była makulatura, to wszystko jest zgaszone, przepakowywane i porządkowane i jeszcze jakiś czas pewnie będzie. Objazd jest przez węzeł Budziszów, specjalne informacje w tym miejscu powinny się znajdować. Jadąc dalej w kierunku na Zgorzelec, musicie też wiedzieć, że na granicy dzisiaj nie postoicie. Tutaj odbywa się to wszystko na bieżąco. Jadąc w drugą stronę, MOP Chechło, czyli odcinek opolski. Tuż przed nim, jak zwykle, spowolnienie. Czasami stoi na Dębowo, czasami jedzie się odrobinkę szybciej, czasami jedzie się całkiem. Wszystko zależy od momentu i natężenia chwilowego ruchu. Tam zwężka do jednego pasa. Aglomeracja katowicka? Bez problemu. Kraków, już wiecie, tam będzie spowolnienie. Tak, w obie strony. Droga krajowa nr 8, Kotlina, Kłodzka, Kudowa, Jeleniów, tam jest ruch wahadłowy i 40 km na godzinę. W samym Kłodzku też prowadzono ruch wahadłowy na drodze krajowej nr 8 i tam 40 km na godzinę. Prace są zaplanowane do jutra do godziny 17. Droga krajowa nr 35, Gniechowice, Małuszów, Bielany Wrocławskie czyszczą rowy. Obowiązuje ruch wahadłowy i 50. Prace mają się skończyć dziś o godzinie 16. A gdybyście chcieli jechać nad morze, to S3 i A6 bez problemu, w drugą stronę również. S5 na Poznań i dalej też bez problemów. S8 na Warszawę. Tam się nic nie dzieje, poza tradycyjnym spowolnieniem warszawskim, ale to rzecz normalna i nie ma się czemu dziwić. 757-646-646 to nasz numer telefonu. Gdybyście mieli coś, o czym my nie powiedzieliśmy, to dajcie znać albo nagrajcie nam głosówkę z aplikacji mobilnej Muzycznego Radia.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem. Wild celebration to...

0: Best Frequencies i James Arthur i Questions na zegarze 5 minut przed 11. Gości mamy...
1: Hej,
2: witamy was serdecznie z tej strony...
1: Sound and Grace.
2: Słuchacie muzycznego radia.
1: Oni naprawdę kochają muzykę.
0: To byli Ania i Kamil, oni tak się nazywają, to były ich głosy, a za moment będą wiadomości.

0: klasyczne Radio Lato. Na wakacjach. Reklama.
1: Koniec wakacji? Czas na wielkie pakowanie. Już 29 sierpnia w Pasażu Górskim ruszamy z akcją Powrót do Szkoły. Zrób zakupy za minimum 150 zł. Połącz paragony i zgarnij darmowy worek z akcesoriami dla ucznia. Ubierz dzieciaki modnie w Sinsay. Wybierz sportowe hity w Decathlonie i skompletuj wyprawkę marzeń z Leclerc.
2: Chcesz zmienić auto? Zmień na lepsze w Perfekta Lubań. Odkupujemy samochody do 15 lat i do 150 tysięcy kilometrów przebiegu. Zostaw swój samochód w rozliczeniu i wyjedź nowym lub używanym jeszcze dziś. Czeka na Ciebie cała gama nowych samochodów osobowych i dostawczych marek Renault i Dacia, a także samochody używane wszystkich marek w ramach programu Renew. Sprawdzone, pewne i gotowe do jazdy. Salon Perfekta w Lubaniu, ulica Papieża Jana Pawła II, 13. Zaprasza.
3: Czy wiecie, jak miękkie są łapki lemura z Madagaskaru? Możecie to poczuć, odwiedzając świat lemurów w Zoo Łączna. Wejdźcie do ich królestwa i nakarmcie je ich ulubionymi smakołykami. W górskim ogrodzie czekają też kapibary, flamingi, tukany i wilki polarne. Tak blisko jeszcze nie byliście. Szczegóły na zoołączna.pl.
4: Po reklamie.
0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
5: 11.
0: Czas na wiadomości.
6: Problemy z GPS-em na północy Polski. Rośnie skala zakłóceń. Para prezydencka zaprasza do udziału w narodowym czytaniu Dziadów Mickiewicza. Rekordowy set w meczu siatkarzy. Posłuchajcie, jak długo trwał. Michał Pierzchała. Rośnie skala zakłóceń systemów nawigacji satelitarnej w północnej Polsce. Dane ekspertów z Instytutu Łączności wskazują, że w tym roku w niektórych miesiącach tylko w co dziesiąty dzień w Trójmieście i okolicach nie było takich problemów. Dr Rafał Niski.

0: noc atakowana była także Odessa. Według amerykańskiego wywiadu Rosjanie tej zimy chcą znacznie zwiększyć liczbę ataków na ukraińskie miasta, ostrzeliwując je praktycznie codziennie. Para prezydencka zaprasza do udziału w Narodowym Czytaniu Dziadów Adama Mickiewicza. To jedno z najważniejszych dzieł polskiej kultury, prawdziwa lektura lektur, stwierdził prezydent. Finał akcji odbędzie się w sobotę, 5 września. Akcja Narodowego Czytania zainicjowana została w 2012 roku wspólną lekturą Pana Tadeusza. W kolejnych latach odbywało się wspólne czytanie między innymi dzieł Fredry, Sienkiewicza czy Prusa. W ubiegłym roku była to poezja Jana Kochanowskiego. 2, 3, a może 4. Dziś dowiemy się, ile polskich drużyn zagra jesienią w europejskich pucharach. Na pewno czwartkowe wieczory zajęte będą mieć Lech Poznań i Jagiellonia Białystok, które są bardzo blisko gry w Lidze Europy. Michał Waszkiewicz.
1: Lech Poznań pokonał tydzień temu Tun 7-0, a Jagiellonia wygrała z Iberią Tbilisi 4-0. Trudno uwierzyć, że wyjazdowe rewanże będą dziś czymś więcej niż tylko formalnością. Choć trener drużyny z Białegostoku Adrian Siemieniec mówi o bojowym nastawieniu.
2: Jak mamy szczery, to wynik pierwszego meczu za bardzo mnie nie interesuje jako trenera. Przyjechaliśmy, żeby wygrać spotkania, nie żeby bronić zaliczki.
1: Trudniejsza przeprawa czeka nasze drużyny w walce o Ligę Konferencji. Raków Częstochowa zagra z Hajdukiem po tym, jak w Splicie zremisował 2-2, a Górnik w Zabrzu przegrał 2-3 z Monako, a dziś zamierza powalczyć, mówi trener Michał Gaszparik.
3: Ta wiara na pewno jest prawdopodobnie decydująca. W tym meczu będzie ta pierwsza bramka.
1: Jaga zagra o 18:00, Górnik o 18:45, Raków o 19:00, a Lech o 20:00.
0: Aż 89 minut trwał set w towarzyskim meczu siatkarzy Włochy-Niemcy. Według niemieckiego Związku Piłki Siatkowej długość tego seta jest światowym rekordem w oficjalnych meczach. Dotychczas najdłuższą partię trwającą 62 minuty zanotowano w spotkaniu Argentyna-Polska w Lidze Narodów.
4: To były wiadomości.
5: Muzyczne radio.
4: Niezapomniane hity wszechczasów.
6: To my selecta.

0: Słoneczko świeci, w dużym uproszczeniu można by zacytować tytuł tego utworu. Sun is shining i tak jest dzisiaj w rzeczywistości. Niech tak będzie przez cały weekend, byleby nie było burzowo i nie było za gorąco. Popadać też może, zdaje się, jutro wieczorem. A dzisiaj to mamy piękny czwartek. I Boba Marleya i niezapomniane hity wszechczasów w muzycznym radiu.
1: Niezapomniane hity wszechczasów
2: w muzycznym radiu.
0: Ach, tylko jedna przypominajka, nie zapominajcie o Cezarym, Małgorzecie i Monice. Oni dzisiaj mają imieniny. A, może się zrewanżują ciasteczkiem?
1: Reklama.

0: jeszcze wiesz.
1: Telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
2: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
3: Uwaga, mali i duzi gracze! Nintendo Switch przedstawia Mario i przyjaciele! Już 5 września w Cuprum Arenie w Lubinie zagraj z nami w najlepsze tytuły ze świata Mario. Czekają konsole, planszówki, turnieje, konkursy z nagrodami i mnóstwo gamingowych wyzwań. Wskakuj do świata Mario i baw się razem z nami! Mario i przyjaciele! Sobota, 5 września, Cuprum Arena w Lubinie. Wstęp bezpłatny!
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.

0: Tylko teraz. Idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu airfryer Kosori Turbo Blaze. Za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka.
2: Burmistrz miasta Jawora Emilian Bera zaprasza na Święto Chleba i Piernika 2026. Już w najbliższy piątek o godzinie 18:00 największa parada w rynku z mieszkańcami miasta oraz inauguracja wydarzenia. Strefa koncertowa rusza o 20:00 na scenie Kuba i Kuba, a o 21:30 gwiazda wieczoru Grubson z zespołem. W sobotę o 17:00 bicie rekordu na najdłuższy piernik w Polsce. W ten dzień chcemy zostać numerem jeden w kraju. W sobotę zapraszamy na wybory Miss, koncert Kordian oraz na gwiazdę wieczoru Marylę Rodowicz. W niedzielę od rana animacje cukiernicze, konkursy, spektakle dla dzieci, a o 17:00 koncert zespołu Farba.
3: Zapraszam na Święto Chleba i Piernika. Emilian Bera.
4: Czy dźwięki potrafią opowiadać historię? Przekonaj się o tym już w najbliższą sobotę. Odkryj legendy Karkonoszy i tajemniczy świat Ducha Gór w symfonicznej oprawie. Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze zaprasza na wyjątkowe wydarzenie. Nowicki u Różyckiego daje słowo. Tego wieczoru za sprawą artystów grupy Chodź na Słowo, Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Dolnośląskiej pod batutą Katarzyny Piotrowskiej i mistrzowskiej aranżacji profesora Adama Poremskiego poezja zabrzmi słowem, muzyką i teatrem. Zabierz rodzinę, przyjaciół i daj się ponieść wyobraźni. 29 sierpnia, godzina 18. Patronat medialny, Muzyczne Radio.
5: Po reklamie.
6: Muzyczne Radio Lato.
7: W tym tygodniu gramy dla Was.

wśród niezapomnianych hitów wszechczasów, oprócz piosenki Two in One Indian Song, mamy jeszcze wspomnienie, w zasadzie jej wspomnienie. Ci, którzy są fanami Kombi, doskonale wiedzą, o który numer chodzi, właśnie o takim tytule. Kombi 17, prawie po 11, muzyczne Radio Lato. Polecamy!

Już dzisiaj mówiliśmy o tym, Polacy uwielbiają wszystko, co włoskie, od kuchni przez samochody, skończywszy na piosence. Tak jak uwielbiają Erosa Ramazzottiego, teraz to już taki bardziej dziadek Eros, ale trzyma się nieźle. Più bella cosa, jeden z jego fajniejszych numerów. Tak przynajmniej myślę. Siedzę i myślę. Jak Beata, 25 po 11.

0: Niezapomniane hity wszechczasów.
1: W muzycznym radiu.
2: Reklama.
3: Mamuś, co ma torby i nie chodzi na zakupy? Kangur!
2: Poznaj kangura, pandę, wydrę oraz inne zwierzęta w naszym zoo. Görlitz Zitauerstrasse 43, www.nasze-zoo.pl.
4: Kryptonim operacji Lego Party. Miejsce akcji: Centrum Nowy Rynek w Jeleniej Górze. Czas operacyjny 29 sierpnia od 10 do 18. Cel: poziom 0. Raport wywiadu potwierdza atrakcję. Obiekt posiada strefę wolnego budowania, 4 stanowiska do gier na PS5, strefę kreatywną, fotobudkę, glow up bar i konkursy z nagrodami. Wpadajcie całą rodziną. Zdemaskujcie totalną nudę. Lego Party w Nowym Rynku. Tajna broń na uśmiech.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
7: W pierwszym półroczu 2026 roku grupa kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. osiągnęła wysoki zysk netto na poziomie blisko 5,6 miliarda złotych. Dobre wyniki sprzyjają realizacji ambitnej strategii 2055+. Potwierdza to mnogość projektów rozwojowych i realizacji, odbudowy nowych szybów, prac eksploracyjnych i modernizacji hut przez plany związane z odnawialnymi źródłami energii, aż po inwestycje w zagraniczne aktywa i potencjalne projekty aktywizacyjne na świecie.
8: Po reklamie.
0: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
9: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
0: Dobrej pogody i czystego powietrza życzy sponsor serwis czyszczenia filtrów DPF i FAP w Lubaniu. Serwis-dpf.com.
10: Pogoda. Uff, jak gorąco mogliby zakrzyknąć niektórzy, bo na niebie mnóstwo słońca, a na termometrach do 22-23 stopni oficjalnie, bo temperatura w waszym mieście, na waszej ulicy może być wyższa. Oficjalnie ma być dzisiaj maksymalnie od 23 do 26, ale niektóre z naszych zdalnych cyfrowych termometrów już teraz pokazują właśnie wartość tego rzędu 25-26 stopni. Jak mówiliśmy, całe mnóstwo słońca dzisiaj, tak już będzie. Błękit nieba z niewielką ilością chmur jest widoczny i będzie widoczny aż do zmierzchu. Dzień bez opadów z wiatrem, który jest albo słaby, albo umiarkowany, ale czasem może być też trochę bardziej porywisty. Z kierunków wschodnich nam dzisiaj wieje. Ciśnienie wysokie 1021 hektopaskali i biometr korzystny przez cały dzień. Jeśli pytacie, jaka jakość powietrza, no to z wyjątkiem Trzebnicy, a także Cieplic, jest bardzo dobra. W tych dwóch wymienionych miejscach jest dobra.
0: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
9: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
0: Dobrej pogody i czystego powietrza życzy sponsor serwis czyszczenia filtrów DPF i FAP w Lubaniu. Serwis-dpf.com.

0: Reklama.
1: Co ty taki zakręcony?
2: Ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
1: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TEB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
2: Co? Tak szybko?
1: Pewnie! Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
2: Czekaj!
1: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na teb.pl.
2: Jelenia Góra, Piłsudskiego 52A.
1: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
3: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Gotowi na najlepsze pożegnanie wakacji? Bo ja tak! Już 29 sierpnia w sobotę w przystanku Karkonosze robimy wielkie pożegnanie wakacji i powitanie szkoły. Będą dmuchańce, wata cukrowa, konkursy, żywe maskotki, prezenty za zakupy i rabaty w sklepach. Ale czekajcie, to jeszcze nie wszystko. Na finał wskakujemy w sam środek piana party. Sobota 29 sierpnia. Przystanek Karkonosze, Karpaska 33 w Miłkowie. Wpadajcie! Będzie się działo.
0: Po reklamie.
6: Niezapomniane hity wszechczasów.
7: W muzycznym radiu.

0: Ten spokojny utwór pochodzi z lat 80. To 10cc Dreadlock Holiday. Zegarek teraz pokazuje kwadrans przed 12. Pozwólcie.
1: Drogi na gorąco.
0: Informacja od naszego słuchacza dosłownie sprzed chwili.
2: Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Mam niestety złą wiadomość dla ludzi, którzy poruszają się po Wrocławiu. Gondowianka w stronę ulicy Strzegąckiej, to zjeździe na lotnisko, zablokowana. Mamy zdarzenie śmiertelne, potrącenie rowerzysty.
0: To jest smutna wiadomość, gondowianka zablokowana we Wrocławiu, a gdybyście wy, drogie i drodzy, mieli jakieś inne wiadomości, coś o czym my jeszcze nie wiemy, a warto, żeby wiedzieli nasi słuchacze i słuchaczki, dajcie znać 757-646-646 albo wyślijcie nam głosówkę w aplikacji mobilnej Muzycznego Radia.
1: Drogi na gorąco. Muzyczne Radio.
3: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
0: Niechże zatem zabrzmi teraz optymistyczne określenie: będzie pięknie. To tytuł nowego kawałka Marisy.

0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
1: To jeszcze raz pozwólcie, zaglądniemy na drogi. Tym razem zaczynamy od A4. Tam nadal utrudnienie w okolicach Wądroża Wielkiego na 106 kilometrze. W stronę Zgorzelca zapaliła się w nocy ciężarówka z papierem. Jezdnia została zablokowana. Objazd jest przez węzeł w Budziszowie. Tam odpowiednio oznakowany jest zjazd. I prace tam mogą potrwać przynajmniej do godziny 12 albo i 12.30, chociaż sytuacja oczywiście może być dynamiczna. Również nieco wolniej będziecie jechali, ale jechali na wylocie z Katowic na A4 w kierunku na Rzeszów i aglomeracja katowicka tam też po A4 nie jedzie się najszybciej, ale nie stoi się na Dębowo. Jeśli chodzi o A8, to tam na łącznicy Wrocław Południe na wjeździe z A4 w kierunku na Warszawę prowadzone są prace przy barierach, które w zasadzie powinny się kończyć około godziny 12 i większych utrudnień tam, jeśli chodzi o prędkość waszego przejazdu i bezpieczeństwo, nie ma. Autostradowa obwodnica Wrocławia, tam planowane są prace utrzymaniowe i one mają mieć dzisiaj miejsce przez jakiś czas jeszcze, ale utrudnień tam większych nie ma. Jeśli chodzi o S3 nad morze, S5 czy S8 w kierunku na Poznań odpowiednio i na Warszawę i w drugą stronę również, tam nie ma większych utrudnień niż te, do których zdążyliśmy się przyzwyczaić. Przypominam informację od naszego słuchacza z Wrocławia sprzed kilku chwil.
2: Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Mam niestety złą wiadomość dla ludzi, którzy poruszają się po Wrocławiu. Gondowianka w stronę ulicy Strzegąckiej w zjeździe na lotnisko zablokowana. Mamy zdarzenie śmiertelne, potrącenie rowerzysty.
1: 757-646-646. Gdybyście wiedzieli o czymś, o czym my nie wiemy, ewentualnie wyślijcie nam, prosimy, głosówkę w aplikacji mobilnej Muzycznego Radia.
0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.

Alize i Mua Lolita, taka to ładna piosenka u nas na 3 minuty przed 12 przed wiadomościami, ale teraz proszę bardzo, zmiana będzie, tę zmianę zaczynają u nas dziewczęta z formacji Lore z piosenką o najkrótszym tytule świata, no może nie najkrótszym, ale za to jednym z prostszych, na na na.

0: Zapomniane hity trzech czasów. Reklama. Gramy dla domu. Sołectwo Zacheumie zaprasza na niezwykłe wydarzenie pełne muzyki, dobrej energii i wspólnego działania. 29 sierpnia od godziny 16.30 w Zacheumiu zagrają Art Deco, Darek Morgan, Szyszak, Ponike Fare, Muzykuny, Jacek Borowicz w dobrym towarzystwie. Spotkajmy się, posłuchajmy świetnej muzyki i spędźmy ten czas razem. 29 sierpnia Zacheumie, godzina 16.30. Bądźcie z nami, gramy dla domu.
1: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km oraz ponad milion opcji zabudowy. Dostępne z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępne także w wersji elektrycznej e-tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Zaprasza Renault Perfecta w Lubaniu. Ulica Papieża Jana Pawła II, 13.
3: Po reklamie.
0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
4: 12.
0: Czas na wiadomości.
5: Szef PKOL-u zatrzymany. Chodzi o zegarek i giełdę Zonda Krypto. Polska też chce kary dla Mety, właściciela Facebooka i Instagrama. Parki nie dla hulajnóg elektrycznych. Polskie miasta już planują zmiany. Agnieszka Trojanowska-Bis. W obstawie i w drodze do prokuratury w Katowicach jest prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Radosław P. został zatrzymany przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Zatrzymanie odbyło się na zlecenie prokuratury w ramach śledztwa dotyczącego Zonda Krypto, zbankrutowanej giełdy kryptowalut. Śledczy badają, czy faktycznie Radosław P. miał otrzymać od szefa Zonda Krypto Przemysława Krala luksusowy zegarek wart 40 tysięcy euro. W zamian szef PKL-u miał wykorzystać swoje kontakty z rządzącymi, by zapewnić Kralowi bezkarność, mówi wicepremier Krzysztof Gawkowski.
6: Ten parasol nad tymi wszystkimi, którzy chcieli chronić przestępców z Zonda Krypto, był rozciągnięty. Dzisiaj zaczynają się zatrzymania, które w przyszłości też będą skutkowały zarzutami. Mamy do czynienia z wieloma przekrętami, które były przy Zonda Krypto.
5: Prezes PKOL-u utrzymuje, że zegarek był jego prywatnym zakupem za prywatne pieniądze przekazane w ratach Przemysławowi Kralowi, czyli szefowi Zonda Krypto. Dziś ruszają sekcje zwłok polskich pielgrzymów, którzy zginęli w tragicznym wypadku na autostradzie na Węgrzech. Ich ciała wczoraj przetransportowane zostały do Krakowa wojskowymi samolotami CASA. Marcin Starzec śledzi tę sprawę.
7: Każde z ciał zbadają specjaliści z Zakładu Medycyny Sądowej. Prokuratura chce w ten sposób dokładnie ustalić przyczyny śmierci. Dopiero po zakończeniu sekcji trumny będą mogły zostać przekazane rodzinom zmarłych. Wciąż trwa też leczenie poszkodowanych. W Węgier-

0: na przestępstwach lub są współsprawcami przestępstwa, po prostu za to ponosili realną odpowiedzialność finansową. Pewnie Państwo zauważyliście, jak szybko Meta w dniu wczorajszym zawarła ugodę ze Stanami, które pozwały Metę.
1: Ruch wicepremiera Gawkowskiego komentuje już Pałac Prezydencki, rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.
2: No jeżeli rzeczywiście doszło do naruszenia jakichś przepisów, to działanie pana premiera Gawkowskiego jest słuszne, w tym sensie, że powinno być to zbadane obiektywnie.
1: Teraz ruch po stronie Komisji Europejskiej.
3: Wczoraj Meta zgodziła się zapłacić prawie 17 miliardów dolarów i wprowadzić mechanizmy zabezpieczenia w sieci amerykańskie dzieci po zarzutach o ich uzależnianie. Wyrzucenie hulajnóg elektrycznych z parków planuje Łódź. To odpowiedź na pojawiające się coraz częściej niebezpieczne sytuacje z udziałem użytkowników tych pojazdów. Odpowiednie zapisy miałyby trafić do regulaminów. Konsultacje społeczne już po wakacjach, a zakazy w parkach miałyby się pojawić do końca roku.
4: To były wiadomości.
5: Muzyczne radio.
4: Niezapomniane hity wszechczasów.

0: Zapomniane hity wszechczasów. W muzycznym radiu.
1: A wśród nich na dobry początek kolejnej godziny David Guetta i Kid Cudi. Memories. Dzień dobry raz jeszcze. Jest prawie 8 po 12.
2: Reklama.
3: Hej, co u ciebie?
4: Zapisałem się do TEB Edukacja.
3: O, fajnie. Mają

0: Dużo super kierunków. Co wybrałeś?
1: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
0: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
1: W TEB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
0: Też bym tak chciała.
1: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie teb.pl lub w najbliższej placówce. Jelenia Góra, Piłsudskiego 52A.
0: TEB Edukacja. Uczymy w Twoim kierunku.
2: Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: supermocny laptop gamingowy z antywirusem Norton oraz cashback od Lenovo za jedyne 2899, aż 600 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Pan Rębiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
1: No to życzę szczęścia.
2: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
3: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując dwa produkty szkolne, drugi tańszy kupisz aż 50% taniej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
7: Wyobraźcie sobie ślub, podczas którego cały resort jest tylko dla Was. Harmony Valley Resort w Szklarskiej Porębie na wyłączność. Ceremonia zaślubin z widokiem na Karkonoszy, przyjęcie weselne w pięknych wnętrzach i koktajl party na letnim ukwieconym patio, basen, wellness i komfortowe pokoje. Zapytaj o ofertę na harmonii-valley.pl.
8: Po reklamie.
9: Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
10: Liczne placówki medyczne, które ratują ludzkie życie i zdrowie, korzystają z dobrodziejstwa, jakim jest krew. A stała rezerwa tego bezcennego leku to bezpieczeństwo dla nas wszystkich, szczególnie w okresie urlopowym i wakacyjnym. Dawcą krwi może zostać każda zdrowa osoba w wieku od 18 do 65 lat. Wystarczy skontaktować się z właściwą placówką. W naszym regionie najbliższe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa znajduje się w Wałbrzychu. Wszelkie informacje dostępne na stronie internetowej rckik.pl/Wałbrzych. rckik.pl/Wałbrzych. Telefon 577 766 605. 577 766 605.
11: Muzyczne Radio Lato.
12: W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: To byli HBC, Anna Gray i Agent Z i Aloha Hey, a teraz piosenka, bez której nie może się obyć żadna impreza.
1: Kłaniam się nisko, Adam Asanow, zespół Piersi. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy muzycznego radia.
0: Zwłaszcza ta, w której ilość bajkowego elementu wprowadzonego do organizmu jest znaczna. Oto Piersi, oto Bałkanica, a na zegarze 16 po 12. Dzień dobry raz jeszcze. Słońca dzisiaj całe mnóstwo, a przed nami konkurs, który w wakacje jest idealny. Konkurs ZOO Łączna.

0: Co to było? To jest bardzo dobre pytanie. Słuchajcie, Zoo Łączna to jest niezwykły świat dzikich zwierząt stworzony przez państwa nowaczyków. Znajduje się w miejscowości Łączna koło Mieroszowa. Malowniczo położona jest między pasmami gór kamiennych i stołowych, charakterystycznym dla tego regionu krajobrazie i klimacie. Żyje ponad 100 gatunków zwierząt z całego świata, między innymi zwierzęta egzotyczne, tygrysy, kangury, jelenie, milu, czy też różne gatunki małp. Główną, jedyną tego typu atrakcją w Polsce w Zoo Łączna jest świat lemurów przesympatycznych małpiatek z Madagaskaru. My mamy dla was podwójną wyjściówkę do Zoo Łączna, nie obejmującą co prawda świata lemurów, ale podwójna jest i za zupełnie darmożkę. Tylko jest jedna rzecz, trzeba powiedzieć, cóż to za zwierz, a na ten temat powie dyrektor zoo.
1: Hej, hej! Takie charakterystyczne odgłosy wydaje największy z zimorodków. W naturze zamieszkuje eukaliptusowe lasy południowej i wschodniej Australii. Czy wiesz już, o kim mowa?
0: No to jeszcze raz odgłos zwierzaka. A nasz numer telefonu niezmiennie 757-646-646. Dzień dobry, to Muzyczne Radio. Jak się nazywa to zwierzę?
2: Lemur.
0: Jak?
2: Lemur.
0: Nie, to nie jest lemur, mój drogi. Pozdrawiamy i ściskamy. Drugi słuchacz, dzień dobry. Jak się nazywa to zwierzę?
3: Witam, cześć. Kukabura chichotliwa?
0: Tak, a skąd wiesz, że to jest kukabura chichotliwa?
3: No tak się domyśliłem po tym odgłosie.
0: Nie wierzę. Powiedz, że pracujesz w Zoo Łącznej.
3: Nie, jeszcze nie. Kwestia czasu.
0: Dobra. Mój drogi, jak masz na imię?
3: Patryk.
0: Skąd jesteś, Patryku?
3: Zwierzowa, Sudeckiego.
0: To jest nieopodal Jeleniej Góry, jeśli ktoś nie wie. Tak, to jest kukabura chichotliwa. Nie wiem skąd taka wiedza, ale gratuluję w takim razie, mój drogi. Z kim pójdziesz do zoo?
3: Z narzeczoną, wybiorę się, zobaczyć.
0: Bardzo dobrze, bardzo dobry kierunek. To ty się nie rozłączaj, mój drogi. A jutro będziemy raz jeszcze sprawdzali inne zwierzęta, które są tam do odsłuchania, do zobaczenia przede wszystkim w zoo w Łącznej. Kukabura chichotliwa. No trochę się chichoczy, fakt.
4: Audycja zawiera lokowanie produktu.

0: Klasyczne Radio Lato.
1: I niezapomniane hity wszechczasów, wśród nich Poparzeni, Kawą 3, Wezmę Cię, a za moment my weźmiemy się za najświeższe doniesienia z regionu, a także prognozę pogody.
2: Reklama.
3: Poznaj Dream Jump Karkonosze. Stań na szczycie 100-metrowej wieży z widokiem na góry i skocz. To najbardziej ekstremalna atrakcja na Dolnym Śląsku, lepsza niż bungee. Sięgnij po swoje marzenia lub podaruj niezapomniane emocje. Vouchery ważne przez cały rok. Dream Jump blisko Karpacza. Wejdź na 100metrów.pl.
4: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Perfekcyjnie przycięty. Każdego dnia. Roboty koszące Husqvarna Automower. Inteligentna technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz na wybrane modele czekają specjalne oferty i gwarancja nawet do 5 lat. Promocje obowiązują do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Zapytaj o szczegóły najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna lub sprawdź na www.husqvarna.pl.
5: Prezydent miasta Jeleniej Góry Jerzy Łużniak zaprasza na wydarzenia 68 września jeleniogórskiego. Od 22 sierpnia do 6 września Silesia Sonans. 5 i 6 września inauguracja 68 września jeleniogórskiego i wyjątkowy koncert zespołu Kult. 12 września Hubertus Sudeckiej Krainy Łowieckiej oraz Międzynarodowe Warsztaty Pszczelarskie 2026. Od 18 do 20 września Festiwal Światła Wonder Land Asia. 26 i 27 września 58. Jeleniogórski Jarmark Staroci i Osobliwości. 68. Wrzesień Jeleniogórski.
6: Zapraszam serdecznie. Do zobaczenia. Prezydent miasta Jerzy Łużniak.
5: Szczegółowy program wydarzeń na stronie internetowej jkm.jeleniagora.pl oraz w aplikacji mobilnej Jestem z Jeleniej.
7: W pierwszym półroczu 2026 roku grupa kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. osiągnęła wysoki zysk netto na poziomie blisko 5,6 miliarda złotych. Dobre wyniki sprzyjają realizacji ambitnej strategii 2055+. Potwierdza to mnogość projektów rozwojowych i realizacji, odbudowy nowych szybów, prac eksploracyjnych i modernizacji hut przez plany związane z odnawialnymi źródłami energii, aż po inwestycje w zagraniczne aktywa i potencjalne projekty aktywizacyjne na świecie.
8: Free Time w Muzycznym Radiu.
9: Wygraj weekend w renesansowym apartamencie dla dwojga w Zamku Karpniki z kolacją, śniadaniem i strefą wellness. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie, z kim i dlaczego chciałbyś spędzić weekend w Zamku Karpniki. Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie Muzycznego Radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie.
10: Odkryj Zamek Karpniki, zabytkowy skarb Dolnego Śląska. Zanurz się w historii, odpocznij w eleganckich wnętrzach, zrelaksuj się w Bali z wodą termalną i zachwyć wyśmienitą kuchnią oraz pięknem otaczającej natury. www.zamekkarpniki.pl.
11: Po reklamie.
12: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
13: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
1: 12.31, a na naszych termometrach teraz 22-24 stopnie. Może być jeszcze cieplej. Oficjalnie maksymalne temperatury na ten czwartek, 27 sierpnia, to 23-26 stopni. Całe mnóstwo słońca na błękitnym niebie, na którym jest niewiele chmur, jeśli w ogóle żadne. Dzień bez opadów, z wiatrem słabym i umiarkowanym, czasem porywistym z kierunków wschodnich.
12: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
13: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
0: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
1: Sprawdzamy jeszcze ciśnienie. To nadal jest wysokie, wynosi 1021 hektopaskali. Jeśli chodzi o biometr jest bardzo dobry dzisiaj, korzystny dla nas. A jeśli chodzi o jakość powietrza, to też jest bardzo dobra, wręcz idealna, w najgorszym wypadku dobra. Tak jest w Trzebnicy i częściowo we Wrocławiu, a także jeleniogórskich cieplicach. A teraz Jacek Rogulski, raport regionalny. Dzień dobry.
2: Koniec tranzytu przez Lubawkę. Czesi podali datę otwarcia pierwszego odcinka D11. Mała architektura na terenie przykopalni Złota Aurelia w Złotoryi oraz promile za kółkiem. A na początek dynamiczna akcja Centralnego Biura Antykorupcyjnego na Dolnym Śląsku. Na polecenie Prokuratury Europejskiej agenci zatrzymali pierwsze kluczowe osoby podejrzane o wyłudzenie milionowych pożyczek przeznaczonych dla ofiar powodzi. Jako pierwsi w tej sprawie zatrzymani zostali Anna Konieczyńska, odwołana wiceprezes agencji, była działaczka Koalicji Obywatelskiej oraz jej mąż, lokalny przedsiębiorca. To ich podmioty miały jako pierwsze zawnioskować i otrzymać maksymalne wsparcie finansowe z funduszy unijnych, posługując się według podejrzeń fałszywymi zaświadczeniami o stratach popowodziowych z 2024 roku. Miliony trafiły także do sąsiada Konieczyńskich i współwłaściciela firmy, który otrzymał miliony na rzekomo zalaną salę zabaw dla dzieci, która w rzeczywistości znajdowała się daleko od wody. Środki trafiły także do lokalnego przedsiębiorcy medialnego na szkody powodziowe w dawnej siedzibie jego spółki. Agenci CBA zabezpieczyli już dokumentację m.in. w ratuszu w Jeleniej Górze. Łączna kwota domniemanych wyłudzeń objętych śledztwem opiewa na blisko 4,5 miliona złotych. Zatrzymane pierwsze osoby zostały natychmiast przewiezione do Prokuratury Europejskiej w Katowicach, gdzie trwają ich przesłuchania i formowane są oficjalne zarzuty karne. Trwają dalsze czynności prokuratorskie w tej sprawie, o czym będziemy informować.
11: Słuchacie raportu regionalnego.
2: Znamy już datę otwarcia granicznego odcinka czeskiej autostrady D11. Kierowcy pojadą nim 27 listopada, a samochody jadące tranzytem, w tym ciężarówki, przestaną przejeżdżać przez wąskie ulice Lubawki.
14: W tej chwili cały ruch samochodowy tak naprawdę przejeżdża przez Lubawkę z drogi szybkiego ruchu S3 w Lubawce. I w tej chwili te wąskie drogi, nie, tu Państwo pewno znacie takie, które przechodzą przez Lubawkę do dawnej drogi S5. W tej chwili mamy problem z przejściem na drugą stronę ulicy. I dlatego bardzo dziękuję tutaj panu ministrowi, dyrektorowi za to, że dotrzymają tego terminu.
2: Chodzi o nieco ponad 3-kilometrowy odcinek trasy pomiędzy polską granicą a węzłem Kralowec. Ten fragment połączy czeską D11 bezpośrednio z polską drogą ekspresową S3. Postęp prac sprawdził minister transportu Republiki Czeskiej Ivan Bednarik.
15: Jeżeli chodzi o to konkretne połączenie autostradowe Czech i Polski, to według moich szacunków spotkamy się tutaj za 3 miesiące, żeby przeciąć uroczyście wstęgę.
2: Zmieniamy temat. Urząd Miejski w Złotoryi planuje małą architekturę na terenie przekopalni Złota Aurelia. Ma być bardziej przyjazny i atrakcyjny.
16: Kopalnia Aurelia, klejnot w Złotej Koronie Pogórza Kaczawskiego, to projekt, który ma poprawić dostęp do infrastruktury przy obiekcie, przyciągającym największą liczbę zwiedzających, od tego roku będącym częścią szlaku tajemniczych podziemi. Projekt przewiduje budowę drewnianej, krytej kątem wiaty, montaż 4 ławek o konstrukcji stalowej z drewnianymi oparciami i siedziskami oraz ustawienie 5 betonowych stołów z siedziskami. Przy Aurelii pojawi się także grill murowany 90 cm. Będą stanowiska do płukania złota i 4 drewniane konstrukcje w formie stolików wyposażonych w misy. Takie poczekalnie przed wejściem na teren Aurelii. Nowa infrastruktura będzie kosztowała 76,5 tysiąca złotych. Miasto pozyskało dofinansowanie ze środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, który pokryje 75% wydatków na rozwój zrównoważonej turystyki, a konkretnie na zachowanie oraz promocję krajobrazu i dziedzictwa obszaru Partnerstwa Kaczawskiego. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
2: A na koniec próba odpowiedzi na pytanie, czy kierowcy w Polsce w ogóle boją się kar. Mimo drakońskich mandatów i ryzyka utraty auta na naszych drogach wciąż trwa pijana rosyjska ruletka. Mundurowi zatrzymali kolejnego amatora jazdy na podwójnym gazie. O szczegółach Justyna Bojakiewicz-Rodzeń z Komendy Miejskiej Policji w Lubaniu.
17: Funkcjonariusze ruchu drogowego Komendy Powiatowej Policji w Lubaniu, pełniący służbę na terenie powiatu, zatrzymali do kontroli drogowej samochód osobowy. Podczas przeprowadzonych czynności policjanci sprawdzili stan trzeźwości kierującego. Badanie wykazało, że mężczyzna znajdował się w stanie nietrzeźwości. W związku z popełnionym przestępstwem funkcjonariusze zatrzymali kierującemu prawo jazdy. Mężczyzna ten musi się teraz liczyć z odpowiedzialnością karną za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości, a przestępstwo to podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Każdy kierujący, który decyduje się prowadzić pojazd po alkoholu, musi liczyć się z konsekwencjami prawnymi.
2: To wszystko w tym raporcie, a kolejne informacje z regionu o 13.30.
18: Muzyczne Radio Dolny Śląsk, twoja regionalna stacja.
19: Hey guys, it's Mikolas Józef and you're listening to Muzyczne Radio.

0: Klasyczne Radio Lato. Reklama.
1: Podaruj swojej rodzinie lato pełne aktywności, śmiechu i zdrowej energii. Wybierz wiatr we włosach, zapach lasu i wolność. Znajdź idealne rowery dla małych i dużych odkrywców w naszej letniej ofercie. Orbea, Kelis, Cruises, Highbike, rowery elektryczne oraz tradycyjne. Arta, salon rowerowy, ulica Komendy Trzcińskiego 12 w Jeleniej Górze. Tylko teraz darmowy przegląd po sezonie dla każdego wakacyjnego roweru. Arta, salon rowerowy, Jelenia Góra, ulica Komendy Trzcińskiego 12. Bo przygoda zaczyna się u nas.
2: Najlepszy wojownik to Cezaro.
3: Jaki wojownik?
2: Cezaro 574 SC. Kompleksowy jesienny herbicyd zbożowy zawierający trzy substancje aktywne, w tym flufenacet.
3: Aha, a co on konkretnie zwalcza?
2: Miotłę zbożową i chwasty dwuliścienne w zbożach ozimych, pszenicy, przężycie, życie i jęczmieniu. Tylko trzeba się śpieszyć.
3: Dlaczego?
2: Bo decyzją Komisji Europejskiej środki z flufenacetem, w tym Cezaro, będą w sprzedaży do 10 października tego roku.
3: Ruszajmy zatem szybko do walki o lepszy plon!
4: Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
5: Cezaro!
6: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: Tylko teraz w Kiku! Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: Dzień dobry, a ja zaraz mam szkołę.
9: A w Lewiatanie mamy świetną ofertę.
10: Mamy to, o w Lewiatanie tanie.
11: Polecam, na przykład Coca-Cola oraz Coca-Cola Zero 850 ml, tylko 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Lody, rożki Maxim, różne smaki, jedynie za 3,99.
12: Sposób na twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie.
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
13: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
14: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej.
15: Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: Pan Rębiszewski?
17: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
16: No to życzę szczęścia.
17: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
18: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
19: Czy wiecie, jak miękkie są łapki lemura z Madagaskaru? Możecie to poczuć, odwiedzając świat lemurów w Zoo Łączna. Wejdźcie do ich królestwa i nakarmcie je ich ulubionymi smakołykami. W górskim ogrodzie czekają też kapibary, flamingi, tukany i wilki polarne. Tak blisko jeszcze nie byliście. Szczegóły na zoołączna.pl.
0: Po reklamie. Muzyczne Radio.
20: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
21: Bardzo optymistyczny tytuł. Będzie pięknie. To Marissa.

0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
1: No to sprawdzamy, co tam na czwórce, jeśli chodzi o kierunek od Zgorzelca na Rzeszów. To od kątów wrocławskich tradycyjne spowolnienie aż do węzła Bielańskiego. Później odcinek opolski bez problemów, jedzie się praktycznie na bieżąco. Później aglomeracja katowicka, w zasadzie wylot z Katowic, tutaj możecie chwilkę postać, a później spowolnienie wokół Krakowa. Dalej to już bez większych trudów. Jadąca czwórką zaś w drugą stronę, no to tutaj kłopot od godzin wczesnonocnych, od trzeciej w zasadzie z haczykiem. 106 km w stronę Zgorzelca dalej jest zablokowany po tym, jak tam zapaliła się ciężarówka przewożąca ładunek. Ładunek był przepakowywany, gaszony, ale akcja, która miała zakończyć się około godziny 11, nadal trwa i trwać jeszcze troszkę. Być może będzie. Nie wiem ani co tym, żeby to miejsce było odblokowane, ale na szczęście jest objazd i jest oznakowany. S3 w kierunku nad morze i z powrotem bez kłopotów. S5 podobnie. S8 też bez problemów dojedziecie do Warszawy również A2. Tylko wiadomo, w okolicach Warszawy jak zwykle coś się może przekorkować. A gdybyście wy wiedzieli o czymś, o czym my nie wiemy, dajcie znać. 757-646-646 albo wyślijcie głosówkę w aplikacji mobilnej Muzycznego Radia.
0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.

0: Meghan Trainor, All About The Bass. Piosenka, która buja zdecydowanie jeden z niezapomnianych hitów wszechczasów w muzycznym radiu. Lato.
1: Muzyczne radio.
2: Niezapomniane hity wszechczasów.
0: Z cyklu Poznam po jednej nutce, Budka Suflera, Nie wierz nigdy kobiecie, ale wiesz Arkowi Włodarskiemu, on za moment powie wam dzień dobry. Radek Bajor, do usłyszenia, trzymajcie się.

0: Radio Lato. Reklama.
1: Nowość w Nachoru, resort Rokytnice. Najdłuższy letni tor bobslejowy w Karkonoszach, ponad 1600 metrów emocji. Kolej linowa, hulajnogi, rowery i czeska restauracja. Tylko 20 km od Jakuszyc. Rokytnice nad Jizerą.
0: Już 23 i 24 sierpnia 13. Letni Bieg Piastów. Szklarska Poręba, Jakuszyce zamienią się w stolice biegania. 12, 22 i 50 km dla dorosłych. Marsz Nordic Walking oraz biegi dziecięce pełne radości i sportowych emocji. Malownicze trasy, czyste powietrze i niezapomniana atmosfera w sercu gór izerskich. Zapisz się na biegmyślnikpiastow.pl. Zaprasza Stowarzyszenie Bieg Piastów oraz sponsorzy KGHM Polska Miedź i PKO Bank Polski.
2: Ach, cóż za rewolucyjne pyszności czekają na Was. Tatar węgierski, placek węgierski, supa kwaśnica i wiele innych znakomitości. Bistro pod papryką w Karpaczu po kuchennych rewolucjach zaprasza. Codziennie mamy dla Was zestawy obiadowe za 32 zł. Bistro pod papryką w hotelu halnym Mickiewicza 10.
3: Po reklamie.
4: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
5: 13.
4: Czesna wiadomości.
6: Po bardzo spokojnym zatrzymaniu trwa transport szefa PKOL-u do prokuratury. Wielkie balony wylądowały w Polsce, interweniowali pirotechnicy. Wakacje kończą się, ale upały jeszcze przed nami. Są alerty pogodowe. Agnieszka Trojanowska-Bis. Zatrzymanie przebiegło bardzo spokojnie, tak o dzisiejszej akcji w sprawie prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego mówi policja. Funkcjonariusze cały czas prowadzą czynności na miejscu zatrzymania Radosława P., który obecnie jest przewożony do prokuratury w Katowicach. Zatrzymanie ma związek z aferą Zonda Krypto. Nieoficjalnie chodzi m.in. o przyjęcie korzyści majątkowej, czyli drogiego zegarka. O dużej aferze mówi minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
7: Mamy świadka koronnego, który mówi, komu wręczą pieniądze, na co szły te pieniądze, dlaczego ten parasol nad tymi wszystkimi, którzy chcieli chronić przestępców z Zonda Krypto, był rozciągnięty.
6: A minister sprawiedliwości we wpisie w mediach społecznościowych sugeruje, że szef PKOL-u usłyszy prawdopodobnie jeszcze dziś zarzuty. Policja odnalazła 4 balony, które nadleciały znad Białorusi. To balony przemytnicze z doczepionymi ładunkami papierosów bez polskich znaków akcyzy. Wylądowały w Jaśnicach, na dachu budynku urzędu gminy, na polu w Jabłonce Kościelnej, w Zygmuntach na linii energetycznej oraz w Tajnie Podjeziornym. W sprawie interweniowali pirotechnicy. W sumie zebrano i zabezpieczono ponad 30 tysięcy paczek papierosów. Jak donoszą mundurowi, to jedna z większych konstrukcji balonowych, które kiedykolwiek wleciały do Polski. Ponad 270 osób zginęło, prawie 1500 wciąż uważa się za zaginione. To najnowszy tragiczny bilans wczorajszej powodzi błyskawicznej w Nepalu i Tybecie. Wśród ludzi, których los pozostaje nieznany, jest niemal 800 cudzoziemców. Polskie MSZ uspokaja, że nie posiada informacji, by w zdarzeniu cierpieli Polacy, o czym Tomasz Orchowski.
8: Wśród zaginionych turystów jest ponad 100 obywateli Indii, 54 Amerykanów, więcej niż 30 Brytyjczyków i tyle samo Australijczyków. Nepal jest krajem rozwijającym się, nie dysponuje takimi zasobami, jakie my mielibyśmy w takim przypadku, więc dostęp do informacji jest utrudniony. Mówił premier Australii Anthony Albanese. Wysłanie pomocy na miejsce ogłosiły między innymi USA, Chiny, Unia Europejska oraz Indie.

0: żurować na plażach w ostatni weekend wakacji i w poniedziałek. Wakacje się kończą, ale upały jeszcze nie powiedziały ostatniego słowa na jutro. Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenia najniższego, pierwszego stopnia przed upałem w czterech województwach od zachodu po południe kraju. Alerty zostały wydane dla części województw lubuskiego, dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego. Temperatura dojdzie tam jutro do nawet 31 stopni.
1: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na

0: Muzyczne Radio Lato.
1: Wakacyjna stacja pełna słońca bez końca.
0: Reklama.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Uwaga, mali i duzi gracze! Nintendo Switch przedstawia Mario i przyjaciele! Już 5 września w Kuprum Arenie w Lubinie zagraj z nami w najlepsze tytuły ze świata Mario. Czekają konsole, planszówki, turnieje, konkursy z nagrodami i mnóstwo gamingowych wyzwań. Wskakuj do świata Mario i baw się razem z nami! Mario i przyjaciele! Sobota, 5 września, Kuprum Arena w Lubinie. Wstęp bezpłatny!
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Ser carski w plastrach Piros. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 44% taniej. 9,99 za opakowanie 2 x 250 gramów przy zakupie dwóch. Schab wieprzowy rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
8: Bo to bezmiar okazji w Castoramie! Tylko teraz setki produktów do 80% taniej! Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie.
1: Muzyczne Radio Lato.
0: W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Wygląda na to, że będziemy mieli dla Was kolejne premiery od polskich artystów, a także powiemy co nieco o kolejnej nagrodzie dla duetu Kuba i Kuba, a także dla Ani Karwan. Czas na szczegóły, Tomek Dudkiewicz i Music News. Witamy i zapraszamy. Po dobrze przyjętych singlach Dla zasady, szerokości oraz współpracy z Przoną przy utworze Daj mi znać, Nita, bo o niej mowa, prezentuje Tańczy kochaj, kolejny singiel zapowiadający jej drugi album studyjny, inspirowany estetyką i brzmieniami lat 2000. Tańczy kochaj to lekka, przewrotna opowieść o miłości, która wydarza się tu i teraz. Nita bawi się konwencją, łącząc bezpretensjonalność z charakterystycznym dla siebie poczuciem humoru i dystansem. Chciałam, aby Tańczy kochaj było utworem bezpretensjonalnym, pełnym luzu i autentyczności, mówi Nita. Miłość to nie zawsze podniosłe deklaracje, czasem to po prostu wspólny taniec, śmiech i brak potrzeby tłumaczenia czegokolwiek, komukolwiek, dodaje artystka. Tańczy kochaj to kolejny element artystycznej metamorfozy Nity, która w tym roku konsekwentnie rozwija nowe brzmienie i estetykę. Jesienią ukaże się jej drugi album studyjny, a wraz z nim artystka ruszy w klubową trasę Nita 2000 Tour, obejmującą Kraków, Katowice, Warszawę, Poznań i Wrocław. Pozostajemy przy polskich nowościach wydawniczych. Nie chcę tańczyć to drugi singiel zapowiadający nowy rozdział w muzycznej karierze Kazadi i następca utworu Na wietrze, którym artystka wróciła po ponad 3 latach wydawniczej przerwy. Nowa piosenka to nowoczesny pop z wyrazistym rockowym riffem gitarowym, charakterystyczną linią basu i chwytliwym emocjonalnym refrenem, tworząc klimat nawiązujący do największych światowych produkcji popowych. Produkcja Hotel Torino łączy nostalgię lat 90. z nowoczesnym popowym brzmieniem, zestawiając elektronikę z żywymi instrumentami. Tekst powstał ze spotkania dwóch wrażliwości, szczerego osobistego stylu pisania Patrycji Kazadi i emocjonalnej lekkości Carly Fernandez. Efektem jest historia o wyjściu z toksycznej relacji i momencie, w którym nabieramy odwagi, by wybrać siebie. Nie chcę tańczyć, pokazuje Patrycję Kazadi w najbardziej autentycznej odsłonie jako dojrzałą artystkę stawiającą na mocne emocje, świetną melodię i nowoczesne, przebojowe brzmienie. Music News. Na koniec przenosimy się do Sopotu. Jednym z najważniejszych momentów tegorocznego Top of the Top Sopot Festival było tradycyjnie wręczenie bursztynowego słowika. W tym roku organizatorzy wrócili po 18 latach do formuły, w której o końcowym wyniku decydowały wspólnie profesjonalne jury i publiczność. Głosy były liczone w proporcji 50-50. Po zsumowaniu wszystkich punktów okazało się, że zwyciężył duet Kuba i Kuba. To właśnie oni odebrali prestiżową statuetkę podczas tegorocznej edycji festiwalu w Oparze Leśnej. Choć ostateczny wynik należał do duetu Kuba i Kuba, sam werdykt jurorów wyglądał inaczej. Najwyżej oceniona została przez jury Ania Karwan. W składzie jurorskim znaleźli się Katarzyna Nosowska, Andrzej Smolik oraz Luke. Ich głosy stanowiły połowę końcowego wyniku. Druga połowa zależała od publiczności, co ostatecznie przechyliło szale zwycięstwa na stronę duetu Kuba i Kuba. I jeszcze sprawdzamy kolejne premiery, jakie wylądowały na playliście muzycznego radia. Alpha Jack, Walking on a Dream, Bruno Martini, Chasing i Divac z nagraniem Slow Down. Tomek Dudkiewicz i Music News, tyle na teraz z naszej strony. Dziękujemy za uwagę. Do miłego.
1: Muzyczne radio.
2: O polskim muzie także będzie mowa w kolejnym wydaniu Music News po godzinie 16. Graliśmy przed momentem Obejmuje noce, to trio Jonathan, PZ i Liwka. Polskiej muzy dzisiaj nie brakuje, bo przecież hit typem jest Marisa. Będzie pięknie. Piękne popołudnie, piękny dzień dobry. Nazywam się Arek Włodarski, zostanę razem z wami do godziny 17. Muzyczne Radio Lato, prawie 19 minut po 13. A teraz...
1: Muzyczne radio. To jest nasza piosenka dnia.
2: Above Beyond. Znakomity duet, tym razem jako trio plus Victoria Horn. When You Believe.

0: Hey, this is BB Rexa.
1: BB Rexa, your hit Heart Wants What It Wants.

0: Telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Gotowi na najlepsze pożegnanie wakacji? Bo ja tak! Już 29 sierpnia w sobotę w przystanku Karkonosze robimy wielkie pożegnanie wakacji i powitanie szkoły. Będą dmuchańce, wata cukrowa, konkursy, żywe maskotki, prezenty za zakupy i rabaty w sklepach. Ale czekajcie, to jeszcze nie wszystko. Na finał wskakujemy w sam środek, piana party. Sobota 29 sierpnia. Przystanek Karkonosze, Karpaska 33 w Miłkowie. Wpadajcie! Będzie się działo.
3: Po reklamie.
4: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
5: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
6: Tak jak zapowiadali synoptycy, dzisiaj w czwartek mamy bardzo ładną aurę, nie tylko na Dolnym Śląsku, ale tu się skupiamy. Bezchmurne niemalże niebo, nie tylko w południowo-zachodniej Polsce. Temperatury wysokie, ale takie jeszcze przyjazne. Maksymalnie dzisiaj na nizinach zobaczymy 25-27 stopni Celsjusza.
4: Prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
5: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
7: Muzyczne radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
6: Na południu regionu w Kotlinach Górskich temperatury nieco niższe, ale też bardzo przyjemne. Dzisiaj do 24 stopni Celsjusza. Czas na raport regionalny. Beata Nowicka.
8: Dolny Śląsk przyspiesza i świętuje. Mamy historyczny rekord na torach. Nową trasę dla cyklistów w gminie Głogów i wielkie przygotowania do rocznicowego koncertu we Wrocławiu.
7: Muzyczne radio.
9: Słuchacie raportu regionalnego.
8: Rekord na dolnośląskich torach. Pociąg kolei dolnośląskich pokonał trasę z Kłodzka do Wrocławia w niewiarygodnym czasie 56 minut. Tradycyjna podróż skróciła się o kilkadziesiąt minut, co jest ogromnym krokiem naprzód w komunikacji regionalnej. Jak podkreśla rzecznik kolei dolnośląskich Bartłomiej Rodak, to przełomowy moment dla pasażerów regularnie kursujących na trasie.
10: To jest taka próba, którą podjęliśmy, żeby sprawdzić, czy rzeczywiście ten czas przejazdu jest możliwy, ale proszę pamiętać, że to nie jest połączenie rozkładowe, to jest event specjalny, którym promujemy kolejne pojazdy przyjeżdżające na Dolny Śląsk typu F2, czyli elektryczne zespoły trakcyjne. Najdłuższe w naszej flocie, ponad 90-metrowe, przygotowane do obsługi połączeń głównie aglomeracyjnych, ale oczywiście obsługujące także relacje międzymiastowe, międzypowiatowe na całym Dolnym Śląsku, tam oczywiście, gdzie linie są zelektryfikowane. Pamiętajmy, że Dolny Śląsk to jest najgęstsza sieć kolejowa w całym kraju. Tutaj w naszym województwie mamy 10% całej infrastruktury kolejowej w Polsce. Jest to oczywiście pozostałość jeszcze sprzed 1945 roku, ale gdyby nie starania Zarządu Województwa Dolnośląskiego i ciągłe rewitalizacje linii kolejowych, przejmowanie ich wcześniej od PKP PLK i przystosowywanie do obsługi ruchu pasażerskiego na nowo, to z pewnością nie mielibyśmy tej siatki połączeń tak intensywnie funkcjonującej, jak to ma miejsce dziś. Jesteśmy wciąż w trakcie tego wielkiego planu modernizacji dolnośląskich linii kolejowych i to wciąż trwa.
8: Rowerzyści w gminie Głogów mają powody do radości. Nowa droga rowerowa połączyła stare Serby z miejscowością Klucze. Trasa jest już w pełni przejezdna, a komfort jazdy zachęca do przesiadki na dwa kółka.
11: Skoro jest aż tak przyjemnie, to trudno przyjemności nie spróbować przedłużyć. Naturalnym krokiem, bardziej właściwie jednośladem, do Wilkowa. Na razie jednak nie wiadomo, kiedy aż takiej przyjemności z pedałowania będzie można spróbować. I nie chodzi o rowery, a o kolej. Gmina Głogów od dawna planuje rozwój sieci tras rowerowych. Pomysł odcinka łączącego stare Serby z Wilkowem wydaje się oczywisty. Mogłaby wykorzystać tereny po dawnej linii kolejowej numer 372. Samorząd chciał grunty przejąć i wykorzystać jako trasę rowerową. Jednak decyzja właściciela terenu była dość zaskakująca. Z jednej strony pozytywna decyzja PKP Nieruchomości na temat rowerowego przejęcia. Jednak decyzja PKP PLK była inna. Teren nie zostanie przekazany, bo być może pojadą nim pociągi. Kiedyś, w przyszłości. Duża sprawa dla tego regionu, dla przyszłości rowerowej, zaskakująca. Teren może zostać wydzierżawiony, ale w każdej chwili na prośbę PKP PLK musiałby być oddany łącznie z likwidacją ścieżki, a na taką niegospodarność gmina nie może sobie pozwolić. Alternatywy są poszukiwane. Jedną z nich może być połączenie Wilkowa z Głogowem w jakiejś przyszłości, w innym przebiegu. Także po rozmowach z rolnikami o wykupie gruntów. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
8: Ogromna scena stanęła na wrocławskim rynku. Trwają ostatnie przygotowania do piątkowego, bezpłatnego koncertu Budki Suflera i Justyny Steczkowskiej. A okazja jest wyjątkowa.
3: Okazją jest 46. rocznica powstania Solidarności. Na rynku we Wrocławiu trwają już ostatnie przygotowania do wielkiego koncertu, który odbędzie się w piątek. Będzie bezpłatny, a przyjść i posłuchać znanych przebojów może każdy. Przed publicznością we Wrocławiu wystąpią Justyna Steczkowska i Budka Suflera. Podczas piątkowego wydarzenia wrocławianie i turyści będą też świętować 10. rocznicę działalności Centrum Historii Zajezdnia, które działa przy ulicy Grabiszyńskiej. To tam przed laty funkcjonowała zajezdnia autobusowa, w której rozpoczęły się strajki we Wrocławiu w 1980 roku. Wydarzenie muzyczne jest nawiązaniem do koncertu muzyków Opery Wrocławskiej, którzy w sierpniu 1980 roku zagrali dla strajkujących robotników. Koncert Tu zaczyna się Wrocław zacznie się o godzinie 20. Gromadzić pod sceną będzie można się już od godziny 19. Budka Suflera zagra z Jackiem Kowalcem w składzie. Choć ogłosił, że opuszcza zespół, to jednak wystąpi dla wrocławskiej publiczności z tej wyjątkowej okazji. Publiczność usłyszy hity grupy, m.in. Jolka Jolka, Cień Wielkiej Góry i Takie Tango. Wokalistka zaśpiewa zaś m.in. Dziewczyny Szamana, Oko za Oko, Grawitację i Gaję. Utwór, z którym reprezentowała Polskę na Eurowizji. Dla Muzycznego Radia Adrianna Szurman, Wrocław Nasze Miasto.pl.
8: Kolejne doniesienia z regionu o 14.30.
7: Muzyczne Radio, Dolny Śląsk, twoja regionalna stacja.
12: Hello Poland, we are Firestone and you are listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Muzyczne Radio Lato.
1: Wakacyjna stacja pełna słońca bez końca.
2: Ogłoszenie płatne.
3: Motocykle, pasja i wielkie serca. Już po raz trzeci zapraszamy na motopiknik Izery. 29 dzień sierpnia, Gierczyn od godziny 14. Świetna zabawa, motocyklowa atmosfera i przede wszystkim pomaganie dzieciom, zwierzakom i wszystkim tym, którzy potrzebują wsparcia. Trzeci motopiknik Izery w Gierczynie. Przyjedź, baw się i pomagaj razem z nami. Lewa w górę. Do zobaczenia 29 sierpnia w sobotę w Gierczynie.
2: Ogłoszenie płatne. Reklama.
4: Koniec wakacji? Czas na wielkie pakowanie. Już 29 sierpnia w Pasażu Górskim ruszamy z akcją Powrót do Szkoły. Zrób zakupy za minimum 150 zł. Połącz paragony i zgarnij darmowy worek z akcesoriami dla ucznia. Ubierz dzieciaki modnie w Sinsay. Wybierz sportowe hity w Decathlonie i skompletuj wyprawkę marzeń z Leclerc.
5: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
6: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
5: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.

0: Tylko teraz. Idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu airfryer Cosoli Turbo Blaze. Za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: Wpadaj do Lidla. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Smart z aplikacją 20 V Parkside. 300 zł taniej. Tylko 899 zł. Najniższa cena z 30 dni. 1199 zł.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Czy dźwięki potrafią opowiadać historię? Przekonaj się o tym już w najbliższą sobotę. Odkryj legendy karkonoszy i tajemniczy świat ducha gór w symfonicznej oprawie. Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze zaprasza na wyjątkowe wydarzenie. Nowicki u Różyckiego daje słowo. Tego wieczoru za sprawą artystów grupy Chodź na Słowo, Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Dolnośląskiej pod batutą Katarzyny Piotrowskiej i mistrzowskiej aranżacji profesora Adama Poremskiego poezja zabrzmi słowem, muzyką i teatrem. Zabierz rodzinę, przyjaciół i daj się ponieść wyobraźni. 29 sierpnia, godzina 18. Patronat medialny, Muzyczne Radio.
4: Koniec wakacji, ale nie w moich sklepach. Sprawdź nasze mega okazje na nadchodzący weekend. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Kawa Jakobs Kronung 14,99 za opakowanie 250 gramów, a wybrane rogaliki 7 Days 2,50 za sztukę przy zakupie 4. Oferta trwa od 27 do 29 sierpnia w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
5: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep.
6: Po reklamie.
7: Muzyczne Radio.
8: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
9: Kwadrans dzieli nas od godziny 14. Ponownie Marisa u nas z numerem Będzie Pięknie.

Sprzed lat muza od grupy Depeche Mode, ale wciąż brzmi znakomicie. Ale Farben teraz i już bliższe nam czasy. Przed 14 jeszcze między innymi Szymon Wydra i grupa Carpe Diem.

Dzień dobry, witajcie, tu Szymon Wydra i Carpe Diem. Słuchacie muzycznego radia. Oni naprawdę kochają muzykę.

0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
1: Mamy aktualizację dotyczącą utrudnienia na autostradzie A4. Chodzi o starą sprawę teoretycznie, ale konsekwencje odczuwają kierowcy jej teraz. W nocy, przypomnę, no to było po godzinie 3:00, doszło do pożaru pojazdu, w sumie naczepy. Tam wtedy były spore utrudnienia nocą, one później ustąpiły, ale teraz znowu mamy usuwanie tejże naczepy i droga jest zablokowana. Mówimy o A4, pasach w kierunku na Legnicę od strony Wrocławia, czyli już od węzła Budziszów dalej w kierunku na węzeł Wądroże Wielkie. Ta część autostrady jest zablokowana. Wprowadzono objazd przez Budziszów Wielki. Pojazdy będące wtedy jeszcze między miejscem zdarzenia a objazdem zostały wtedy wypuszczone. Teraz trwa sprzątanie tego, co zostało po tym nocnym wypadku i stąd te utrudnienia, które wciąż obowiązują na A4. I to jest bardzo ważna informacja dla wszystkich kręcących, jadących od strony Wrocławia w stronę Legnicy, dalej Bolesławca, czy też zachodniej granicy. Wcześniej między węzłem Kostomłoty a Kąty Wrocławskie w kierunku na Wrocław spowolniony ruch, ale tutaj żadnego wypadku i zdarzenia, po prostu duże natężenie ruchu. Najważniejsza informacja, blokada autostrady A4 na pasach w kierunku na Legnicę między węzłem Budziszów Wielki a Wądroże Wielkie. Uważajcie na siebie.
0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem. Reklama. Myślisz, fotowoltaika z magazynem energii lub pompa ciepła? Ale odkładasz decyzję ze względu na koszty? Z fotowoltaiką Ryszard Zych nie musisz się o to martwić. Dzięki naszej ofercie rozłożysz płatności na wygodne dla Ciebie transze bez banku, bez oprocentowania. Zamów instalację już dziś i korzystaj z własnej energii, płacąc w wygodnych transzach. Fotowoltaika Ryszard Zych. Tu płacisz wygodnie. Zadzwoń 790 790 225. Więcej na produkujmy-prąd.pl.
2: Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.
3: Dzień dobry, a ja zaraz mam szkołę.
4: A w Lewiatanie mamy świetną ofertę.
5: Mamy to, o Lewiatanie tanie.
6: Polecam, na przykład Coca-Cola oraz Coca-Cola Zero 850 ml, tylko 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Lody, rożki Maxim, różne smaki, jedynie za 3,99.
7: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Po reklamie.
9: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
1: 14.
9: Czas na wiadomości.
10: Jeszcze dziś zarzuty ma usłyszeć zatrzymany szef Komitetu Olimpijskiego. Co szef CIA robił w Moskwie, mnożą się domysły i niedopowiedzenia. Polscy siatkarze przed ważnym testem to już ostatni trening przed Mistrzostwami Europy. Agnieszka Trojanowska-Bis. Trwa transport szefa Komitetu Olimpijskiego do prokuratury w Katowicach. Jak mówi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, Radosław P. na miejscu usłyszy zarzuty, ale na razie minister nie chce powiedzieć, jakie dokładnie.
11: Mogę potwierdzić to, co widzimy wszyscy w przestrzeni publicznej, że kwestia zegarka wartego 40 tysięcy euro podarowanego panu Radosławowi P. to jest jeden z tych elementów, który prokuratura będzie sprawdzać. Ta osoba jest przewożona do siedziby prokuratury. Tam będą przedstawione zarzuty, tam będzie przesłuchanie.
10: Minister Waldemar Żurek dodał, że do zatrzymania doszło dziś rano na zlecenie prokuratury prowadzącej śledztwo w sprawie Zonda Krypto. W Zakładzie Medycyny Sądowej UJ w Krakowie zakończyły się sekcje zwłok 6 ofiar katastrofy polskiego autokaru na Węgrzech. Kolejnych 6 zaplanowano na jutro. Po badaniach ciała zostaną wydane rodzinom. W katastrofie polskiego autokaru, do której doszło 16 sierpnia na węgierskiej autostradzie, zginęło 12 osób. Szef CIA ostrzegł Moskwę przed atakowaniem NATO, donoszą amerykańskie media, mimo zapewnień Donalda Trumpa, że nie o to chodziło w wizycie Johna Radcliffe'a w stolicy Rosji. Według prezydenta Stanów Zjednoczonych dyrektor Centralnej Agencji Wywiadowczej poleciał do Moskwy pierwszy raz od rozpoczęcia pełnoskalowej inwazji z częściowo rutynową wizytą, o czym Tomasz Orchowski.
8: Amerykańskie Politico donosi, że Radcliffe udał się do Moskwy, żeby ostrzec ją przed konsekwencjami możliwego ataku na członków NATO, w szczególności kraje bałtyckie. Miał też naciskać na Rosjan, by ograniczyli wsparcie wojskowe i gospodarcze dla Iranu, z którym Amerykanie nie potrafią sobie poradzić od pół roku. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow przekazał, że chodziło o kontakty między służbami wywiadowczymi i nie doszło do spotkania z Władimirem Putinem. Co innego pisała rosyjska Komsomolska Prawda. Według niej wizyta Radcliffe'a to znak, że zwykłe kanały komunikacji zawiodły i trzeba sięgnąć po poważniejsze środki.
10: Donald Trump jednak oficjalnie zaprzecza, jakoby jego wysłannik poleciał do Moskwy z ostrzeżeniem w sprawie ataku na NATO i Iran. Zmarły tragicznie poseł Łukasz Litewka zostanie patronem powstającego parku w Sosnowcu. Jego imię będzie nosił park przy ulicy Białostockiej. Projekt uchwały w tej sprawie poparli radni podczas sesji Rady Miejskiej. Wcześniej inicjatywa była konsultowana z rodziną zmarłego. Prezydent miasta spotkał się w tej sprawie z rodzicami posła Litewki. 36-letni

0: Muzyczne Radio Lato. Reklama.
1: Ach, cóż za rewolucyjne pyszności czekają na Was. Tatar węgierski, placek węgierski, supa kwaśnica i wiele innych znakomitości. Bistro pod papryką w Karpaczu po kuchennych rewolucjach zaprasza. Codziennie mamy dla Was zestawy obiadowe za 32 zł. Bistro pod papryką w hotelu halnym Mickiewicza 10.
2: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Pan Rębiszewski?
6: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
5: No to życzę szczęścia.
6: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
7: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Matura zdana? Wybierz Karkonoską Akademię Nauk Stosowanych i studiuj bezpłatnie w Jeleniej Górze. U nas zyskujesz praktyczne umiejętności poszukiwane na rynku pracy. Czekają nowe kierunki. Kosmetologia i bezpieczeństwo wewnętrzne, ale także marketing, dietetyka i wychowanie fizyczne. Do tego piękny kampus, basen i akademiki. Sprawdź nas na kans.pl.
9: Czy wiecie, jak miękkie są łapki?

0: ptaki lemura z Madagaskaru? Możecie to poczuć, odwiedzając świat lemurów w Zoo Łączna. Wejdźcie do ich królestwa i nakarmcie je ich ulubionymi smakołykami. W górskim ogrodzie czekają też kapibary, flamingi, tukany i wilki polarne. Tak blisko jeszcze nie byliście. Szczegóły na zoołączna.pl.
1: Po reklamie.
2: Muzyczne Radio Lato.
1: W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: To jest grupa Above Beyond, czyli panowie z Wielkiej Brytanii nagrywający już od 20 kilku ładnych lat nowy singiel wyśpiewany razem z Victorią Horn, When You Believe, rządził nas dzisiaj po południu, dzisiaj, czyli w czwartek 27 sierpnia, 14:20.
1: Hey, this is Toby and Greg from You Not Us and you're listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
1: Liczne placówki medyczne, które ratują ludzkie życie i zdrowie, korzystają z dobrodziejstwa, jakim jest krew. A stała rezerwa tego bezcennego leku to bezpieczeństwo dla nas wszystkich, szczególnie w okresie urlopowym i wakacyjnym. Dawcą krwi może zostać każda zdrowa osoba w wieku od 18 do 65 lat. Wystarczy skontaktować się z właściwą placówką. W naszym regionie najbliższe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa znajduje się w Wałbrzychu. Wszelkie informacje dostępne na stronie internetowej rckik.pl/Wałbrzych. Telefon 577 766 605. 577 766 605.
2: Reklama.
3: Co ty taki zakręcony?
4: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
3: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TEB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
4: Co? Tak szybko?
3: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
4: Czekaj.
3: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na teb.pl.
4: Jelenia Góra, Piłsudskiego 52A.
3: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
5: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Perfekcyjnie przycięty. Każdego dnia. Roboty koszące Husqvarna Automower. Inteligentna technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz na wybrane modele czekają specjalne oferty i gwarancja nawet do 5 lat. Promocje obowiązują do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Zapytaj o szczegóły najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna lub sprawdź na www.husqvarna.pl.
6: Kryptonim operacji Lego Party. Miejsce akcji: Centrum Nowy Rynek w Jeleniej Górze. Czas operacyjny 29 sierpnia od 10 do 18. Cel: poziom 0. Raport wywiadu potwierdza atrakcję. Obiekt posiada strefę wolnego budowania, 4 stanowiska do gier na PS5, strefę kreatywną, fotobudkę, glow-up bar i konkursy z nagrodami. Wpadajcie całą rodziną. Zdemaskujcie totalną nudę. Lego Party w Nowym Rynku. Tajna broń na uśmiech.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład ketchup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: W pierwszym półroczu 2026 roku grupa kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. osiągnęła wysoki zysk netto na poziomie blisko 5,6 miliarda złotych. Dobre wyniki sprzyjają realizacji ambitnej strategii 2055+. Potwierdza to mnogość projektów rozwojowych i realizacji, odbudowy nowych szybów, prac eksploracyjnych i modernizacji hut przez plany związane z odnawialnymi źródłami energii, aż po inwestycje w zagraniczne aktywa i potencjalne projekty aktywizacyjne na świecie.
10: Odkryj pełne smaku kolacje degustacyjne w restauracji Terra w nowo otwartym Harmonii Valley Resort w Szklarskiej Porębie. Wyróżnieni szefowie kuchni, autorskie dania, kameralna atmosfera i rozmowy o sztuce gotowania. To więcej niż kolacja, to kulinarne doświadczenie. Sprawdź najbliższe wydarzenia i rezerwuj swoje miejsce na harmonii-valley.pl.
11: Po reklamie.
12: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
13: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
14: Gorąco, czy też inaczej ciepło, cieplej, goręcej. Jutro na pewno 30 stopni Celsjusza na Dolnym Śląsku, może nawet więcej. Dzisiaj już teraz 23-25 stopni na całym Dolnym Śląsku, czyli na południu, na Pogórzu, w górach i również na nizinach. Pogodnie do końca dnia, słonecznie i ciepło.
12: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
13: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
0: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
14: Czas na raport regionalny i Beata Nowicka.
11: Zatrzymania Centralnego Biura Antykorupcyjnego na Dolnym Śląsku w sprawie milionów na fikcyjne straty powodziowe. Powiemy też o 9 milionach złotych na nowy most we Wleniu, filmowej ekipie w Pałacu w Rząsinach i podsumowaniu pracy legnickich śledczych.
15: Słuchacie raportu regionalnego.
11: Dynamiczna akcja Centralnego Biura Antykorupcyjnego na Dolnym Śląsku na polecenie Prokuratury Europejskiej. Agenci zatrzymali pierwsze kluczowe osoby podejrzewane o wyłudzanie milionowych pożyczek przeznaczonych dla ofiar powodzi. Wśród zatrzymanych są była wiceprezes agencji Anna Koniczyńska i lokalni przedsiębiorcy. Podejrzani trafili do Prokuratury Europejskiej w Katowicach, gdzie trwają przesłuchania i formułowane są oficjalne zarzuty karne.
15: Słuchacie raportu regionalnego.
11: Wkrótce ruszą wyczekiwane prace przy odbudowie mostu we Wleniu. Stara przeprawa została zniszczona podczas powodzi 2 lata temu. W jej miejscu powstanie nowoczesny obiekt, w pełni odporny na wysokie stany wód. Gmina otrzymała na ten cel 9 milionów złotych z rządowego programu odbudowy, mówi burmistrz Wlenia Artur Zych.
16: W trakcie jesteśmy przygotowania przetargu na most. Chwilkę jeszcze musimy poczekać, bo tam była kwestia pozwoleń wodnoprawnych, ale w porozumieniu z Wodami Polskimi działamy, także idziemy już w kierunku takim, żeby w tym roku rozstrzygnąć i rozpocząć przebudowę mostu na Zarzecze.
11: Nowy projekt zakłada całkowitą rezygnację z filarów w korycie rzeki. To właśnie one blokowały przepływ wody i stanowiły najsłabszy punkt poprzedniej konstrukcji.
15: Muzyczne radio. Słuchacie raportu regionalnego.
11: O bezpieczeństwie i efektach swojej pracy mówią śledczy z regionu. Prokurator okręgowy w Legnicy Adam Kurzydło podsumował pierwsze półrocze tego roku. Prokuratura przedstawiła statystyki i omówiła najważniejsze toczące się sprawy.
17: Na jednego prokuratora przypadało w ciągu całego tego okresu 121,7 spraw. A średni poziom załatwień to było 119 spraw na każdego prokuratora. Skuteczność ścigania w całej prokuraturze okręgowej to 74,3%. W pierwszym półroczu 2026 roku skierowano 2254 decyzje procesowe. Aktów oskarżenia było 1833 wobec 2051 osób. Osądzono w tych sprawach przez sądy 2244 osoby. Prokuratorzy zainicjowali bądź włączyli się do 246 postępowań administracyjnych. Zanotowaliśmy tutaj w prokuraturze okręgowej 3 zabójstwa, 251 pobić i bujek, 35 rozboi, 38 zgwałceń, 63 sprawy dotyczyły przestępstw seksualnych wobec osób małoletnich i 771 spraw dotyczyło przestępczości narkotykowej oraz 16 postępowań prowadzonych było wobec zorganizowanych grup przestępczych.
15: Słuchacie raportu regionalnego.
11: Na koniec zabytkowy pałac w Rząsinach koło Lwówka Śląskiego, który zamienił się w plan filmowy. Kręcone są tam sceny do Szatana z 7 klasy w reżyserii Kordiana Piwowarskiego.
18: W Szatana, czyli Adama Cisowskiego, wciela się Maciej Tomaszewski. W barokowych wnętrzach pałacu w Rząsinach koło Lwówka Śląskiego oprócz głównego bohatera pojawiła się cała plejada gwiazd. Wśród nich Paweł Domagała, Andrzej Grabowski, Anna Mucha, Michał Żebrowski i Henryk Gołębiewski. W filmie będzie można też zobaczyć inne gwiazdy: Roberta Gonerę, Marka Włodarczyka czy Joannę Opozdę. Rząsiny na kilka filmowych dni zmieniły się w siedzibę rodziny Gąsowskich, którzy są fikcyjnymi właścicielami majątku, wokół którego kręci się fabuła. Ekipa nagrywa w reprezentacyjnych salach, na korytarzach i w parku. Rozgrywają się to sceny tajemniczych włamań, które wciągają głównego bohatera w śledztwo prowadzące aż do czasów napoleońskich. Produkcja przygotowała plan w taki sposób, by pałacowe wnętrza mogły być planem współczesnych zdjęć, jak i retrospekcji. Twórcy filmu podkreślają, że obraz nie jest wiernym odwzorowaniem filmu z lat 60., a współczesną interpretacją powieści Kornela Makuszyńskiego z nowymi wątkami i bohaterami osadzonymi w XXI wieku. A więc Adam wciąż nosi przydomek Szatan, ale porusza się w świecie współczesnej technologii czy mediów społecznościowych, a fabuła zyskała rozbudowany wątek poszukiwania skarbu z czasów napoleońskich. Z końcem tygodnia ekipa przeniesie się do kolejnej pięknej lokalizacji, Zamku Czocha. Nakręcą tam kluczowe sceny w wątku poszukiwań. Dla Muzycznego Radia Adrianna Szurman, Wrocław Nasze Miasto.pl.
11: Kolejne doniesienia z regionu o 15.30.
15: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
19: Hi, this is Creon and you're listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Autopromocja.
1: Muzyczne radio.
0: Więcej o nas.
1: O naszej muzyce i pasmach programowych.
0: O wydarzeniach w regionie.
1: Możliwościach odbioru naszej stacji w Twojej okolicy.
0: Znajdziesz na www.muzyczneradio.pl. Autopromocja.
1: Reklama.
2: Jesteś mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą z Dolnego Śląska? Chcesz promować swoją firmę na rynkach zagranicznych? W ramach projektu Going Global masz szansę na udział w targach nowych technologii Web Summit w Lizbonie. Szczegóły na www.innowacje.dolnyśląsk.pl. Misja już w listopadzie. Śpiesz się, liczba miejsc ograniczona. Projekt Going Global 5.0. Internacjonalizacja dolnośląskich przedsiębiorstw jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027 oraz ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego.
3: Serdecznie zapraszam, Michał Rado, wicemarszałek województwa Dolnośląskiego.
4: Podaruj swojej rodzinie lato pełne aktywności, śmiechu i zdrowej energii. Wybierz wiatr we włosach, zapach lasu i wolność. Znajdź idealne rowery dla małych i dużych odkrywców w naszej letniej ofercie. Orbea, Keris, Cruises, Highbike, rowery elektryczne oraz tradycyjne. Arta, salon rowerowy, ulica Komendy Trzcińskiego 12 w Jeleniej Górze. Tylko teraz darmowy przegląd po sezonie dla każdego wakacyjnego roweru. Arta, salon rowerowy, Jelenia Góra, ulica Komendy Trzcińskiego 12. Bo przygoda zaczyna się u nas.
5: Szukasz solidnego ogrodzenia na lata? Promal Ogrodzenia to sprawdzona jakość i fachowy montaż. Nowoczesne ogrodzenia panelowe 3D i 2D oraz stal i profile ocynkowane do produkcji ogrodzeń. Trwałe, estetyczne i odporne na warunki atmosferyczne. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. Zapraszamy do naszej siedziby. Nowogrodziec, ulica Lubańska 42F. Zadzwoń 609-983-957. Promal Ogrodzenia. Ogrodzenie przywieziemy i zamontujemy.
6: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: Tylko teraz w Kiku! Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.

0: supermocny laptop gamingowy z antywirusem Norton oraz cashback od Lenovo za jedyne 2899 aż 600 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
2: Szukasz pracy w Niemczech? Zadzwoń do Stalmag. Poszukujemy spawaczy, ślusarzy, monterów, programistów CNC, lakierników i elektryków. Wystawiamy też niemieckie uprawnienia na wózki widłowe, dźwigi, koparki i inne. Wejdź na stalmag.de. Odwiedź biuro Stalmag w Lubaniu lub zadzwoń 50 000 1553.
3: Po reklamie.
2: Muzyczne radio.
4: To jest nasz dzisiejszy hit tip.

0: No właśnie, czy tak wygląda szczęście? Lato rzeczywiście.
1: Muzyczne Radio Lato.
0: Powoli mija. Do jego końca pozostało 26 dni, ale jesień tu i ówdzie już czuć i widać. Pełnia księżyca, jasność 100% dzisiaj. Już wczoraj ostro nam księżyc w nocy zaczął świecić, bo się wypogodziło i tak będzie zresztą również w najbliższych dniach. Chociaż synoptycy, powiem wam, że na piątkowe popołudnie i wieczór, dobrze mówię, tak, miejscami zapowiadają dość intensywne opady deszczu i burze wieczorem i w nocy, w piątek i z piątku na sobotę. No ale pożyjemy, zobaczymy, przed nami póki co ładny czwartek i też ładny, bardzo ciepły, wręcz upalny piątek. Meghan Trainor jeszcze u nas się pojawi. Pojawi się także Ania Dąbrowska, ale wcześniej będzie numer zatytułowany Over You.
2: Muzyczne.

0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
1: Najważniejsza informacja to jest taka, że uprzątnięto już wszystko, co przeszkadzało w podróżowaniu autostradą A4 po nocnym wypadku na 106 kilometrze autostrady w kierunku na Legnicę i dalej do Zgorzelca. Ruch jest już prowadzony w tym miejscu bez żadnych zakłóceń. No i z tego powodu bardzo, bardzo się cieszymy. Kierowcy jeszcze bardziej. Spowolnienie w ruchu między Kostomłotami, Kątami a Pietrzykowicami w kierunku na Wrocław. To wiadomo, spore natężenie ruchu. Mamy informację o zdarzeniu drogowym w ciągu drogi numer 94. To jest na skrzyżowaniu, jeżeli jedziemy od ronda Żernicka-Halicka do Kosmonautów. To oczywiście Wrocław, może troszkę dalej od centrum, ale jednak Wrocław-Leśnica. W tym miejscu mamy zator. Na AOW bez żadnych problemów. Na S5 lekkie spowolnienie przed miejscowością Czernczyce, tutaj na wysokości pola golfowego. Dla jadących z południa na północ to też trzeba w tym miejscu uważać. No w centrum Wrocławia wiadomo, stałe miejsca, gdzie tworzą się zatory. Jest tychże odcinków dróg bardzo, bardzo dużo. Między innymi tam, gdzie przebiega piątka, 94. Wspomniana to jest aleja między innymi Wiśniowa. Tutaj duże utrudnienia w ruchu i zatory. Ale także aleja generała Józefa Hallera. Częściowo również na Gajowickiej. Uważajcie na siebie.
0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
2: Cześć, mówi Ania Dąbrowska. Słuchacie muzycznego radia. Oni naprawdę kochają muzykę.

0: Reklama.
1: Poznaj Dream Jump Karkonosze. Stań na szczycie 100-metrowej wieży z widokiem na góry i skocz. To najbardziej ekstremalna atrakcja na Dolnym Śląsku, lepsza niż bungee. Sięgnij po swoje marzenia lub podaruj niezapomniane emocje. Vouchery ważne przez cały rok. Dream Jump blisko Karpacza. Wejdź na 100metrów.pl. Prezydent miasta Jeleniej Góry Jerzy Łużniak zaprasza na wydarzenia 68 września jeleniogórskiego. Od 22 sierpnia do 6 września Silesia Sonans. 5 i 6 września inauguracja 68 września jeleniogórskiego i wyjątkowy koncert zespołu Kult. 12 września Hubertus Sudeckiej Krainy Łowieckiej oraz Międzynarodowe Warsztaty Pszczelarskie 2026. Od 18 do 20 września Festiwal Światła Wonderland Land Asia. 26 i 27 września 58 Jeleniogórski Jarmark Staroci i Osobliwości. 68 wrzesień Jeleniogórski.
2: Zapraszam serdecznie. Do zobaczenia. Prezydent miasta Jerzy Łużniak.
1: Szczegółowy program wydarzeń na stronie internetowej jkm.jeleniagora.pl oraz w aplikacji mobilnej Jestem z Jeleniej.
3: Dzień dobry, a ja zaraz mam szkołę.
4: A w Lewiatanie mamy świetną ofertę.
5: Mamy to, o Lewiatanie, tanie.
6: Polecam, na przykład Coca-Cola oraz Coca-Cola Zero 850 ml, tylko 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Lody, rożki Maxim, różne smaki, jedynie za 3,99.
7: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Chcesz zmienić auto? Zmień na lepsze w Perfekta Lubań. Odkupujemy samochody do 15 lat i do 150 tysięcy kilometrów przebiegu. Zostaw swój samochód w rozliczeniu i wyjedź nowym lub używanym jeszcze dziś. Czeka na ciebie cała gama nowych samochodów osobowych i dostawczych marek Renault i Dacia, a także samochody używane wszystkich marek w ramach programu Renew. Sprawdzone, pewne i gotowe do jazdy. Salon Perfekta w Lubaniu, ulica Papieża Jana Pawła II, 13. Zaprasza.
0: Po reklamie.
1: To jest muzyczne radio. Minęła godzina
9: 15.
1: Czas na wiadomości.
10: Minister sportu chce odwołania prezesa PKO lub po jego zatrzymaniu. Polska wiedziała o wizycie szefa CIA w Moskwie, zapewnia wicepremier. Ile i które polskie drużyny zagrają w jesienne czwartki w piłkę nożną w europejskich pucharach, tego dowiemy się dziś, ale już trochę wiemy. Agnieszka Trojanowska-Bis. W związku z zatrzymaniem prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosława P., minister sportu wezwał do zwołania zarządu i odwołania prezesa. Przed południem policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymali prezesa PKOL-u i przewieźli do prokuratury w Katowicach.
11: Służby dokonały zatrzymania Radosława P. i będą podejmowane z tą osobą dalsze czynności procesowe.
10: Mówi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
11: Te czynności związane są ze słynną już i głośną aferą giełdy Zonda Krypto. W całej tej sprawie najważniejsze jest, by ścigać te osoby, które korzystają ze środków, które zostały zabrane polskim obywatelom.
10: W prokuraturze w Katowicach szef PKOL-u Radosław P. ma usłyszeć zarzut, ale na razie minister nie chce powiedzieć, jakie dokładnie. Polska była na bieżąco informowana o wizycie szefa CIA w Moskwie, zapewnia wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Minister obrony przestrzega przed spekulacjami dotyczącymi celu tej misji. Polskie służby pozostają w stałym kontakcie z CIA, a minister koordynator do służb specjalnych Tomasz Siemoniak ma bezpośredni kontakt z jej dyrektorem.
12: O tych sprawach jako sojusznik, jeden z najbardziej zaufanych dla Stanów Zjednoczonych, jesteśmy zawsze na bieżąco informowani. Oczywiście w zakresie i formie wybranej przez tego, który tą informację przekazuje.
10: Czy wizyta mogła być związana z ostrzeżeniem Rosji przed możliwą eskalacją?
12: Proszę spokojnie podchodzić do tego typu również wydarzeń. Tu żadnych powodów do radykalnych obaw związanych ze zmianą jakichś sytuacji geopolitycznych.
10: W Krakowie zakończyły się sekcje zwłok 6 ofiar katastrofy polskiego autokaru na Węgrzech. Kolejnych 6 zaplanowano na jutro, mówi rzecznik prokuratury w Krośnie Marta Kolendowska-Matejczuk.
13: W sekcjach tych uczestniczyli prokuratorzy z prokuratury okręgowej w Krośnie i funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. I w dniu jutrzejszym ciała po sekcjach zostaną wydane rodzinom.
10: Więcej informacji śledczy przekażą dopiero po sporządzeniu pisemnych protokołów z przeprowadzonych sekcji. W katastrofie, do której doszło w niedzielę tydzień temu, zginęło 12 osób. Dziś dowiemy się, ile polskich drużyn zagra jesienią w europejskich pucharach. Na pewno czwartkowe wieczory zajęte będą mieć Lech Poznań i Jagiellonia Białystok, które są bardzo blisko gry w Lidze Europy, o czym Michał Waszkiewicz.
0: Lech Poznań pokonał tydzień temu Tun 7-0, a Jagiellonia wygrała z Iberią Tbilisi 4-0. Trudno uwierzyć, że wyjazdowe rewanże będą dziś czymś więcej niż tylko formalnością. Choć trener drużyny z Białegostoku Adrian Siemieniec mówi o bojowym nastawieniu.
9: Jak mamy szczery, to wynik pierwszego meczu za bardzo mnie nie interesuje jako trenera. Przyjechaliśmy, żeby wygrać spotkania, nie żeby bronić zaliczki.
0: Trudniejsza przeprawa czeka

0: Muzyczne Radio Lato.
1: Wakacyjna stacja pełna słońca bez końca.
0: Reklama.
2: Jesteś mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą z Dolnego Śląska? Chcesz promować swoją firmę na rynkach zagranicznych? W ramach projektu Going Global masz szansę na udział w targach Intelligent Asia Thailand w Bangkoku. Szczegóły na www.innowacje.dolnyśląsk.pl. Misja już w marcu. Śpiesz się. Liczba miejsc ograniczona. Projekt Going Global 5.0. Internacjonalizacja dolnośląskich przedsiębiorstw jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027 oraz ze środków samorządu województwa dolnośląskiego.
3: Serdecznie zapraszam. Michał Rado, wicemarszałek województwa dolnośląskiego.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.

0: Tylko teraz. Idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu airfryer Cosori Turbo Blaze. Za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
2: Gotowi na najlepsze pożegnanie wakacji? Bo ja tak! Już 29 sierpnia, w sobotę w przystanku Karkonosze, robimy wielkie pożegnanie.

0: wakacji i powitanie szkoły. Będą dmuchańce, wata cukrowa, konkursy, żywe maskotki, prezenty za zakupy i rabaty w sklepach. Ale czekajcie, to jeszcze nie wszystko. Na finał wskakujemy w sam środek Piana Party. Sobota 29 sierpnia. Przystanek Karkonosze. Karpaska 33 w Miłkowie. Wpadajcie, będzie się działo.
1: Po reklamie.
2: Muzyczne Radio Lato.
1: W tym tygodniu gramy dla was.

0: Klasyczne Radio Lato.
1: Wakacyjna stacja, pełna słońca bez końca.
2: Esto pega, ¿eh?

0: sapeva, eh?
1: Autoradio. Na program zaprasza sponsor Ultima Auto. W Wałbrzychu, Jeleniej Górze i Zgorzelcu. Dealer marki Omoda i Jayku.
2: Witajcie małe i duże mobile. Ruszamy w drogę dziś w programie. Ważna kwestia, czy można ładować elektryka podczas burzy i drożej za złe parkowanie. To możliwe już wkrótce. Arek Włodarski, zaczynamy.
1: Autoradio.
2: Taryfikator mandatu szczegółowo określa wysokość grzywny za poszczególne wykroczenia, także te związane z nieprawidłowym parkowaniem, za co grozi, uwaga, dalej 100 zł. Kwota nie uległa zmianie przez 23 lata. Teraz ma się to zmienić, o tym za chwilę. Przy tak niskiej kwocie kierowcy bardziej opłaca się zaparkować nielegalnie, na przykład na zakazie, ryzykując 100 zł mandatu, niż zaparkować prawidłowo w płatnej strefie, zapomnieć biletu i otrzymać karę blisko pięciokrotnie wyższą. Sama procedura ukarania kierowcy, obejmująca działania w terenie, ustalenie danych w bazie CEPI, korespondencję itp. itd. kosztuje samorządy od 120 do 180 zł na jedną sprawę. Oznacza to, że w przypadku mandatu w wysokości 100 zł za złamanie zakazu gminy dopłacają do jego egzekucji. Choć samorządy często urealniają opłaty za brak na przykład biletu parkingowego, m.in. we Wrocławiu kara ta wynosi, przypomnę, 480 zł.
1: Aktualne przepisy.
2: Sprawie mandatu za nieprawidłowe parkowanie przygląda się Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Korekty kar domagają się m.in. władze samorządowe i parlamentarzyści. Według MSWiA trzeba dokonać szczegółowej analizy możliwych rozwiązań i przedstawić racjonalne propozycje adekwatne do obecnej sytuacji ekonomicznej obywateli. Koniec cytatu. Przypomnę, taryfikator mandatów ma formę rozporządzenia. Jego nowelizacja nie wymaga jakiejś długotrwałej ścieżki parlamentarnej i może zostać opublikowana bardzo szybko. Kierowcy byli już świadkami takiej sytuacji wtedy, gdy zaostrzano taryfikator w styczniu 2022 roku, gdy rozporządzenie określające nowe stawki grzywien opublikowano niespełna 48 godzin przed wejściem w życie nowych przepisów, czyli od 1 stycznia 2022 roku. I na koniec, czy można ładować elektryka w czasie burzy?
1: Porady ekspertów.
2: Wokół aut na prąd narosło sporo mitów, a jednym z nich jest przekonanie, że elektryka nie wolno podłączać do ładowania w czasie wspomnianej burzy. Ale w praktyce nie ma takiego zakazu. Zarówno auta elektryczne, jak i stacje ładowania są wyposażone w urządzenia przeciwprzepięciowe. W przypadku stacji wolno stojących stosuje się nawet dodatkowo uziemienie, a same urządzenia projektuje tak, by woda nie zbierała się w okolicy ładowarki. Mimo tych rozwiązań w czasie burzy kluczowe jest zachowanie po stronie użytkownika. Nie należy na pewno chodzić dookoła auta, kiedy jest podłączony do ładowarki. Choć stacja i pojazd są zabezpieczone przed skutkami rażenia prądem na przykład, człowiek takiej ochrony nie ma, dlatego zaleca się pozostanie najlepiej w aucie aż do zakończenia ładowania. W trakcie burzy lepiej też unikać dotykania elementów, które mogą przewodzić prąd. Jako przykład wskazywana jest metalowa obudowa ładowarki. Kontakt z nią może stanowić zagrożenie. Jednocześnie ekran oraz uchwyty z łączy są wykonane z plastiku, więc bezpieczniejsze. Lepiej korzystać też z publicznych stacji, ponieważ przechodzą audyt Urzędu Dozoru Technicznego, który weryfikuje m.in. uziemienie urządzenia. Arek Włodarski, dziękuję. Do usłyszenia.
1: Autoradio. Szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto. W Jeleniej Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Dealer marki MG.
3: Siemanko, z tej strony Liber. Słuchacie muzycznego radia. Oni naprawdę kochają muzykę.

Lecisz razem z nią tak daleko. Ona tylko chce pobić rekord. Ona jest jak przeciąg, mówili. Wszyscy moi koledzy z nią tańczyli. Marcin, dałeś się oszukać. Nieźle.

0: Piękny numer spod znaku, czy, który wyszedł spod ręki Eba Finbointe, tego duetu, plus Victoria Horn, When You Believe, 15:24.
1: Es una voz.
2: O!

0: Katia Lor, Rosa, wracamy na drogi Dolnego Śląska.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
0: Wracamy tutaj, bo tu największe utrudnienia i informacja o poważnym zdarzeniu, o którym już mówiłem. To jest Wrocław, stolica Dolnego Śląska, skrzyżowanie Fildorfa Nila, kosmonautów 11 listopada, zderzenie miejskiego autobusu z tramwajem. Kilka osób jest poszkodowanych na miejscu służby. Na pewno przynajmniej jedna karetka pogotowia, no i duża degrengolada w ruchu w tym miejscu. 94 dojazd tutaj do lotniska zablokowany i niemożliwy całkowicie. Duże problemy w tej części Wrocławia, trzeba bardzo uważać. Wrocław Leśnica. Do tego wypadku pewnie będziemy wracać i informować, co też tam się stało i dzieje. We Wrocławiu bardzo, bardzo duży ruch i utrudnienia związane nie tylko z wypadkami, różnymi zdarzeniami, ale także pracami drogowymi. Tak jest na Powstańców Wielkopolskich. Mówimy o drodze z południa na północ. Tutaj spory zator właśnie przez roboty drogowe. A również w związku z tym przyblokowany częściowo jest odcinek ulicą Piątką, czyli ulica Żmigrodzka, tutaj do trasy węzłu Powstańców Wielkopolskich, ulica Polanowicka i Żmigrodzka. W tym miejscu także spory zator, ale najważniejsza informacja to ta o wypadku na skrzyżowaniu na Fildorfa Nila, kosmonautów 11 listopada. Zderzenie, przypomnę, tramwaju z miejskim autobusem. Około 5 osób poszkodowanych.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem. Reklama.

0: Telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.
3: Najlepszy wojownik to Cezaro.
4: Jaki wojownik?
3: Cezaro 574 SC. Kompleksowy jesienny herbicyd zbożowy zawierający trzy substancje aktywne, w tym flufenacet.
4: Aha, a co on konkretnie zwalcza?
3: Miotłę zbożową i chwasty dwuliścienne w zbożach ozimych. Pszenicy, pszenżycie, życie i jęczmieniu. Tylko trzeba się śpieszyć.
4: Dlaczego?
3: Bo decyzją Komisji Europejskiej środki z flufenacetem, w tym Cezaro, będą w sprzedaży do 10 października tego roku.
5: Ruszajmy zatem szybko do walki o lepszy plon!
6: Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
7: Cezaro!
8: W pierwszym półroczu 2026 roku grupa kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. osiągnęła wysoki zysk netto na poziomie blisko 5,6 miliarda złotych. Dobre wyniki sprzyjają realizacji ambitnej strategii 2055+. Potwierdza to mnogość projektów rozwojowych i realizacji, odbudowy nowych szybów, prac eksploracyjnych i modernizacji hut przez plany związane z odnawialnymi źródłami energii, aż po inwestycje w zagraniczne aktywa i potencjalne projekty aktywizacyjne na świecie.
9: Po reklamie.
10: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
11: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
12: Tak jak synoptycy zapowiadali, dzisiaj poprawa aury, bardzo ładny, słoneczny, niemalże bezchmurny dzień, temperatury przyjemne, nie ma jeszcze upału, 25-26 stopni, może gdzieś na nizinach maksymalnie, bez żadnych opadów i burz. Jutro już temperatury maksymalne 30 i więcej, nawet 31, i możliwe wieczorem burze.
10: Prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
11: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
13: Muzyczne radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
12: Ale zanim te burze, opady ewentualnie w niektórych miejscach Dolnego Śląska, które się pojawią, no to raczej przez cały dzień będzie pogodnie, słonecznie i bardzo gorąco. Czas na dzisiejszy czwartkowy kolejny raport regionalny.
14: Komfortowe warunki dla dzieci w Centrum Opieki w Szklarskiej Porębie po gruntownym remoncie.
15: Łączna wartość tego zadania to jest 7 milionów 114 tysięcy.
14: Gotowość legnickich stołówek szkolnych przed 2 września.
16: Władzom miasta zależy, aby dzieci od samego początku roku szkolnego czuły się w szkole bezpiecznie i komfortowo.
14: I walka z przestępstwami z nienawiści w regionie.
17: Słuchacie raportu regionalnego.
14: Zakończył się generalny remont budynku Centrum Opieki nad Dzieckiem w Szklarskiej Porębie. Dzisiaj odbyło się uroczyste otwarcie odnowionej placówki. Dzięki modernizacji wychowankowie zyskali bezpieczne i komfortowe warunki do życia i nauki, co podkreśla starosta karkonoski Mirosław Górecki.
15: Faktycznie długa chwila, bo to 20 miesięcy kapitalnego remontu tego obiektu, bo tutaj wymieniono wszystko, łącznie ze stropami. Natomiast dobudowaliśmy budynek garażowo-warsztatowy, a jak również widać, piękne boisko typu Orlik. Tutaj dzięki wsparciu rządu polskiego, który wyasygnował 5 milionów złotych na to przedsięwzięcie, no i środkom starostwa, bo łączna wartość tego zadania to jest 7 milionów 114 tysięcy. W tym projekcie był zakup samochodu 4x4 9-osobowego. Wartość zakupu 280 tysięcy złotych.
18: Budynek jest przepiękny, wszystkie sale są odnowione.
16: Mariusz Owczarek, dyrektor Centrum Opieki nad Dzieckiem w Szklarskiej Porębie.
7: Dzieci mają nowe meble, także jest naprawdę piękny. Teraz jeszcze w dodatku piękne dzieci, piękni ludzie tu będą i wszystko będzie super. Jest piękne nowe boisko typu Orlik, gdzie no nasze chłopaki będą grać w piłkę. Ten Orlik jest nawet z oświetleniem, także i po nocach będzie można grać. Nasze dzieci bardzo lubią, grają w różnych klubach piłkarskich. Są też takie różne pomieszczenia warsztatowe, także no jest dużo fajnych rzeczy dla dzieciaków. No i oczywiście nowy plac zabaw.
16: Ile dzieciaszków tutaj znajdzie swoje miejsce?
7: Około 30, tak na co dzień tutaj dzieci przebywa.
9: Mam na imię Elajda, jestem tutaj od 3 lat i pół. Oczy by mi wypadły, gdyby nie to, że są przeszczepione. Po prostu jest wielki szok, bo patrząc na to wszystko odnowione, czyste w porównaniu do tego, co było wcześniej, to naprawdę wielka zmiana i wielki wysiłek. I bardzo dziękuję wszystkim za to, że mogli odnowić to wszystko i że nam też będzie lepiej, będzie lepsza atmosfera teraz.
16: Przyjemnie będzie tu mieszkać.
9: Tak.
13: Muzyczne Radio. Słuchacie raportu regionalnego.
14: W Legnicy prokuratura rejonowa intensyfikuje walkę z przestępczością. Zgodnie z decyzją prokuratora generalnego jednostka ta została wyznaczona do zajmowania się tak zwanymi przestępstwami z nienawiści w całym okręgu. Jak informuje rzeczniczka prokuratury okręgowej w Legnicy, od początku roku wszczęto tam już 19 postępowań i śledztw.
18: W prokuraturze rejonowej w Legnicy jest wyznaczonych 2 prokuratorów, którzy takimi sprawami się zajmują. Natomiast też mogę powiedzieć, że w tej sprawie dotyczącej znieważenia ukraińskich dzieci, prowadzi ją jeszcze inny prokurator, który tą sprawę zaczął, ale generalnie jest wyznaczonych 2 prokuratorów. Sprawdziłam, że od początku tego roku w prokuraturze rejonowej w Legnicy zostało zarejestrowanych jako własnych i z innych prokuratur 19 jednostek postępowań. To było to postępowanie z zawiadomienia IPN-u. Ja informowałam, że tam była odmowa wszczęcia postępowania. Generalnie mamy teraz kilka spraw w toku. Między innymi są to 2 sprawy z zarzutami, te właśnie dotyczące prokuratury, sprzyjęte z prokuratury rejonowej w Głogowie, gdzie mieliśmy do czynienia na początku maja z takimi ksenofobicznymi zachowaniami w stosunku do obywateli Ukrainy. Te 2 postępowania nadal pozostają w toku. Tam mamy osoby podejrzane i tu się nic nie zmieniło. Myślę, że te postępowania niebawem zostaną zakończone. Oprócz tego mieliśmy kilka odmów postępowań i kilka umorzeń. Między innymi mieliśmy takie postępowanie dotyczące zawiadomienia obywatela Ukrainy, znieważenia flagi ukraińskiej. Natomiast prokurator w tej sprawie odmówił wszczęcia postępowania, ponieważ ocenił to pod kątem realizacji znamion przestępstwa, kiedy można dojść do znieważenia flagi i że takie zachowanie raczej należałoby oceniać pod kątem znieważenia narodu i tutaj nie dopatrzono się znamion tego przestępstwa. Skala tych postępowań, ona nie jest duża. Te postępowania głównie występują właśnie w Głogowie. Najwięcej mamy tego typu spraw.
13: Muzyczne Radio. Słuchacie raportu regionalnego.
14: I pozostajemy jeszcze w mieście nad Kaczawą, gdzie wszystko jest już zapięte na przysłowiowy ostatni guzik przed powrotem uczniów do szkół. Miejskie placówki oświatowe zapewniają, że szkolne stołówki ruszą pełną parą, gwarantując dzieciom ciepły posiłek od pierwszego dzwonka.
16: Zapewnienie dzieciom dostępu do pełnowartościowego jedzenia to dla samorządu nie tylko formalność, ale przede wszystkim inwestycja w zdrowie, kondycję i prawidłowy rozwój najmłodszych. Jak podkreśla wiceprezydent Legnicy Aleksandra Krzeszewska, władzom miasta zależy, aby dzieci od samego początku roku szkolnego czuły się w szkole bezpiecznie i komfortowo. Dlatego stołówki będą działały już od pierwszego dnia nauki. Infrastruktura gastronomiczna we wszystkich legnickich szkołach podstawowych przeszła niezbędne przygotowania i jest w pełni gotowa na przyjęcie głodnych uczniów. Z oferty stołówek mogą skorzystać wszyscy zainteresowani uczniowie. Urząd Miasta przypomina jednak rodzicom o niezbędnej formalności. Aby dziecko mogło stołować się w szkole od pierwszych dni września, należy wcześniej dokonać jego zgłoszenia bezpośrednio w placówce edukacyjnej. Jacek Rogulski, Muzyczne Radio.
14: Na kolejne doniesienia z regionu zapraszamy za godzinę.
13: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
19: What's up? This is Timmy Trumpet and you're listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Jesteś świadkiem nagłego wydarzenia, wypadku, utrudnień na drodze albo innej sytuacji, o której warto poinformować słuchaczy? Wystarczy, że pobierzesz naszą aplikację mobilną z Google Play lub App Store i wybierzesz opcję Nagraj wiadomość głosową. W prosty i szybki sposób twój komunikat może trafić na antenę. Zatem do usłyszenia w muzycznym radiu.
1: Autopromocja. Reklama. Jesteś mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą z Dolnego Śląska? Chcesz promować swoją firmę na rynkach zagranicznych? W ramach projektu Going Global masz szansę na udział w targach Cosmoplus World Wild w Bolonii. Szczegóły na www.innowacje.dolnyśląsk.pl. Misja już w marcu. Śpiesz się, liczba miejsc ograniczona. Projekt Going Global 5.0. Internacjonalizacja dolnośląskich przedsiębiorstw jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027 oraz ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego.
2: Serdecznie zapraszam, Michał Rado, wicemarszałek województwa Dolnośląskiego.
3: Nowość w Nachoru – resort Rokytnice. Najdłuższy letni tor bobslejowy w Karkonoszach, ponad 1600 metrów emocji. Kolej linowa, hulajnogi, rowery i czeska restauracja. Tylko 20 km od Jakuszyc. Rokytnice nad Jezerą.
4: Uwaga, mali i duzi gracze! Nintendo Switch przedstawia Mario i przyjaciele! Już 5 września w Kuprum Arenie w Lubinie zagraj z nami w najlepsze tytuły ze świata Mario. Czekają konsole, planszówki, turnieje, konkursy z nagrodami i mnóstwo gamingowych wyzwań. Wskakuj do świata Mario i baw się razem z nami! Mario i przyjaciele! Sobota, 5 września, Kuprum Arena w Lubinie. Wstęp bezpłatny!
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś łosoś atlantycki XXL, filet ze skórą, koral 100 gramów. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A wszystkie soki Solevita 2 plus 1 za grosz.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko? Zamów ją na Allegro. Teraz keyboardy, gitary i inne instrumenty muzyczne z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
8: Czy dźwięki potrafią opowiadać historię? Przekonaj się o tym już w najbliższą sobotę. Odkryj legendy Karkonoszy i tajemniczy świat Ducha Gór w symfonicznej oprawie. Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze zaprasza na wyjątkowe wydarzenie. Nowicki u Różyckiego daje słowo. Tego wieczoru za sprawą artystów grupy Chodź na Słowo, Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Dolnośląskiej pod batutą Katarzyny Piotrowskiej i mistrzowskiej aranżacji profesora Adama Poremskiego poezja zabrzmi słowem, muzyką i teatrem. Zabierz rodzinę, przyjaciół i daj się ponieść wyobraźni. 29 sierpnia, godzina 18. Patronat medialny, Muzyczne Radio.
9: Po reklamie.
10: Muzyczne Radio.
11: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
12: Dzisiaj rządzi u nas Marisa, jej nowy singiel. Utwór bardzo sympatyczny, optymistyczny. Tego się trzymajmy nie tylko dzisiaj. Tytułu tego nagrania. Będzie pięknie.

0: Reklama. Ach, cóż za rewolucyjne pyszności czekają na Was. Tatar węgierski, placek węgierski, supa kwaśnica i wiele innych znakomitości. Bistro pod Papryką w Karpaczu po kuchennych rewolucjach zaprasza. Codziennie mamy dla Was zestawy obiadowe za 32 zł. Bistro pod Papryką w hotelu Halnym Mickiewicza 10.
1: Gramy dla domu. Sołectwo Zacheum zaprasza na niezwykłe wydarzenie pełne muzyki, dobrej energii i wspólnego działania. 29 sierpnia od godziny 16.30 w Zacheum zagrają Ad Deco, Darek Morgan, Szyszak, Fonike Fare, Muzykuny, Jacek Borowicz w dobrym towarzystwie. Spotkajmy się, posłuchajmy świetnej muzyki i spędźmy ten czas razem. 29 sierpnia Zacheum, godzina 16.30. Bądźcie z nami, gramy dla domu.
0: Po reklamie.
2: Autopromocja.
3: Muzyczne radio.
4: Słuchaj nas w południowo-zachodniej Polsce
3: na 105,8,
4: 106,7
3: i 90,9 FM
2: oraz w sieci
4: na www.muzyczneradio.pl
3: i w naszej aplikacji na całym świecie.
4: Teraz też w testowych lokalizacjach DAB Plus w największych miastach Polski.
2: Autopromocja.
3: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
5: 16.
3: Czas na wiadomości.
6: Minister sportu wzywa do odwołania prezesa PKOL-u. Europa chce od Facebooka i Instagrama zaprzestania uzależniania. Polacy chętnie wybierają hotele, liczba rezerwacji gwałtownie wzrosła. Agnieszka Trojanowska, bis odwołania prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego chce minister sportu. Jakub Rutnicki wzywa do zwołania zarządu w związku z porannym zatrzymaniem szefa PKOL-u, co ma związek z aferą Zonda Krypto. Przed Ministerstwem Sportu w Warszawie jest Błażej Kulesza, który zbiera informacje.
7: Zatrzymanie szefa PKOL-u to kolejny, zdaniem Ministerstwa Sportu, przykład, gdy cierpi wizerunek polskiego sportowca. Stąd też apel szefa resortu, mówi Jakub Rutnicki.
8: Wzywam ludzi, którzy tworzą Polski Komitet Olimpijski, aby wreszcie skutecznie działać i żeby wreszcie skutecznie odwołać.
7: Zatrzymany prezes PKOL nie wyznaczył terminu walnego zgromadzenia, gdzie miał być dyskutowany wniosek nad jego odwołaniem. Zarząd, by podjąć taką decyzję, potrzebuje 2/3 głosów. Nie ma jednak pewności, że chętni będą.
6: Jeszcze dziś Radosław P. ma usłyszeć zarzuty. Nie tylko Stany Zjednoczone żądają od Mety ochrony dzieci przed uzależnieniem od platform takich jak Facebook czy Instagram. Takich samych działań jak w USA oczekuje od koncernu technologicznego Unia Europejska, mówił dziś unijny rzecznik Thomas Arenie.
9: It is for Meta.
10: Meta musi przedstawić i podjąć swoje zobowiązania Unii Europejskiej, aby chronić nasze dzieci przed uzależniającą konstrukcją swoich platform. Piłeczka jest po ich stronie. Oczekujemy właściwego zarządzania czasem spędzanym przed ekranem i kontroli rodzicielskiej na ich platformach.
6: Wczoraj właściciele Facebooka i Instagrama zobowiązali się do zapłacenia blisko 17 miliardów dolarów w ramach ugody w procesie, który wytoczyło im blisko 30 stanów w USA. Także polski rząd naciska na Metę w sprawie oszustw, fałszywych reklam i dezinformacji. Minister cyfryzacji złożył wniosek w tej sprawie do Komisji Europejskiej. We wniosku domaga się ukarania platformy karą 250 milionów euro. Zmarł Ratko Mladić, były dowódca bośniackich Serbów w czasie wojny w Bośni i Hercegowinie w latach 90. Miał 84 lata. Mladić został skazany w Hadze za ludobójstwo i odbywał karę dożywotniego więzienia. Zmarł w szpitalu więziennym ONZ w Hadze. Bilans ofiar śmiertelnych katastrofy błyskawicznej powodzi w Nepalu wzrósł do 359. W Nepalu nadal trwają poszukiwania ponad 1300 osób zaginionych po wczorajszej powodzi. Wielka woda dotknęła himalajskie tereny przygraniczne Nepalu i chińskiego Tybetu. Początkowo winiono bezpośrednio trzęsienie ziemi, teraz przyczyn klęski żywiołowej naukowcy doszukują się w oberwaniu lodowca, mówi klimatolog profesor Bogdan Chojnicki.
11: Wszystko wskazuje na to, że urwała się olbrzymia masa lodu i spłynęła w dół po stoku, zabierając za sobą rumorz, kamienie.
6: Wśród osób zaginionych są obywatele łącznie 30 państw, w tym m.in. Australii i Wielkiej Brytanii. Polskie MSZ nie poinformowało dotychczas, aby wśród ofiar i poszukiwanych osób byli Polacy. Polskie hotele mają coraz więcej klientów. Jest to skok gwałtowny. W 10 lat liczba gości hotelowych wzrosła o ponad 60%. To dane z raportu PKO Banku Polskiego. Na wynik wpłynęły powstające szybko nowe hotele, w których przeważają klienci krajowi. Polacy stanowią 3/4 gości rezerwujących pobyt.
3: To To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.

0: Muzyczne Radio Lato. Reklama.
1: Jesteś mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą z Dolnego Śląska? Chcesz promować swoją firmę na rynkach zagranicznych? W ramach projektu Going Global masz szansę na udział w targach Tech Show w Londynie. Szczegóły na www.innowacje.dolnyśląsk.pl. Misja już w marcu. Śpiesz się. Liczba miejsc ograniczona. Projekt Going Global 5.0. Internacjonalizacja dolnośląskich przedsiębiorstw jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027 oraz ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego.
2: Serdecznie zapraszam. Michał Rado, wicemarszałek województwa dolnośląskiego.
3: Hej, co u ciebie?
4: Zapisałem się do TB Edukacja.
3: O, fajnie! Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
4: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
3: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
4: W TB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
3: Też bym tak chciała.
4: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie TEB.pl lub w najbliższej placówce. Jelenia Góra, Piłsudskiego 52A.
3: TB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
5: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km oraz ponad milion opcji zabudowy. Dostępne z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępne także w wersji elektrycznej e-tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
8: Zaprasza Renault Perfecta w Lubaniu. Ulica Papieża Jana Pawła II, 13.
9: Po reklamie.
0: Muzyczne Radio Lato. W tym tygodniu gramy dla Was.

0: Polscy artyści dziś u nas w rolach głównych, zatem pozwólcie się zaprosić na spotkanie z Sandrą Reiser, Piotrem Roguckim i Liwką, którzy pochwalić się mogą nowymi piosenkami. Sprawdzamy szczegóły, Tomek Dudkiewicz i Music News, witamy i zapraszamy. Sandra Reiser wraca z nowym singlem Nie chce nic zmieniać, nostalgiczną, ale pogodną opowieścią o momentach, które chciałoby się zatrzymać na zawsze. Melodyjny pop spotyka się tutaj z alternatywną wrażliwością, a nieoczywiste zakończenie z wokoderem przypomina, że czas nie zatrzymuje się razem z nami. Nie chce się zmieniać to piosenka o potrzebie zatrzymania chwili, która właśnie trwa. Tych momentów, w których wszystko wydaje się dokładnie takie, jak powinno. Są tak piękne, że chciałoby się zostać w nich jak najdłużej, zachować w pamięci drobne obrazy, emocje i obecność bliskich. Wszystko, co w danej chwili wydaje się zwyczajne, a z czasem może nabrać zupełnie innego znaczenia. Utwór ma w sobie nostalgię, ale nie jest ciężki ani melancholijny. Przeciwnie, jego lekkość pozostaje w ciekawym kontraście z refleksją nad przemijaniem. To właśnie napięcie między ciepłem teraźniejszości a świadomością jej ulotności stanowi jeden z najważniejszych elementów tej właśnie piosenki. Okazuje się, że Piotr Rogucki wraca do kultowego utworu Komy w nowym, pełnym surowej energii wydaniu na żywo. Los Cebula i Krokodyle Łzy w wykonaniu projektu Normalni Ludzie to bezkompromisowa fuzja rockowej charyzmy, pulsującej sekcji rytmicznej i porywającej interakcji z publicznością. Wyrazisty wokal, koncertowa spójność i nostalgiczna, zarazem świeży sznyt sprawiają, że to obowiązkowa pozycja dla fanów polskiego rocka i autentycznych brzmień na żywo. I prawie na koniec dzisiejszego spotkania z Music News o jednym z najbardziej wyczekiwanych powrotów ostatnich miesięcy. Po niemal 2 latach od premiery debiutanckiego albumu Z papieru, Liwka wraca z nowym singlem i prezentuje świeży kierunek muzyczny i wizerunkowy. Poza tobą nic to utwór, którym Liwka na nowo definiuje swoją solową przestrzeń. Singiel pokazuje artystkę w bardziej dojrzałej i świadomej odsłonie, a jednocześnie pozostawia charakterystyczną dla niej emocjonalność i wrażliwość. Wiem, że wiele osób długo czekało na nowości ode mnie, mówi Liwka. Ja sama czułam tę presję czasu, ale też oczekiwań głównie własnych. Zawsze byłam bardzo krytyczna w stosunku do swojej własnej twórczości i wiedziałam, że muszę być w 100% pewna tego, co wypuszczę w świat po tym wszystkim, czego udało mi się muzycznie doświadczyć w ostatnim czasie, dodała artystka. Nowa piosenka od Liwki już na playliście nowości Muzycznego Radia. No to tak zupełnie na koniec łapcie jeszcze kilka gorących premier. Roy Strobel z nagraniem World Go Round, Topic i Carte Blanche z nagraniem Lucky Ones i Aaron Chupa w utworze Cushion Grooves. Tomek Dudkiewicz i Music News, tyle na teraz od nas. Dziękujemy za uwagę, do usłyszenia.
1: Muzyczne radio. Muzyczne radio Lato.

0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
1: Bardzo długo trwało sprzątanie uszkodzeń związanych z pożarem naczepy na 106 km w kierunku na Legnicę i dalej w stronę zachodniej granicy. Do tego wypadku doszło w nocy, ale w ciągu dnia też były spore utrudnienia związane z uprzątnięciem tego wszystkiego, co tam zostało. Już to się udało. Ale na czwórce kolejne zdarzenia. Mamy zator przed węzłem Kostomłoty. Dokładnie jeszcze nie powiem wam, co się stało, ale najprawdopodobniej kolizja lub awaria samochodu, no i utrudnienie już od węzła, żeby nie skłamać, Gościsław, tak nazywa się ten węzeł, zaczyna się tutaj hamowanie, zator ma około 2-3 km w stronę oczywiście Wrocławia, mówimy o pasach w stronę Wrocławia od strony Legnicy. W przeciwnym kierunku także lekkie zatwardzenie, a przed samym Wrocławiem mamy także z powodu natężenia ruchu lekki korek i spowolnienie w ruchu. Cały czas utrudnienia we Wrocławiu. Skrzyżowanie Kosmonautów z Fieldorfa. Tutaj doszło do zderzenia tramwaju z autobusem miejskim. Kilka osób poszkodowanych. Te utrudnienia już są odrobinę mniejsze niż jeszcze jakiś czas temu, ale jednak cały czas korek na 94 tutaj w stronę lotniska. Uważajcie na siebie.
0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.
2: Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
3: Liczne placówki medyczne, które ratują ludzkie życie i zdrowie, korzystają z dobrodziejstwa, jakim jest krew. A stała rezerwa tego bezcennego leku to bezpieczeństwo dla nas wszystkich, szczególnie w okresie urlopowym i wakacyjnym. Dawcą krwi może zostać każda zdrowa osoba w wieku od 18 do 65 lat. Wystarczy skontaktować się z właściwą placówką. W naszym regionie najbliższe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa znajduje się w Wałbrzychu. Wszelkie informacje dostępne na stronie internetowej rckik.pl/Wałbrzych. rckik.pl/Wałbrzych. Telefon 577 766 605. 577 766 605.
4: Reklama. Poznaj Dream Jump Karkonosze. Stań na szczycie 100-metrowej wieży z widokiem na góry i skocz. To najbardziej ekstremalna atrakcja na Dolnym Śląsku, lepsza niż bungee. Sięgnij po swoje marzenia lub podaruj niezapomniane emocje. Vouchery ważne przez cały rok. Dream Jump blisko Karpacza. Wejdź na 100metrów.pl.
5: Już 23 i 24 sierpnia 13. Letni Bieg Piastów. Szklarska Poręba, Jakuszyce zamienią się w stolice biegania. 12, 22 i 50 km dla dorosłych. Marsz Nordic Walking oraz biegi dziecięce pełne radości i sportowych emocji. Malownicze trasy, czyste powietrze i niezapomniana atmosfera w sercu gór izerskich. Zapisz się na bieg-piastow.pl. Zaprasza Stowarzyszenie Bieg Piastów oraz sponsorzy KGHM Polska Miedź i PKO Bank Polski.
6: Czy wiecie, jak miękkie są łapki lemura z Madagaskaru? Możecie to poczuć, odwiedzając świat lemurów w Zoo Łączna. Wejdźcie do ich królestwa i nakarmcie je ich ulubionymi smakołykami. W górskim ogrodzie czekają też kapibary, flamingi, tukany i wilki polarne. Tak blisko jeszcze nie byliście. Szczegóły na zoołączna.pl.
7: Po reklamie.
6: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa. Dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
8: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
1: Pogodnie, słonecznie, ciepło, temperatury wysokie, ale tak bez upału, jeszcze miło. Jutro natomiast już będzie dużo, dużo goręcej, czyli temperatury w okolicach 30 stopni Celsjusza.
6: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
8: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
2: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
1: Czas na raport regionalny. Beata Nowicka.
7: Wielka akcja CBA i zatrzymania w tak zwanej aferze powodziowej. W Bolesławcu kierowcy jadą już nowym mostem. Koniec tranzytu przez Lubawkę. Czesi podali datę otwarcia pierwszego odcinka autostrady D11.
2: Słuchacie raportu regionalnego.
7: Na polecenie prokuratury europejskiej agenci CBA zatrzymali pierwsze kluczowe osoby podejrzewane o wyłudzenie milionowych pożyczek przeznaczonych dla ofiar powodzi. Służby oficjalnie potwierdziły zatrzymanie kilku osób. Z nieoficjalnych doniesień wynika, że przynajmniej 6. Jako pierwsi w tej sprawie zostali zatrzymani Anna Konieczyńska, odwołana wiceprezes agencji, była działaczka Koalicji Obywatelskiej, a także jej mąż, lokalny przedsiębiorca. To ich podmioty miały jako pierwsze zawnioskować i otrzymać maksymalne wsparcie finansowe z funduszy unijnych, posługując się według podejrzeń fałszywymi zaświadczeniami o stratach. Pieniądze trafiły też do sąsiada Konieczyńskich i współwłaściciela firmy, który otrzymał odszkodowanie za rzekomo zalaną salę zabaw dla dzieci, która w rzeczywistości znajdowała się daleko od wody. Środki trafiły też do lokalnego przedsiębiorcy medialnego na szkody powodziowe w dawnej siedzibie jego spółki. Zatrzymane osoby zostały przewiezione do prokuratury europejskiej w Katowicach. Tam trwają przesłuchania i formułowane są oficjalne zarzuty.
2: Słuchacie raportu regionalnego.
7: Znamy już datę otwarcia granicznego odcinka czeskiej autostrady D11. Kierowcy pojadą nim 27 listopada, a samochody jadące tranzytem, w tym ciężarówki, przestaną przejeżdżać przez wąskie ulice Lubawki.
9: W tej chwili cały ruch samochodowy tak naprawdę przejeżdża przez Lubawkę z drogi szybkiego ruchu S3 w Lubawce. I w tej chwili te wąskie drogi, nie, tu Państwo pewno znacie, takie, które przechodzą przez Lubawkę do dawnej drogi S5, w tej chwili mamy problem z przejściem na drugą stronę ulicy. I dlatego bardzo dziękuję tutaj panu ministrowi, dyrektorowi za to, że dotrzymają tego terminu.
7: A chodzi o ponad 3 km trasy między polską granicą a węzłem Kralowec. Ten fragment połączy czeską D11 z polską drogą ekspresową S3. Postęp prac sprawdził minister transportu Republiki Czeskiej, Iwan Bednarik.
10: Jeżeli chodzi o to konkretne połączenie autostradowe Czech i Polski, to według moich szacunków spotkamy się tutaj za 3 miesiące, żeby przeciąć uroczyście wstęgę.
2: Słuchacie raportu regionalnego.
7: Na drodze krajowej nr 94 w Bolesławcu drogowcy zmienili organizację ruchu w rejonie budowanego mostu. Kierowcy zostali już przekierowani na nową przeprawę. To kluczowy etap wartej miliony inwestycji, która obejmuje całkowitą rozbudowę i modernizację 600-metrowego odcinka trasy. Prace postępują zgodnie z planem, a szczegóły techniczne sprawdzał Jacek Rogluski.
11: Pod koniec lipca na nowym moście przeprowadzono próby obciążeniowe, które potwierdziły jego gotowość do użytkowania. Obecnie wykonawca realizuje jeszcze ostatnie prace wykończeniowe, w tym m.in. montuje urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego i będzie ustawiał oznakowania drogowe. Przełożenie ruchu na nowy most umożliwia rozpoczęcie kolejnego etapu inwestycji. Dotychczasowa przeprawa zostanie rozebrana, a w jej miejscu powstanie nowy obiekt mostowy, który będzie częścią docelowego układu drogowego. Zakończenie wszystkich prac Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad planuje w drugiej połowie przyszłego roku. Jacek Rogulski, Muzyczne Radio.
7: Urząd Miejski w Złotoryi planuje małą architekturę na terenie przykopalni Złota Aurelia. Ma być bardziej przyjazny i atrakcyjny.
12: Kopalnia Aurelia, klejnot w Złotej Koronie Pogórza Kaczawskiego, to projekt, który ma poprawić dostęp do infrastruktury przy obiekcie, przyciągającym największą liczbę zwiedzających, od tego roku będącym częścią szlaku tajemniczych podziemi. Projekt przewiduje budowę drewnianej, krytej kątem wiaty, montaż 4 ławek o konstrukcji stalowej z drewnianymi oparciami i siedziskami oraz ustawienie 5 betonowych stołów z siedziskami. Przy Aurelii pojawi się także grill murowany 90 cm. Będą stanowiska do płukania złota i 4 drewniane konstrukcje w formie stolików wyposażonych w misy. Takie poczekalnie przed wejściem na teren Aurelii. Nowa infrastruktura będzie kosztowała 76,5 tysiąca złotych. Miasto pozyskało dofinansowanie ze środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, który pokryje 75% wydatków na rozwój zrównoważonej turystyki, a konkretnie na zachowanie oraz promocję krajobrazu i dziedzictwa obszaru Partnerstwa Kaczawskiego. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
7: Jutro pierwsze doniesienia z regionu o 5.30.
2: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja. gorąco.
1: No już myślałem, że będzie spokój i na czwórce niestety, kochani, bardzo złe informacje. Kolejne bardzo duże utrudnienie, które na pewno spowoduje duże problemy w poruszaniu się A4. Zresztą już widać, że węzeł Kostomłoty tutaj zamknięty został, bo mamy informację o poważnym zdarzeniu, czyli zderzenie ciężarówki, busa i osobówki. 123 km autostrady A4, kierunek Wrocław, rozbita osobówka, bus wbity w naczepę auta ciężarowego. Według nieoficjalnych informacji stan kierowcy tegoż busa najprawdopodobniej bardzo, bardzo poważny. Na pewno sytuacja rozwojowa i będziemy o tym mówić i mamy już kilkukilometrowy zator, no a na węźle Kostomłoty droga zablokowana, więc na pewno duże utrudnienia w poruszeniu się mamy A4, zresztą to tylko nie tylko na pasach w kierunku na Wrocław, ale w drugą stronę też tworzy się już mały zator na wysokości Kostomłotów, bądźcie naprawdę ostrożni. Nie wiem, co się stało, chyba ta aura poprawiła się, słońce, suchy asfalt i za duża prędkość, za mało odległości między pojazdami. O tym będę mówił w jednym z przyszłych programów Autoradio, że będą specjalne kontrole i urządzenia, które będą wychwytywać właśnie, jeżeli ta odległość będzie zbyt mała na ekspresówkach i autostradach i będą sypać się mandaty. Prawo obowiązuje, ale raczej jest nieegzekwowane. Teraz ma się to zmienić.
2: Drogi na gorąco.
1: Best of do godziny 17. Zostawiam was sam na sam z muzyką, między innymi Airvox, Red Lips, Alok, będzie także Cleo. A na dobry początek...
13: Hi Poland, I'm Drenchill and you're listening to Muzyczne Radio.

0: stole.
1: Muzyczne Radio Lato. Reklama.
2: Podaruj swojej rodzinie lato pełne aktywności, śmiechu i zdrowej energii. Wybierz wiatr we włosach, zapach lasu i wolność. Znajdź idealne rowery dla małych i dużych odkrywców w naszej letniej ofercie. Orbea, Keris, Cruises, Highbike, rowery elektryczne oraz tradycyjne. Arta, salon rowerowy, ulica Komendy Trzcińskiego 12 w Jeleniej Górze. Tylko teraz darmowy przegląd po sezonie dla każdego wakacyjnego roweru. Arta, salon rowerowy, Jelenia Góra, ulica Komendy Trzcińskiego 12. Bo przygoda zaczyna się u nas.
3: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Perfekcyjnie przycięty. Każdego dnia. Roboty koszące Husqvarna Automower. Inteligentna technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz na wybrane modele czekają specjalne oferty i gwarancja nawet do 5 lat. Promocje obowiązują do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Zapytaj o szczegóły najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna lub sprawdź na www.husqvarna.pl.
4: W pierwszym półroczu 2026 roku grupa kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. osiągnęła wysoki zysk netto na poziomie blisko 5,6 miliarda złotych. Dobre wyniki sprzyjają realizacji ambitnej strategii 2055+. Potwierdza to mnogość projektów rozwojowych i realizacji, odbudowy nowych szybów, prac eksploracyjnych i modernizacji hut przez plany związane z odnawialnymi źródłami energii, aż po inwestycje w zagraniczne aktywa i potencjalne projekty aktywizacyjne na świecie.
5: Odkryj pełne smaku kolacje degustacyjne w restauracji Terra w nowo otwartym Harmonii Valley Resort w Szklarskiej Porębie. Wyróżnieni szefowi kuchni, autorskie dania, kameralna atmosfera i rozmowy o sztuce gotowania. To więcej niż kolacja, to kulinarne doświadczenie. Sprawdź najbliższe wydarzenia i rezerwuj swoje miejsce na harmonii-valley.pl.
1: Free Time w muzycznym radiu.
5: Wygraj weekend w renesansowym apartamencie dla dwojga w Zamku Karpniki z kolacją, śniadaniem i strefą wellness. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie, z kim i dlaczego chciałbyś spędzić weekend w Zamku Karpniki. Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie muzycznego radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Odkryj Zamek Karpniki, zabytkowy skarb Dolnego Śląska. Zanurz się w historii, odpocznij w eleganckich wnętrzach, zrelaksuj się w Bali z wodą termalną i zachwyć wyśmienitą kuchnią oraz pięknem otaczającej natury. www.zamekkarpniki.pl.
6: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Koniec wakacji? Czas na wielkie pakowanie. Już 29 sierpnia w Pasażu Górskim ruszamy z akcją Powrót do Szkoły. Zrób zakupy za minimum 150 zł. Połącz paragony i zgarnij darmowy worek z akcesoriami dla ucznia. Ubierz dzieciaki modnie w Sinsay. Wybierz sportowe hity w Decathlonie i skompletuj wyprawkę marzeń z Leclerc.
2: Prezydent miasta Jeleniej Góry Jerzy Łużniak zaprasza na wydarzenia 68 września Jeleniogórskiego. Od 22 sierpnia do 6 września Silesia Sonans. 5 i 6 września inauguracja 68 września Jeleniogórskiego i wyjątkowy koncert zespołu Kult. 12 września Hubertus Sudeckiej Krainy Łowieckiej oraz Międzynarodowe Warsztaty Pszczelarskie 2026. Od 18 do 20 września Festiwal Światła Wonder Land Asia. 26 i 27 września 58. Jeleniogórski Jarmark Staroci i Osobliwości. 68. Wrzesień Jeleniogórski.
3: Zapraszam serdecznie. Do zobaczenia. Prezydent miasta Jerzy Łużniak.
2: Szczegółowy program wydarzeń na stronie internetowej jkm.jeleniagora.pl oraz w aplikacji mobilnej Jestem z Jeleniej.
4: Matura zdana? Wybierz Karkonoską Akademię Nauk Stosowanych i studiuj bezpłatnie w Jeleniej Górze. U nas zyskujesz praktyczne umiejętności poszukiwane na rynku pracy. Czekają nowe kierunki. Kosmetologia i bezpieczeństwo wewnętrzne, ale także marketing, dietetyka i wychowanie fizyczne. Do tego piękny kampus, basen i akademiki. Sprawdź nas na kans.pl.
5: Cześć sąsiad! Wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
6: Zaliczka? A po to? Ja wybrałem firmę fotowoltaika Ryszard Zech i nie pobrali żadnej zaliczki. To lider w branży systemów fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła. 20 lat doświadczenia i ponad 10 tysięcy wykonanych instalacji. Bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zech.
0: Po reklamie.
2: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
7: 17.
2: Czas na wiadomości.
8: Atak w szkole w Niemczech. Nie żyje 18-letnia uczennica. Oszukiwali powodzian, dziś prokuratura prowadzi z nimi czynności. Rosjanie boją się mobilizacji i szukają mieszkań poza swoim krajem. Agnieszka Trojanowska-Bis, zapraszam. Dwie osoby zginęły w ataku w szkole w niemieckim miasteczku Gossen-Neusiedl w aglomeracji Berlina. Sprawca ataku został zatrzymany. Jedną z ofiar jest 18-letnia uczennica, drugą 30-letni mężczyzna, który podobno zginął, próbując powstrzymać napastnika. Sprawcą ataku jest prawdopodobnie 19-letni były chłopak zabitej uczennicy. Prokuratura prowadzi czynności wobec osób zatrzymanych wczoraj w związku z aferą w sprawie dotacji dla powodzian, poinformował rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
9: Te osoby po zatrzymaniu trafiają do prokuratury i są w dyspozycji prokuratora. Te osoby są dzisiaj od samego rana przesłuchiwane.
8: Według doniesień medialnych po powodziach w Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego dochodziło do nieprawidłowości w przyznawaniu pieniędzy dla pokrzywdzonych. Prokuratorzy z IPN-u wszczęli kolejne postępowanie w sprawie Grzegorza Brauna. Jak poinformował minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek, znowu chodzi o publiczne zaprzeczanie niemieckim zbrodniom w obozie Auschwitz-Birkenau. Braun w nagraniu udostępnionym w swoich mediach społecznościowych mówił o, tu cytat, mitycznych komorach gazowych.
10: Kolejny raz naruszył prawo. Kolejny raz złamał ustawę i już dzisiaj jest wszczęte kolejne postępowanie karne. Prokuratura, także ci prokuratorzy w oddziałach IPN-u będą teraz działać o wiele sprawniej niż widzieliśmy to do tej pory i będziemy reagować z całą stanowczością na wszystkie tego typu działania.
8: Europoseł i lider Konfederacji Korony Polskiej dopiero co usłyszał zarzut publicznego i wbrew faktom zaprzeczania zbrodniom niemieckim grozi mu za to grzywna lub kara do 3 lat pozbawienia wolności. Zbliżający się wrzesień to miesiąc, w którym ZUS wypłaca emerytom tak zwane czternastki. Niektórzy mogą liczyć na prawie 2000 zł ekstra. Szczegóły wyliczeń zna Marcin Starzec.
11: Czternastka w pełnej wysokości to 1978,49 zł brutto. Dostaną ją osoby, których których emerytura lub renta nie przekracza 2900 zł brutto. Wyższe świadczenia będą pomniejszane w myśl reguły złotówka za złotówkę, a gdy tych pieniędzy wyszłoby mniej niż 50 zł, świadczenia po prostu nie będzie. I najważniejsze, nikt nie musi nic składać, żadnych wniosków czy wizyt w urzędzie, mówi Wojciech Dyląg z oddziału ZUS w Rzeszowie.
0: Osoby uprawnione dostaną ją razem z własną emeryturą, rentą czy innym świadczeniem długoterminowym wypłacanym we wrześniu dokładnie w tym samym terminie.
8: Rosjanie chętniej szukają mieszkań za granicą w obawie przed mobilizacją do wojska. Popyt na długoterminowy wynajem mieszkań w Gruzji i Armenii wzrósł w połowie sierpnia o nawet 30% w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku. 3-miesięczne umowy mają pozwolić przeczekać czas do wyborów, po których według krążących pogłosek może zostać ogłoszona mobilizacja. Upał wróci już jutro. Alerty przed wysokimi temperaturami mają obowiązywać jutro od połowy dnia i obejmą 4 województwa na zachodzie i południu Polski, część województw lubuskiego, dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego. Temperatura dojdzie tam jutro do nawet 31 stopni.
2: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.
7: A po 17:00.
2: Mamy dla Was najnowsze hity, które jako pierwsi usłyszycie właśnie u nas.
7: Witajcie w świecie najnowszej muzyki.
2: Hit Planeta. Startuje na dobre.
12: Witamy i zapraszamy, bo po godzinie 17 startujemy na dobre i obiecujemy, że najbliższe 3 godziny tylko i wyłącznie pod znakiem najnowszej muzy. Panie i panowie, Sebastian Wysoczański, dzień dobry, witajcie. Zaczynamy od dwóch propozycji na już na teraz. Fastboy Music Sounds oraz Chris Van D, After the Silence. Ruszamy.
2: Hit Planeta. Najnowsza lista.

0: Chris Van Dee After the Silence i Fastboy Music Sounds to są melodie, które bardzo mocno polecamy wam w naszych propozycjach. Będziemy na pewno o tych nagraniach mówić, będziemy po nie sięgać i liczymy na to, że lada moment będziemy tak grać na samym szczycie naszej listy.
1: Hit

A Oskar Cyms melduje się ze swoją najnowszą piosenką, bo to właśnie nagranie, które tak bardzo wam ostatnio polecamy. Bez końca. Michiko, miejsce drugie wczorajszego spotkania. Nagranie, które bardzo mocno wpada w ucho i zostaje na długo w głowie. Jason Derulo, Melody DJ Goya. A na samym szczycie nie mogło być inaczej. Parthenope, Merck & Craymond, wczoraj ponownie numerem 1.

0: Planeta. Najnowsza lista w Polsce.
1: Reklama. Kryptonim operacji Lego Party. Miejsce akcji: Centrum Nowy Rynek w Jeleniej Górze. Czas operacyjny 29 sierpnia od 10 do 18. Cel: poziom 0. Raport wywiadu potwierdza atrakcję. Obiekt posiada strefę wolnego budowania, 4 stanowiska do gier na PS5, strefę kreatywną, fotobudkę, glow up bar i konkursy z nagrodami. Wpadajcie całą rodziną. Zdemaskujcie totalną nudę. Lego Party w Nowym Rynku. Tajna broń na uśmiech.
2: Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.
3: Po reklamie.
0: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.
4: I na miejscu 40. CK West, Wild Celebration.
5: Wild Celebration to

0: Najnowsza lista w Polsce. Reklama.
1: Hej, jesteśmy Gandienfaski. Nasz znak, jak nie wiecie, to pręgi na grzbiecie. Ostre ząbki, spryt bajera. Lepiej z nami nie zadzieraj.
0: Zobacz nowy wybieg mangust pręgowanych w Zogerlitz. Citauerstrasse 43.

0: telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Burmistrz miasta Jawora Emilian Bera zaprasza na Święto Chleba i Piernika 2026. Już w najbliższy piątek o godzinie 18 największa parada w rynku z mieszkańcami miasta oraz inauguracja wydarzenia. Strefa koncertowa rusza o 20. Na scenie Kuba i Kuba, a o 21.30 gwiazda wieczoru Grubson z zespołem. W sobotę o 17 bicie rekordu na najdłuższy piernik w Polsce. W ten dzień chcemy zostać numerem jeden w kraju. W sobotę zapraszamy na wybory Miss, koncert Kordian oraz na gwiazdę wieczoru Marylę Rodowicz. W niedzielę od rana animacje cukiernicze, konkursy, spektakle dla dzieci, a o 17 koncert zespołu Farba.
3: Zapraszam na Święto Chleba i Piernika. Emilian Bera.
4: Po reklamie.
5: Hey, what's up? This is Fergie Ferg.
6: What's up?
7: We are
8: TNCE.
9: Hey, everyone. It's Selena Gomez.
10: Hello there. We're 21 Pilots.
11: Hi, we are Radio Killer, and you are listening to Hit Planeta on Music.

0: The proof.
1: Reklama. Hej, jesteśmy Gangielfaski. Nasz znak, jak nie wiecie, to pręgi na grzbiecie. Ostre ząbki, spryt bajera. Lepiej z nami nie zadzieraj. Zobacz nowy wybieg mangust pręgowanych w Zogerlitz. Citauerstrasse 43.

0: Telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Burmistrz miasta Jawora Emilian Bera zaprasza na Święto Chleba i Piernika 2026. Już w najbliższy piątek o godzinie 18 największa parada w rynku z mieszkańcami miasta oraz inauguracja wydarzenia. Strefa koncertowa rusza o 20. Na scenie Kuba i Kuba, a o 21.30 gwiazda wieczoru Grubson z zespołem. W sobotę o 17.00 bicie rekordu na najdłuższy piernik w Polsce. W ten dzień chcemy zostać numerem jeden w kraju. W sobotę zapraszamy na wybory Miss, koncert Kordian oraz na gwiazdę wieczoru Marylę Rodowicz. W niedzielę od rana animacje cukiernicze, konkursy, spektakle dla dzieci, a o 17.00 koncert zespołu Farba.
3: Zapraszam na Święto Chleba i Piernika. Emilian Bera.
4: Po reklamie.
5: Hey, I'm Charlie XCX.
6: Hi everybody, Billy Joe from Green Day here.
7: Hey guys, it's Ella Henderson.
8: Hi, I'm Ed Sheeran.
9: Hi, I'm Jane and this is Hit Planeta on Muzyczne Radio. Hit Planeta!
10: Posłuchajcie koniecznie, bo kolejne melodie już na horyzoncie. Teraz James Blunt, Taste Like Summer, druga dzisiejsza nowość.

0: Jace Blunt w muzycznym radiu Taste Like Summer, a my spoglądamy na nasze drogi.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
0: I skupiamy się na A4, bo tam niestety dzieje się najwięcej, 123 kilometr. I tutaj mamy informacje o tym, że autostrada jest zablokowana w dwóch kierunkach. To jest pomiędzy węzłem Gościsław a węzłem Kostomłoty. Kierunek Wrocław, kierunek granica, bo jak wspomniałem, w tym miejscu autostrada 4 jest całkowicie zablokowana. Tam doszło do zderzenia trzech pojazdów, dwóch pojazdów ciężarowych, jeden pojazd osobowy. Jeszcze moment, o którym mówię, to wtedy ta jezdnia w kierunku Wrocławia została zablokowana. Teraz i w drugą stronę, ponieważ tam lądował helikopter lotniczego pogotowia ratunkowego. LPR lądował i w tym momencie, jak wspomniałem, autostrada w dwóch stronach jest zablokowana. Tam oczywiście jest to niestety wypadek śmiertelny. Taką informację mamy. O godzinie 17.10 GDD KIA poinformowała, że utrudnienia mogą trwać nawet do 6 godzin, czyli do godziny 23.00. Będziemy obserwować i bardzo dokładnie sprawdzać, co tam się dzieje.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.

0: Reklama. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Ser carski w plastrach Pilos. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 44% taniej. 9,99 za opakowanie 2 x 250 gramów przy zakupie dwóch. Schab wieprzowy rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca.
2: Uwaga, mali i duzi gracze! Nintendo Switch przedstawia Mario i Przyjaciele! Już 5 września w Cuprum Arenie w Lubinie zagraj z nami w najlepsze tytuły ze świata Mario. Czekają konsole, planszówki, turnieje, konkursy z nagrodami i mnóstwo gamingowych wyzwań. Wskakuj do świata Mario i baw się razem z nami. Mario i Przyjaciele! Sobota, 5 września, Cuprum Arena w Lubinie. Wstęp bezpłatny.
0: Po reklamie.

Wild at Heart w Muzycznym Radiu. W pierwszej części naszego dzisiejszego spotkania mamy dla was premierę. Posłuchajcie koniecznie, bo to pierwsza czwartkowa premiera Cameron Whitecomb z nagraniem The Hard Way.

0: Rivers w muzycznym radiu na sam finał, myślę, naszego dzisiejszego spotkania. To oznacza, że my już teraz zapraszamy Was na wiadomości. Po nich oczywiście wracamy z kolejną godziną czwartkowego hit planetarnego lądowania. Bądźcie z nami za chwilę. Kolejne dźwięki, za chwilę kolejne nowości prosto z naszej hit planetarnej listy.
1: Reklama.
2: Gotowi na najlepsze pożegnanie wakacji? Bo ja tak! Już 29 sierpnia w sobotę w przystanku Karkonosze robimy wielkie pożegnanie wakacji i powitanie szkoły. Będą dmuchańce, wata cukrowa, konkursy, żywe maskotki, prezenty za zakupy i rabaty w sklepach. Ale czekajcie, to jeszcze nie wszystko. Na finał wskakujemy w sam środek piana party. Sobota 29 sierpnia. Przystanek Karkonosze, Karpaska 33 w Miłkowie. Wpadajcie! Będzie się działo.
1: Po reklamie. To jest muzyczne radio. Minęła godzina
0: 18.
1: Czas na wiadomości.
3: Wraca upał, jutro znów miejscami 30 stopni. Prezes PKOL-u przed prokuratorem, w tle afera zonda krypto. Dramat na morzu z happy endem. Straż przybrzeżna u wybrzeży Afryki uratowała 160 dryfujących migrantów. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Uwaga, wraca upał, ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Jutro temperatura może znów przekroczyć 30 stopni w cieniu. Najcieplej będzie na ziemi lubuskiej, na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. Całkiem gorąco też w okolicy Krakowa i na Podkarpaciu. Reszta kraju ze słoneczną, przyjemną temperaturą 20 kilku stopni. Niestety nie potrwa to długo, bo w sobotę pogoda znowu się popsuje, mówi synoptyk Michał Kowalczuk z IMGW.
4: Burze niemal w całym kraju, zwłaszcza w pasie od Pomorza przez Mazowsze po Małopolskę.
3: Może intensywnie padać i mocno wiać. Na szczęście wciąż będzie całkiem ciepło. Zimne mają być noce. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław Piesiewicz został doprowadzony do prokuratury w Katowicach. Śledczy chcą go przesłuchać i postawić zarzuty w sprawie giełdy kryptowalut zonda krypto. Czarna limuzyna z zatrzymanym kilkukrotnie okrążała budynek, zanim wjechała tylnym wejściem. Prezes PKOL-u twierdzi, że czuje się ofiarą.
5: Polityka, polityka, polityka. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zobaczymy, kto jest winny.
3: Do odwołania obecnego prezesa zarządu PKOL-u wezwał minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki. Sytuacja w Polskim Komitecie Olimpijskim jest dramatyczna, mówi minister.
6: PKOL jest w tej chwili w najtrudniejszej sytuacji w swojej historii. Nigdy jeden człowiek nie doprowadził do tak dramatycznego naruszenia wizerunku Polskiego Komitetu Olimpijskiego, który budowany jest przez dziesiątki lat przez sukcesy naszych olimpijczyków.
3: Firma Zonda Krypto była sponsorem generalnym Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Przeciwko spółce od kwietnia toczy się postępowanie pod kątem oszustw znacznej wartości i prania brudnych pieniędzy. Rosja prowadzi od kilkunastu godzin zmasowany ostrzał Ukrainy. Atakowane są Kijów, Charków, Zaporoże i Krzywy Róg, a celem coraz częściej stają się cywilne budynki i centra handlowe. W stronę ukraińskich miast lecą drony, rakiety i bomby lotnicze. Ukraiński wywiad ostrzega, że zmasowany atak może potrwać aż do piątkowego poranka. Ponad 160 migrantów uratowała Straż Przybrzeżna Mauretanii. Mieli awarię łodzi na otwartym morzu. Gdy dotarły do nich służby, byli wyczerpani i wystraszeni. Wszystkich udało się sprowadzić na ląd. Nie tylko szkoły szykują się do rozpoczęcia roku szkolnego. W wielu miastach wakacje upłynęły pod znakiem remontów ulic i torowisk. Tak jest na przykład w Poznaniu. Jeszcze przed wrześniem tramwaje wrócą na węzeł Wierzbięcice. Kończą się też prace na trasach przez Jeżyce i w stronę Franowa, mówi zastępca prezydenta Poznania Marcin Gołek.
7: W kilku jeszcze miejscach drobne remonty, tego oczywiście nie da się uniknąć. Chcemy cały czas dbać o naszą infrastrukturę, ale myślę, że naprawdę jesteśmy gotowi na to, żeby ten wrzesień nikogo negatywnie nie zaskoczył.
3: To nie jedyne prace w Poznaniu. Przez miesiąc potrwają utrudnienia przy rondzie Kaponiera w samym centrum miasta.
1: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.
8: A po 18:00
1: mamy dla Was kolejne gorące premiery i zapowiedzi najnowszych hitów.
8: Tak gra Hit Planeta.
1: Tak prezentuje się kolejny dziś nowy numer.
0: Posłuchajcie koniecznie w propozycjach u nas Robin Schulz, Take It Slow.

0: Reklama. Free Time w muzycznym radiu. Wygraj weekend w renesansowym apartamencie dla dwojga w Zamku Karpniki z kolacją, śniadaniem i strefą wellness. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie, z kim i dlaczego chciałbyś spędzić weekend w Zamku Karpniki. Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie muzycznego radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Odkryj Zamek Karpniki, zabytkowy skarb Dolnego Śląska. Zanurz się w historii, odpocznij w eleganckich wnętrzach, zrelaksuj się w Bali z wodą termalną i zachwyć wyśmienitą kuchnią oraz pięknem otaczającej natury. www.zamekkarpniki.pl.
1: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka.
2: Koniec wakacji, ale nie w moich sklepach. Sprawdź nasze mega okazje na nadchodzący weekend. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Kawa Jakobs Kronung 14,99 za opakowanie 250 gramów, a wybrane rogaliki 7 Days 2,50 za sztukę przy zakupie 4. Oferta trwa od 27 do 29 sierpnia w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
3: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep.
0: Po reklamie.

0: No niesamowite jest to nagranie, naprawdę. Take me back, Kygo, i mam nadzieję, że nie będziemy się żegnać z tym utworem wcale w muzycznym radiu. To już kwadrans po 18. W drugiej części jesteśmy. Informujemy także o tym, co dzieje się na autostradzie A4. Tam niestety spore, naprawdę spore utrudnienia.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
0: Największe problemy są na autostradzie A4. No bo dobrze, zaczynając od tych dobrych wiadomości, S3, S5, tutaj wszystko przejezdne. Oczywiście problemy zaczynają się, kiedy będziemy ze Strzegomia jechać w stronę autostrady A4, bo to w tamtych okolicach A4 jest zablokowana w dwóch stronach. No to tam faktycznie mamy problem i tam się zaczyna nam to korkować. A to wszystko dlatego, że na 123 kilometrze w kierunku Wrocławia doszło do wypadku. Zdarzenie trzech pojazdów. Dwa razy pojazd ciężarowy i osobowy raz. To jest niestety wypadek śmiertelny. Tam kilkadziesiąt minut temu lądował LPR. Nie mamy jeszcze informacji o tym, czy ta autostrada została otwarta. To znaczy, na pewno ona jest zablokowana. Liczymy być może na to, że ta strona w kierunku granicy, ale tak spoglądam jeszcze na mapy, szukając tutaj dobrych wiadomości, widzimy tutaj absolutny korek. Niestety, i to nadal w dwóch kierunkach. Więc LPR lądował kilkadziesiąt minut temu. To jest wypadek śmiertelny i GDDK, ja informuję, że przewidywany czas utrudnień od tej godziny 17 to 6 godzin, czyli prawie do 23. Uważajcie na siebie, będziemy jeszcze na pewno spoglądać i sprawdzać, co dzieje się na naszych dolnośląskich i nie tylko trasach.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.

0: Panie i panowie w Muzycznym Radiu Skuba z nagraniem Życie jest piękne, prosto z miejsca, no właśnie, którego szybko sprawdzamy, już wiemy, Skubas na 20. Dziś wracamy do was za chwilę.
1: Reklama.
2: Dzień dobry, a ja zaraz mam szkołę.
3: A w Lewiatanie mamy świetną ofertę.
4: Mamy to, o, w Lewiatanie tanie.
5: Polecam, na przykład Coca-Cola oraz Coca-Cola Zero 850 ml, tylko 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Lody, rożki Maxim, różne smaki, jedynie za 3,99. Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
1: Po reklamie.
6: What's up, guys? I am Marcus Schultz.
7: Hello, Poland. We are Alien Filek.
8: I am Pete Tong.
9: What's up, guys? My name is Gareth Emery.
10: Siemandero wszystkim. Mówi Gromi. Dziś razem z wami słucham Hit Planety i Muzycznego Radia.
11: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

0: I w takim rytmie spędzamy nasze dzisiejsze popołudnie. We Are Free, panie i panowie, kolejna bardzo dobra produkcja, po którą obiecujemy, że coraz częściej w muzycznym radiu sięgać będziemy. To czwartkowe hit planetarne zestawienie, to kolejne melodie, które na pewno będziecie mogli każdego dnia usłyszeć na falach naszej stacji, a że zaskakiwać lubimy, to posłuchajcie kolejnej premiery. Dokładnie tak, premierowo robi się już teraz.
1: To jest kolejna gorąca premiera na Hit Planecie.
0: Oto Ola Piłat z nagraniem Dotknę Gwiazd.

0: Reklama. Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.
1: Po reklamie.
2: Hey, what's up? This is Thorsten and I'm York.
3: Cześć, witajcie, z tej strony Sarsa.
4: Hello, this is Andy Fletcher from Depeche Mode.
5: Hello everybody, I'm Tiana.
6: Hello guys, what's up? Here's Farostella and you're listening to Hits Planeta on Muzyczne Radio.
7: Hits Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

Funky Beat z nagraniem On My Mind w Muzycznym Radiu. Zbliżamy się do godziny 19, a to oznacza, że za moment meldować się będziemy z kolejnymi dźwiękami. To tymi, które otrzymały od Was najwięcej punktów i głosów. A do siódmej do wiadomości jeszcze soku pogwarzymy.

mamy rok, zobaczysz, no skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, jest taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to trzy dekady mamy goldę.

0: Reklama.
1: Poznaj Dream Jump Karkonosze. Stań na szczycie 100-metrowej wieży z widokiem na góry i skocz. To najbardziej ekstremalna atrakcja na Dolnym Śląsku, lepsza niż bungee. Sięgnij po swoje marzenia lub podaruj niezapomniane emocje. Vouchery ważne przez cały rok. Dream Jump blisko Karpacza. Wejdź na 100metrów.pl.
0: Po reklamie.
1: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
2: 19.
1: Czas na wiadomości.
3: We wrześniu 14 emerytury, maksymalnie 2000 zł. W Hadze zmarł kat Bałkanów, zbrodniarz wojenny Radko Mladić. Nie chcemy hulajnóg w parkach, mówią mieszkańcy Łodzi. Miasto szykuje zakaz. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Emeryci we wrześniu dostaną dodatkowe pieniądze, 14. Maksymalna kwota to prawie 2000 zł. Tyle dostaną seniorzy, którzy mają emeryturę do 2900 brutto. A potem im wyższa emerytura, tym niższa 14. Według zasady złotówka emerytury więcej, złotówka 14 mniej. By dostać pieniądze, nie trzeba wypełniać żadnych wniosków, przypomina Wojciech Dylong z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
4: 14. emerytura zawsze jest wypłacana z tak zwanego urzędu, dlatego seniorzy nie muszą składać do ZUS-u żadnych wniosków. Osoby uprawnione dostaną ją razem z własną emeryturą, rentą czy innym świadczeniem długoterminowym wypłacanym we wrześniu dokładnie w tym samym terminie.
3: Najniższe wypłacane czternastki wynoszą 50 zł. Nie żyje kat Srebrenicy, czyli były dowódca bośniackich Serbów Radko Mladić. Zmarł w więzieniu w Hadze. Miał 84 lata. Od 15 lat odsiadywał dożywotni wyrok za ludobójstwo, zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości. Tę mroczną postać przypomni Cezary Jaszczyk.
5: W lipcu 1995 podległe mu wojska dokonały brutalnej masakry bośniackich muzułmanów w Srebrenicy. Zginęło w niej około 8 tysięcy cywilów. Wśród zarzucanych mu zbrodni międzynarodowi śledczy wyliczali morderstwa, gwałty, tortury ludności cywilnej. Po latach poszukiwań bezkarności został aresztowany i wysłany do Hagi. W wieloletnim procesie udowodniono mu większość zarzucanych zbrodni i skazano na dożywocie, ostatecznie podtrzymane w 2021. W ostatnich miesiącach przed śmiercią Mladicia serbski rząd bezskutecznie zabiegał o jego uwolnienie.
3: Grzegorz Braun pod lupą prokuratorów IPN-u. Wszczęli przeciw niemu kolejne postępowanie i znowu chodzi o zaprzeczanie hitlerowskim zbrodniom w obozie Auschwitz-Birkenau. Braun w internecie użył słów mityczne komory gazowe. Zmieniamy temat. Mieszkańcy mają dość hulajnóg elektrycznych mknących po alejkach parkowych. Radni Łodzi wsłuchali się w te głosy i chcą zakazać wstępu do parków elektrycznym hulajnogom, zarówno wynajmowanym na minuty, jak i prywatnym. Ludzie mają prawo spacerować bez obawy, że ktoś ich rozjedzie, mówi radny Marcin Hęcz.
6: Parki to są przestrzenie, w których spędzamy wolny czas, często z dziećmi, jest często dużo osób starszych, biegają także zwierzęta. Są to pod tym względem przestrzenie, które wydawałoby się, że nie powinno się tam znajdować pojazdy, które się szybko poruszają.
7: Te hulajnogi po prostu sprawiają bardzo realne zagrożenie. Te sytuacje takie kryzysowe, zagrażające życiu i bezpieczeństwu się pojawiają i zdarzają. I mam nadzieję, że wprowadzając taki zakaz, Straż Miejska i Policja będą mogły realnie też egzekwować zakaz poruszania się po tych ścieżkach w parku, nakładać kary.
3: Dodaje łódzki radny Damian Raczkowski. Po wakacjach ruszyć mają konsultacje społeczne w tej sprawie. Możliwe, że zakaz wejdzie w życie jeszcze w tym roku. Na dachu urzędu gminy w Jaświłach na Podlasiu wylądował balon z przemycanymi papierosami z Białorusi. Przejęła go policja, odnalazła też 3 kolejne. Jeden z nich zawisł na liniach energetycznych. Mundurowi mówią, że to jedne z większych konstrukcji balonowych, które kiedykolwiek wleciały do Polski. Było w nich łącznie 30 tysięcy paczek papierosów. Trafią do policyjnego magazynu, a potem prawdopodobnie zostaną spalone. To znaczy zniszczone komisyjnie.
1: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.
8: A po 19:00
1: czekają na Was finałowe rozstrzygnięcia i najgorętsze hity dzisiejszego lądowania.
8: Hit Planeta w najlepszym wydaniu.
1: Kolejną, mocno nową propozycją do listy.
9: Above and Beyond i When You Believe w Muzycznym Radiu na dobry początek trzeciej części.

0: Aktan Alex Warren ponownie melduje się w muzycznym radiu, tym razem jeszcze w propozycjach do naszej listy. Czwartkowe, popołudniowe, już mocno popołudniowe, być może nawet dla niektórych wieczorne, dla tych śpiochów, którzy szybko idą spać. No ale dobrze, nie o tym. My o tym, że Alex Warren wydał najnowszy utwór, który już wskakuje do naszej poczekalni i czeka na wasze głosy i punkty na muzyczneradio.pl i na naszym Facebooku. Polecamy się i z kolejnymi melodiami wracamy dosłownie za chwilę.
1: Reklama. Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Po reklamie.
4: Hi, I'm Rag & Bone Man.
5: Cześć, Agnieszka Chylińska.
6: Hi, my name is Jean-Michel Jarre.
7: Hi, I'm Sharon Fulton Station.
8: Cześć, tu Lady Punk. Słuchacie Hit Planety.
9: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

0: Here in My Arms, albo jak to woli Enjoy the Silence, Armin van Buuren i Silver Panda, wielki przebój od grupy Depeche Mode, no zrobiony bardzo klubowo, ale my po 19 to my lubimy tak trochę mocniej, trochę szybciej i tak dalej, i tak dalej. Armin van Buuren prosto z miejsca 12 popołudniową porą w tej trzeciej części naszego dzisiejszego spotkania. Zobaczmy, co tam ciekawego na drogach.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
0: Bardzo poważne utrudnienia na autostradzie A4 w kierunku Wrocławia. Między węzłami Gościsław i Kostomłoty zderzyły się samochód osobowy oraz dwie ciężarówki. Jedna osoba zginęła. Jezdnia w kierunku Wrocławia jest całkowicie nieprzejezdna, a służby zapowiadają, że działania mogą potrwać kilka godzin. Tutaj od razu informuję, że to podaje GDDKiA. GDDKiA także podała wstępnie, że te utrudnienia mogą trwać nawet do godziny 23. Z tego, co widzę na naszych mapach, jakby ruch się trochę ruszył. Na pewno odblokowana została ta część autostrady w stronę granicy. Ona już leci, ponieważ została zamknięta, kiedy lądował helikopter lotniczego pogotowia ratunkowego, ale spore utrudnienia z całą pewnością w stronę Wrocławia. GDDKiA wskazuje na 123 km autostrady i przewidywany czas, jak wspomniałem, zakończenia utrudnienia około 23. O tym właśnie przed momentem już wam powiedziałem. Kierowcy jadący w stronę Wrocławia powinni omijać ten odcinek, przygotować się na poważne utrudnienia. Ja widzę również na naszych mapach, że te korki, utrudnienia zaczynają się dużo, dużo wcześniej. Już gdzieś w okolicach węzła Budziszów Wielki. Na pozostałych głównych trasach Dolnego Śląska nie ma obecnie potwierdzonego zdarzenia o podobnej lub też nawet mniejszej skali.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.

Ach, ta rutyna, o której Oliwia Socha nam tutaj przyśpiewuje podczas czwartkowego popołudniowego spotkania. A Oliwia, bo my tu gadu-gadu, a Oliwia, proszę bardzo, dzisiaj melduje się na miejscu 9. Za Oliwię Socha oczywiście mocno trzymamy kciuki, pozdrawiamy i czekamy na kolejne punkty na naszej stronie i na naszym fanpage'u właśnie teraz. Panie i panowie, czas na kolejną premierę. Jako pierwsi w muzycznym radiu usłyszycie to nagranie Gravity.

0: Trzecia część naszego dzisiejszego lądowania w muzycznym radiu. Na Hit Planecie jesteśmy i polecamy Follow Mayhem. To kolejny przystanek ten muzyczny, jaki będziemy na pewno proponować wam coraz częściej na falach naszej stacji. Dzisiaj miejsce szóste wygląda i brzmi dokładnie tak, a to oznacza, że zbliżamy się już do naszego czwartkowego podium. Tam utwory, na które głosowaliście najczęściej i na pewno najchętniej. Zatem koniecznie bądźcie z nami jeszcze przez kilkanaście minut. Pozycja piąta za chwilę. Tutaj Brave, tutaj nagranie, które myślę, że już znacie, ale w zupełnie nowej odsłonie za sprawą właśnie tych artystów, mowa o piosence Lucky. Z tym nagraniem meldujemy się za chwilę.
1: Reklama. Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
2: Po reklamie.
3: Hello, this is Axel and Ingrosso.
4: Hi, my name is Sia.
5: Hey guys, my name is Sam Walker.
6: Hey guys, I'm Zara Larson.
7: Hi everybody, I'm Mika and it's Hit Planeta, your favorite music chart in Muzyczne Radio.
8: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

i Mark and Cremont. Wczoraj na miejscu pierwszym, a dzisiaj pozycja czwarta dla nagrania Partenope. Czekamy oczywiście na kolejne punkty i głosy z waszej strony na ten włoski klimat, który polecamy waszej uwadze każdego dnia w Muzycznym Radiu. Czwartkowy podium przed nami. Oskar Cyms z nagraniem Bez końca, jego najnowsza piosenka dzisiaj melduje się na miejscu trzecim i tak grać będziemy za chwilę. Miejsce drugie to Francesco Gabbani z utworem Summer Funk, a na samym szczycie dzisiaj DJ Goya, Jason Derulo, Melody, no i Michiko, którym tak głośno, choćby za sprawą różnych aplikacji społecznościowych, social mediów i tak dalej. Dziękujemy wam pięknie za to czwartkowe spotkanie. Oskar Cyms, Francesco Gabbani, DJ Goya, Jason Derulo, Melody z nagraniem Michiko. To dzisiejsze czwartkowe podium, a kolejne zestawienie Hit Planety wraca jutro po piątej. Sebastian Wysoczański, fajnego wieczoru, do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Welcome back to the world of trance and progressive.
2: Po kilkuletniej przerwie powraca w nowej odsłonie.
3: W nowym miejscu.
2: Z najnowszymi produkcjami klubowej sceny, których nie usłyszycie nigdzie indziej. W każdy piątek po DMC czeka na was.
4: Hey guys, what's up? This is Armin van Buuren.
2: State of Trance.
1: The State of Trance.
2: Retransmisja kultowej audycji tylko w muzycznym radiu.
1: Live from the studio in Amsterdam. This is a State of Trance with Armin van Buuren.
0: Autopromocja.
2: To jest muzyczne radio. Minęła godzina
5: 20.
2: Czas na wiadomości.
6: Radary akustyczne i surowsze kary. Kraków chce walczyć z piratami drogowymi. W Lublinie codziennie włączają się tak zwane ciche syreny alarmowe. Polskie siatkarki z kompletem zwycięstw. Tym razem wygrały z Niemkami. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Zaostrzenia prawa przeciw piratom drogowym domagają się krakowscy radni. Chcą też zalegalizować radary akustyczne. To reakcja na tragiczny wypadek na Solnej w Krakowie. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnia, że rząd weźmie pod uwagę propozycje krakowskich radnych.
7: Każda rekomendacja płynąca dzisiaj tutaj z Krakowa będzie bardzo poważnie traktowana przez nas w procesie legislacyjnym. Chodzi o bardzo młodych ludzi bardzo często i edukacja w tym względzie.
6: Po tragicznym wypadku w Krakowie, w którym zginęli rodzice 8-miesięcznego dziecka, niemowlę trafiło do szpitala, coraz głośniej mówi się o kolejnych zmianach, które miałyby ograniczyć brawurową jazdę. Co trzeci pracownik chciałby sprawdzić, ile zarabiają koledzy na podobnych stanowiskach. Tak wynika z badań Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Nowe przepisy mogą umożliwić to już w przyszłym roku, ale eksperci ostrzegają, taka wiedza może mocno obniżyć zadowolenie z pracy. Odpowiedzialność leży po stronie pracodawców, mówi Iga Rozbicka z Polskiego Instytutu Ekonomicznego.
8: Tak, taki jest wniosek rzeczywiście z badania, które przeprowadziliśmy, że pracodawcy powinni już dziś zainteresować się tym, żeby przeanalizować strukturę wynagrodzeń w swoich firmach i wyeliminować ewentualne nieuzasadnione, nieusprawiedliwione różnice, bo też czyli takich, których nie jesteśmy w stanie uzasadnić obiektywnymi kryteriami.
6: Z badań Instytutu wynika, że pracownik, który dowie się, że jego wynagrodzenie jest o 5% niższe od wynagrodzeń kolegów, zwykle podejmuje działania, domaga się podwyżki albo szuka innej pracy. Lublin sprawdza system alarmowy. Codziennie trwają ciche testy, tak żeby syreny włączały się tylko wtedy, gdy naprawdę jest zagrożenie. Miasto chce uniknąć zarówno fałszywych alarmów, jak i sytuacji, w których ostrzeżenie nie zadziała. Anna Gmiterek-Zabłocka.
9: Każdy z nas powinien znać sygnały alarmowe i wiedzieć, że nie można ich bagatelizować, mówi komendant Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Lublinie Zenon Pisiewicz.
10: Tak naprawdę bardzo mało czasu mamy na reakcję. To jest bardzo istotny czynnik, że ten czas jest bardzo krótki, dlatego ciągle rozbudowujemy i system alarmowania, i system ostrzegania.
9: W Lublinie właśnie rozstrzygnięto przetarg na dostarczenie ponad 300 syren. Mają być zintegrowane z całym systemem, tak by można je było włączyć jednym guzikiem z poziomu wojewody czy straży pożarnej. Wojewoda lubelski Krzysztof Komorski dodaje, że do końca roku w regionie powinno być już prawie 1000 syren.
11: Natomiast liczę się z tym, że będą miejsca, gdzie będą braki, ale na pewno tych miejsc będzie dużo, dużo mniej niż jeszcze dzisiaj czy pół roku temu.
9: A w weekend w całej Polsce zaplanowany jest krajowy trening reagowania na sygnały alarmowe.
6: 4 mecze, 4 zwycięstwa. Siatkarki reprezentacji Polski wygrały w Stambule z Niemkami 3-0 i odniosły kolejne zwycięstwo w Mistrzostwach Europy. Drużyna trenera Stefano Lavarniego już wcześniej zapewniła sobie awans do 1/8. Jutro ostatni mecz grupowy z Turcją. Tymczasem aż półtorej godziny trwał jeden set w meczu siatkarzy Włochy-Niemcy w Reggio Calabria. Niemcy wygrali seta 66-64. Na całe spotkanie trwało 3,5 godziny. Ostatecznie lepsi byli Włosi. To był mecz towarzyski przed zbliżającymi się mistrzostwami Europy.
2: To były wiadomości. Muzyczne radio, program pomocy wzajemnej.
12: Liczne placówki medyczne, które ratują ludzkie życie i zdrowie, korzystają z dobrodziejstwa, jakim jest krew. A stała rezerwa tego bezcennego leku to bezpieczeństwo dla nas wszystkich, szczególnie w okresie urlopowym i wakacyjnym. Dawcą krwi może zostać każda zdrowa osoba w wieku od 18 do 65 lat. Wystarczy skontaktować się z właściwą placówką. W naszym regionie najbliższe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa znajduje się w Wałbrzychu. Wszelkie informacje dostępne na stronie internetowej rckik.pl/Wałbrzych. rckik.pl/Wałbrzych. Telefon 577 766 605. 577 766 605.
0: Reklama.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
13: Pan Rembiszewski?
14: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
13: No to życzę szczęścia.
14: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
15: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
16: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do niedzieli z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
17: Po reklamie.

0: i Powidło. Mini giełda ogłoszeń. Chcesz kupić, sprzedać, zamienić? Dzwoń 7646646. Dżem, mydło i powidło w muzycznym radiu.
1: Autopromocja.
2: Dżem, mydło, powidło w muzycznym radiu. Zapraszamy wszystkich chętnych, którzy chcą pojawić się na żywo albo mogą wysłać SMS-a. Mamy Skodę trójkę Greenline Kombi 2014. Kolor biały. Silnik 1.6 TDI, 110 koni mechanicznych. Skrzynia szóstka. Stan bardzo dobry. Autka 23900. Cena do negocjacji w Lubawce. 730 072 027. 730 072 027. Dżemik, słucham. Dobry wieczór. Halo.
3: Dobry wieczór, ja witam. Ja poszukuję starych motocykli oraz motoroweru z okresów PRL-u. Tam stan motocykla jest mi obojętny, może być jakiś zapomniany, zardzewiały lub odnowiony. Szukam takich motorków na przykład jak Junaka, MZ, Simpsona, Jawę, Komara, Motorynkę, jakąś WS-kę oraz jakiegoś innego, którego nie wymieniłem. Poszukuję też różnych części w różnej postaci do różnych modeli, modeli różnych części. Może komuś zostały jakieś pozostałości, to z miłą chęcią bym odkupił, oraz starą literaturę o tych motorkach. I jeszcze jedno takie ogłoszonko, i szukam też ciągnika rolniczego typu Ursus, jakiś C360, C330 lub coś podobnego. I mój numer telefonu.
2: Tak.
3: 731 847 430. Dziękuję.
2: Wszystko jasne, dziękuję.
0: Dżem, mydło i powidło w muzycznym radiu.
2: Witamy, słuchamy. Dobry wieczór, halo. Dobry wieczór, Dżemik, halo. Spróbujemy tu. Dobry wieczór, witam, proszę bardzo, halo.
4: Dobry wieczór, Bogdan Kolicz, nie skłania. Mam do sprzedania części silnikowe do Jeepa Grand Cherokee, łańcuch, wałki. Więcej szczegółów podam pod numerem telefonu, tak. 661-69-691.
2: Końcówkę jeszcze raz proszę.
4: 6691.
2: O, teraz mam wszystko, dziękuję. Dobry wieczór, witaj, halo.
5: Dobry wieczór, Jarek ze Szczegomia. Ja chętnie kupię stare monety, wyroby ze srebra, porcelany, stare zegary oraz militaria z pierwszej i drugiej wojny światowej, w tym głównie szable, hełmy, bagnety, oznaczenia. Mój telefon 604.
2: Tak.
5: 701 052. Pozdrawiam.
2: Dziękuję. Dobry wieczór, witam. Halo. Witamy, dobry wieczór, halo.
6: Witam mnie tak jak zawsze.
2: Miećko, proszę bardzo.
6: Powtarzam, ostrówek do sprzedaży, fajny stan, tylko trzeba sprzęgło zrobić. Wysłakowice, ładna kawalerka do sprzedania. Dwa pokoje, mieszkanie, wjazd do Karpacza do wynajęcia. No i przyjąłbym wreszcie mechanika, albo wynajął warsztat samochodowy, albo przyjął mechanika. Pracy jest dużo, dobre zarobki, tylko chęci trzeba. Telefon 603,
2: tak?
6: 622, 848.
2: Fajnie, zrób, Mieciu, najlepszego. Dżemik, słucham, dobry wieczór, halo.
7: Dobry wieczór, chciałem kupić pilnie szczeniaka Rottweilera pod numerem 727-341-560. Dziękuję, pozdrawiam.
2: Dziękuję, witam, dobry wieczór, halo.
8: Dobry wieczór. Witam, Marek Zieleniej Góry. Sedan Nissana Note 1.5 DCI, wasze środki. Także mam do sprzedania Volkswagena Turana 2.7 rok, 2 litry w TDI, 140 koni i Alufelgi 17. I wszystko pod numerem 692.
2: Tak.
8: 100. 358.
2: 358. Dziękuję, dziękuję. Dobry wieczór, witam, halo.
9: Dobry wieczór. Chciałbym zaoferować auto do sprzedaży. Jest to Nissan Juke. Auto było kupione w polskim salonie w Wałbrzychu. Stan auto jest perfekcyjny. Ma przejechane tylko 51 tysięcy. 2018 rok produkcji. Pojemność silnika 1.6 benzyna na łańcuchu rozrządu. Auto w stanie idealnym. Więcej informacji do obejrzenia w Jeleniej Górze pod numerem telefonu 537.
2: Tak?
9: 580-888. Pozdrawiam.
2: Dziękuję za telefon, polecamy się.
1: Muzyczne radio.
0: To jest nasza piosenka dnia.
2: W rali głównej, Above and Beyond. When you believe.

Music News polecają się Waszej uwadze, podobnie jak Margaret z nową piosenką, Nelly Furtado ze specjalnym wydawnictwem i muzyczne gwiazdy, które już czekają na galę MTV Video Music Awards, która przed nami. Przed nami także kolejne miłe spotkanie, na które zapraszamy i gorąco Was witamy. Tomek Dudkiewicz i Music News 3210. Start! Na początek Margaret, która nie zwalnia tempa. Od jakiegoś czasu sumiennie wydaje i promuje swoje nowe single, które mają stworzyć trzyczęściowy projekt. Chodzi o projekt Body, Voice, Mind, który finalnie ma stać się całym albumem Tripolar. Ostatnio artystka zaprezentowała kolejny singiel z epki Voice pod tytułem Mogłeś tu być. Pierwszy singiel z Voice poznaliśmy mniej więcej miesiąc temu. Prima Ballerina to brzmieniowy eksperyment, który już od pierwszego odsłuchu zostawiał niedosyt. Najnowsze nagranie Mogłeś tu być pokazuje jakby drugą stronę medalu. Singiel inspirowany jest popularnym obecnie w mediach społecznościowych trendem Mogłeś tu być, ale nie odpisałeś. Ta inspiracja to typowy dla Margaret sposób bycia i dystans do siebie, a przy okazji ciekawy pomysł na przyciągnięcie odbiorców social mediów. Teraz w Music News Nelly Furtado, która celebruje 20-lecie jednego z najważniejszych albumów w swojej karierze. Z tej okazji artystka przygotowała specjalne wydanie Luz, wzbogacone o niepublikowane wcześniej nagrania, nowe interpretacje znanych utworów oraz dodatkowy materiał z archiwów. Pierwszym zwiastunem jubileuszowej edycji płyty jest utwór Monitor, który trafił do rozgłośni radiowych. Luz ukazało się w 2006 roku i szybko stało się jednym z największych komercyjnych sukcesów Nelly Furtado. To właśnie z tego albumu pochodzą takie przeboje jak choćby Promiscuous, Say It Right czy Monitor. Płyta tworzona przy dużym udziale Timbalanda wyznaczała nowy kierunek w brzmieniu wokalistki, łącząc pop, R&B, elektronikę i klubową produkcję. Po dwóch dekadach artystka zdecydowała się wrócić do materiału, ale nie ogranicza się do typowego jubileuszowego wznowienia. Zapowiadana nowa edycja płyty Luz ma zawierać łącznie 28 utworów. Wśród dodatków znajdą się nagrania z archiwalnych sesji, niewydany wcześniej materiał oraz nowe interpretacje wybranych kompozycji. Music News. I na koniec o wielkiej muzycznej gali, która przed nami. Już za niecały miesiąc odbędzie się muzyczna uroczystość wręczenia nagród MTV Video Music Awards 2026. Tegoroczne wydarzenie będzie szczególnie ważne dla popowej sceny. O kultowego Moonmana powalczą największe gwiazdy w branży. Najwięcej nominacji przypadło w tym roku Madonnie. Królowa popu znalazła się aż w 11 kategoriach, w tym tych najważniejszych: teledysk roku, artysta roku i piosenka roku. W kategorii wideo liczne nominacje przyniósł jej krótkometrażowy projekt Confessions to the Film. Tuż za Madonną uplasowała się Taylor Swift z 9 nominacjami. Amerykańska gwiazda została również nominowana w kategoriach teledysk roku i artysta roku. Tylko jedna statuetka dzieli ją od pobicia rekordu liczby zwycięstw w historii Video Music Awards. Podium zamknęły Ariana Grande i Sabrina Carpenter z 7 nominacjami. Z kolei Bruno Mars, Pink Panthers oraz Zara Larsson otrzymali ich aż 5. Tuż za nimi znalazła się Lisa z 4 nominacjami. W tym roku na galę po 7-letniej przerwie powraca również kategoria muzyki tanecznej. Wśród nominowanych znalazła się Slider z utworem Dance, dla której jest to pierwsze wyróżnienie w historii gali. Ceremonia MTV Video Music Awards 2026 odbędzie się 27 września w Peacock Theater w Los Angeles. To jeszcze łapcie kilka gorących premier. Chris Bundy, After the Silence, Nora Pure, Don't Wake Up i Jack Style i Jones nagraniu Are We Gonna Do. Tomek Dudkiewicz, Music News, dziękujemy, pozdrawiamy i znikamy.

0: Twoja regionalna stacja.
1: Podsumowanie dnia, Beata Nowicka.
2: Dobry wieczór, zapraszam na wędrówkę po regionie. Wielka akcja CBA i zatrzymania w tak zwanej aferze powodziowej. W Bolesławcu kierowcy jadą już nowym mostem. Koniec tranzytu przez Lubawkę. Czesi podali datę otwarcia pierwszego odcinka autostrady D11.
0: Słuchacie raportu regionalnego.
2: Na polecenie prokuratury europejskiej agenci CBA zatrzymali pierwsze kluczowe osoby podejrzewane o wyłudzenie milionowych pożyczek przeznaczonych dla ofiar powodzi. Służby oficjalnie potwierdziły zatrzymanie kilku osób, a z nieoficjalnych doniesień wynika, że przynajmniej sześć. Jako pierwsi w tej sprawie zostali zatrzymani Anna Konieczyńska, odwołana wiceprezes agencji, była działaczka Koalicji Obywatelskiej, a także jej mąż, lokalny przedsiębiorca. To ich podmioty miały jako pierwsze zawnioskować i otrzymać maksymalne wsparcie finansowe z funduszy unijnych, posługując się według podejrzeń fałszywymi zaświadczeniami o stratach. Pieniądze trafiły też do sąsiada Konieczyńskich i współwłaściciela firmy, który otrzymał odszkodowanie za rzekomo zalaną salę zabaw dla dzieci, która w rzeczywistości znajdowała się daleko od wody. Środki trafiły też do lokalnego przedsiębiorcy medialnego na szkody powodziowe w dawnej siedzibie jego spółki. Zatrzymane osoby zostały przewiezione do prokuratury europejskiej w Katowicach. Tam trwają przesłuchania i formułowane są oficjalne zarzuty.
0: Słuchacie raportu regionalnego.
2: Znamy już datę otwarcia granicznego odcinka czeskiej autostrady D11. Kierowcy pojadą nim 27 listopada, a samochody jadące tranzytem, w tym ciężarówki, przestaną przejeżdżać przez wąskie ulice Lubawki.
3: W tej chwili cały ruch samochodowy tak naprawdę przejeżdża przez Lubawkę z drogi szybkiego ruchu S3 w Lubawce. I w tej chwili te wąskie drogi, nie, tu Państwo pewno znacie, takie, które przechodzą przez Lubawkę do dawnej drogi S5, w tej chwili mamy problem z przejściem na drugą stronę ulicy. I dlatego bardzo dziękuję tutaj panu ministrowi, dyrektorowi za to, że dotrzymają tego terminu.
2: A chodzi o ponad 3 km trasy między polską granicą a węzłem Kralowiec. Ten fragment połączy czeską D11 z polską drogą ekspresową S3. Postęp prac sprawdził minister transportu Republiki Czeskiej Iwan Bednarik.
4: Jeżeli chodzi o to konkretne połączenie autostradowe Czech i Polski, to według moich szacunków spotkamy się tutaj za 3 miesiące, żeby przeciąć uroczyście wstęgę.
0: Słuchacie raportu regionalnego.
2: Na drodze krajowej nr 94 w Bolesławcu drogowcy zmienili organizację ruchu w rejonie budowanego mostu. Kierowcy zostali już przekierowani na nową przeprawę. To kluczowy etap wartej miliony inwestycji, która obejmuje całkowitą rozbudowę i modernizację 600-metrowego odcinka trasy. Prace postępują zgodnie z planem, a szczegóły techniczne sprawdzał Jacek Rogluski.
5: Pod koniec lipca na nowym moście przeprowadzono próby obciążeniowe, które potwierdziły jego gotowość do użytkowania. Obecnie wykonawca realizuje jeszcze ostatnie prace wykończeniowe, w tym m.in. montuje urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego i będzie ustawiał oznakowania drogowe. Przełożenie ruchu na nowy most umożliwia rozpoczęcie kolejnego etapu inwestycji. Dotychczasowa przeprawa zostanie rozebrana, a w jej miejscu powstanie nowy obiekt mostowy, który będzie częścią docelowego układu drogowego. Zakończenie wszystkich prac Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad planuje w drugiej połowie przyszłego roku. Jacek Rogulski, Muzyczne Radio.
2: Urząd Miejski w Złotoryi planuje małą architekturę na terenie przy kopalni Złota Aurelia. Ma być bardziej przyjazny i atrakcyjny.
6: Kopalnia Aurelia, klejnot w Złotej Koronie Pogórza Kaczawskiego, to projekt, który ma poprawić dostęp do infrastruktury przy obiekcie, przyciągającym największą liczbę zwiedzających, od tego roku będącym częścią szlaku tajemniczych podziemi. Projekt przewiduje budowę drewnianej, krytej kątem wiaty, montaż 4 ławek o konstrukcji stalowej z drewnianymi oparciami i siedziskami oraz ustawienie 5 betonowych stołów z siedziskami. Przy Aurelii pojawi się także grill murowany 90 cm. Będą stanowiska do płukania złota i 4 drewniane konstrukcje w formie stolików wyposażonych w misy. Takie poczekalnie przed wejściem na teren Aurelii. Nowa infrastruktura będzie kosztowała 76,5 tysiąca złotych. Miasto pozyskało dofinansowanie ze środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, który pokryje 75% wydatków na rozwój zrównoważonej turystyki, a konkretnie na zachowanie oraz promocję krajobrazu i dziedzictwa obszaru Partnerstwa Kaczawskiego. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
2: Jutro pierwsze doniesienia z regionu o 5.30.
0: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
7: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do niedzieli z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Po reklamie.

0: przede wszystkim piosenki, które usłyszycie tylko u nas. Festiwal wakacyjnych hitów w muzycznym radiu. Panie i panowie, startujemy!
1: No i wjeżdżamy w program, który nie zna granic, nie ma złych dni i nie ma absolutnie miejsca na nudę. Jest za to rytm, energia, emocja, muzyka, która potrafi zmienić taki zwykły, klasyczny wieczór. Coś naprawdę fajnego, wyjątkowego, wakacyjnego, uśmiechniętego. Vaughan Gardner, Unholy. Witamy!

katalogu hitów Ewa van Beyond w Muzycznym Radiu w ramach naszego festiwalu. No ja przypomnę, że muzyka to samo dobro. Łączy ludzi, poprawia humor, pozwala odpocząć, przypomina piękne chwile. Klasyki jak Mamma Mia, Abby.

0: jest ta niewidzialna moc coveru, standych hitów w nowych aranżacjach. Tego High Pass, a teraz wjeżdża California Dreaming nowej wersji według Benka.
1: Festiwal wakacyjnych hitów.

0: klasyka gatunku Giorgio Moroder, a teraz też jeden z numerów, który nazywamy po prostu
1: Festiwal Wakacyjnych Hitów. To jest kolejny klasyk prosto z programu BMC.
0: Magua, you know why.

0: jest muzyczne radio. Minęła godzina
1: 21.
0: Czas na wiadomości.
2: Rosja nie zaatakuje państw NATO, oświadczył Donald Trump. Radosław Piesiewicz przed prokuratorem w sprawie afery Zonda Krypto. Piłkarskie euro kobiet w Polsce niezagrożone. UEFA zawiesiła protest. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Rosja nie zaatakuje terytorium NATO, zadeklarował dziś prezydent USA Donald Trump. Powołał się na swoje rozmowy z Władimirem Putinem. Miałem z nim dobre rozmowy, mówi Trump. On nie będzie atakować terytorium NATO. Trump nie rozwinął jednak tej wypowiedzi. Pytany o doniesienia, że dyrektor CIA John Ratcliffe ostrzegł Rosję przed takim atakiem, Trump odmówił komentarza. Tymczasem Pentagon szykuje zmiany dotyczące amerykańskich wojsk w Europie. Do 6 listopada mają powstać 4 warianty ich przyszłego rozmieszczenia. Europejscy sojusznicy spodziewają się ograniczenia amerykańskiej obecności na kontynencie. Waszyngton zapewnia jednak, że pozostaje zaangażowany w NATO. Oczywiście sytuacja w Europie pozostaje kluczowym interesem Stanów Zjednoczonych, zadeklarował Elbridge Colby, który jest aktualnie jednym z najważniejszych strategów u boku Trumpa. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław Piesiewicz jest przesłuchiwany przez prokuratora. Został dziś zatrzymany w związku z aferą Zonda Krypto. Piesiewicz już wcześniej wzbudzał kontrowersje, mówi 4-krotny mistrz olimpijski Robert Korzeniowski.
3: Radosław Piesiewicz ma bardzo wątpliwy status, jeżeli chodzi o jego interesy w Polskim Związku Koszykówki. Wiedzieliśmy też, w jaki sposób byli traktowani olimpijczycy w PKOL-u instrumentalnie, jak nadużywano wizerunku. Wiedzieliśmy też, w jaki sposób zarządzał PKOL-em i w jaki sposób zrobił sobie z tego taki prywatny folwark, butik do załatwiania własnych interesów.
2: Zonda Krypto do czasu wybuchu afery była sponsorem generalnym Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Toczy się wobec tej firmy śledztwo w sprawie prania pieniędzy i wielomilionowych oszustw. Ponad 100 milionów złotych zabezpieczyli prokuratorzy na poczet przyszłych odszkodowań dla klientów giełdy Zonda Krypto. Minister Sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek powiedział, że to kwota zbliżona do tej, która pojawiła się w roszczeniach składanych w śledztwie przez poszkodowanych. W Polsce dokonano już około 250 transkrypcji aktów małżeństw zawartych za granicą przez osoby tej samej płci. Tak mówią dane kampanii przeciw homofobii. Kolejne pary są w trakcie tej procedury. Od tygodnia można to załatwić w dowolnym Urzędzie Stanu Cywilnego w Polsce. A jak to wygląda w praktyce, sprawdzał w Łodzi Bartosz Kądziołka.
4: Wniosków było jak dotąd 15, 8 już rozpatrzono, a reszta czeka, mówi Jacek Tokarczyk z magistratu.
5: Łódź, a tym samym Urzędy Stanu Cywilnego w mieście respektują obowiązujące przepisy prawa i zgodnie z nimi rozpatrują wszystkie wpływające wnioski. W żadnej ze spraw nie wydano decyzji odmawiającej dokonania transkrypcji.
4: Transkrypcja małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą niemal niczym nie różni się od innych, mówi Mateusz Gmach z Urzędu Stanu Cywilnego w Łodzi.
6: Trzeba przedłożyć oryginał dokumentu potwierdzający zdarzenie zagraniczne oraz tłumaczenie dokonane na język polski. Dopisujemy do tego wniosek, uiszczamy opłatę skarbową zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej i tyle.
4: Wnioski w różnych sprawach USC w Łodzi rozpatruje w kolejności zgłoszeń, a ponieważ jest ich dużo, na transkrypcję można czekać nawet 2 miesiące.
2: UEFA nie zbojkotuje wrześniowych Mistrzostw Świata Kobiet do lat 20 w Polsce. Europejska Federacja zawiesiła protest po tym, jak FIFA wycofała kontrowersyjny projekt związany z komercjalizacją mundiali. Dzięki temu turniej odbędzie się zgodnie z planem w Katowicach, Sosnowcu, Bielsku Białej i Łodzi. Początek w sobotę 5 września.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na

and the Rain. Zawsze witane u nas z przytupem. No i z brawkami. Przepiękny numer Origin do hymn 150. wydania artysty swoich setów na social mediach. Muzyczne radio, zostańcie z nami, ten wieczór płynie swoim rytmem, wakacyjny klimat jeszcze co, świat elektroniki, klubowe emocje, na później strefka po godzinie 22. Dobry hausior zawsze w cenie. Mama. Hausfeller.

0: Festiwal wakacyjnych hitów.
1: Powiem tak, muzyczne radio, dobra muzyka, fajny klimat i dobry powód, żeby zostać z nami na dłużej dziś wieczorem. Funk Fanatics, Love's Answer.

0: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w supercenach. Od piątku do niedzieli z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Po reklamie. Festiwal wakacyjnych hitów. Wyjątkowy program przy

0: lekko zwiewnie, bardzo przyjemnie. Inner City, Turn Me On, muzyczne radio. Nóżka poskakuje, słuchajcie. Nawet palce na suwakach lekko dudnią. To szczególnie, że wiesz, że taki numer, proszę bardzo.
1: Festiwal wakacyjnych hitów. To jest kolejny klasyk prosto z programu DMC.
0: Dodajcie mocy, warto.
2: To

0: Festiwal wakacyjnych hitów.
1: Greco Salto i Verano. Rio za chwileczkę. Janeiro.
2: Tem cheiro da areia e minha pele se faz morena.

Muzyczne Radio. Powolutku zjeżdżamy już z naszego festiwalu wakacyjnych Best Hiciorów po to, żeby wejść w klimat Stefy. Już za chwileczkę, ale jeszcze uderzymy.

0: Ja się rozkręciłem po tym Bora Bora Borat, jest Kalepardento i Eurosax Final. Już jestem w piątkowym wydaniu listy DMC. Jutro startujemy po 20:00, Muzyczne Radio. Gorąco się polecamy. No jeszcze jeden?
1: Festiwal wakacyjnych hitów. To jest kolejny klasyk prosto z programu DMC.
0: Nie zatrzymujemy się.

0: Muzyczne radio. Minęła godzina
1: 22.
0: Czas na wiadomości.
2: Setki ofiar, ponad 1000 zaginionych po lawinie w Himalajach. Rafał Brzoska kontra internetowi giganci, rusza walka z fałszywymi reklamami. Polski nastolatek wyróżniony w Sztokholmie za działalność społeczną. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Około 300 osób zginęło w lawinie po pęknięciu lodowca w Himalajach. Ofiar zapewne jest dużo więcej, bo zaginęło 1300 osób. Potok błota zalał całe wioski u podnóża gór w Nepalu i Tybecie. Powodem odrywania się części lodowców są coraz wyższe temperatury w Himalajach, mówią klimatolodzy. Dużą rolę w tym wypadku mogły odegrać także trwające tam ulewne deszcze. Profesor z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Bogdan Chojnicki.
3: Sierpień to jest ten okres monsunowy, a miejsce, w którym się wydarzyła ta tragedia, to jest miejsce, gdzie opady są średnio 3, może 4-krotnie większe niż w Polsce. Dodatkowa porcja masy w postaci wody mogła właśnie być tym momentem, który przechylił cały system w kierunku uszkodzenia.
2: Ekspert dodaje, że w wyniku zmian klimatu coraz częściej będzie dochodzić do podobnych sytuacji i podobnych tragedii. Rafał Brzoska wypowiada wojnę fałszywym reklamom w internecie. Biznesmen chce uruchomić system nazwany Scamwatch, który pozwoli zgłaszać treści wykorzystujące wizerunek znanych osób bez ich zgody. Dzięki sztucznej inteligencji narzędzie będzie wykrywać fabryki takich reklam, a nie tylko pojedyncze przypadki, mówi Rafał Brzoska.
4: Będziemy ewidencjonować skamerskie reklamy, by udostępniać je następnie wszystkim, którzy będą chcieli na przykład wystąpić z pozwem przeciwko Mecie.
2: Według biznesmena Meta, właściciel m.in. Facebooka i Instagrama, może zarabiać na reklamowych oszustwach nawet 20 milionów złotych dziennie. Zbyt długie korzystanie z portali społecznościowych sprzyja depresji. Naukowcy ustalili, że osoby spędzające w social mediach co najmniej 2,5 godziny dziennie częściej zgłaszają takie objawy. Badanie trwało 11 lat, objęło ponad 180 tysięcy osób w różnym wieku. 17-latek z Polski z prestiżową nagrodą za działalność społeczną, Mateusz Dobrowolski z Legnicy, odebrał w Sztokholmie wyróżnienie Young Courage Award, przyznawaną najbardziej zaangażowanym młodym ludziom świata. Wyróżniono go za walkę o prawa człowieka, ochronę środowiska i działalność społeczną. Iga Świątek, Maja Chwalińska, a także czworo naszych pozostałych tenisistów i tenisistek poznało rywali w pierwszej rundzie US Open. Z kim przyjdzie się mierzyć naszym w tym ostatnim wielkoszlemowym turnieju w tym roku, opowie teraz Przemysław Pozowski.
5: Na Igę Świątek w pierwszej rundzie czeka Chinka Xiu Wang, to jest obecnie 82. rakieta świata, ale była już w pierwszej 50, natomiast Świątek ma z nią korzystny bilans 2-0. Pozostałe nasze zawodniczki trafiły różnie, Maja Chwalińska zagra z Taylor Townsend, Amerykanka jest bardzo utytułowaną deblistką, natomiast w singlu gra dość przeciętnie. Magda Fręch ma za to wyzwanie, czeka na nią młoda i 14. obecnie w rankingu Iwa Jowicz. Magda Linet jeszcze czeka, zagra z kwalifikantką, natomiast jeżeli chodzi o turniej mężczyzn, no to na drodze Huberta Hurkacza staje bardzo doświadczony Bośniak Damir Dżumhur, natomiast Kamil Majchrzak wylosował Serba Hamada Medjedowicza. Z nim mierzył się podczas Rolanda Garrosa w ubiegłym roku i wysoko przegrał, ale jest od niego wyżej klasyfikowany.
2: US Open zaczyna się w najbliższą niedzielę.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje. Muzyczne Radio.
6: Strefa 79.
0: Największe przeboje lat 70.,
6: 80.
0: i 90.

0: Muzyczne radio.
1: Strefa 79.
0: Najlepsze topowe hity ostatnich 30 lat XX wieku.
1: Od poniedziałku do czwartku po 22:00.

Tu strefa, to muzyczne radio, kwadrans po 22 w tym programie. Moi drodzy, no staramy się nie zapominać o wielkich gwiazdach, cudownych tematach, wielkich chwilach dla każdego serca, które pamięta lata 60, 70, 80, 90. Namawiamy do korzystania z całej bazy muzycznego radia. Nie tylko. Uruchomcie bardzo proszę swoje myśli, wspomnienia. Tak jak Born to be Alive. Co jeszcze? Ja nie wiem. Wy pewnie wiecie, co mamy zagrać. Odpowiedzcie. Facebook czeka, telefon czeka. Cały świat czeka na dobrą muzykę. Gramy.

0: Muzyczne Radio Strefa. Dobre, dobre, dobre brzmienia, a jeszcze lepsze od was pochodzące, bo Angelika czeka na Eric Kamen, I Promise Myself, dawno niesłyszane. Papa Dance, pocztówka z wakacji dla Andrzeja. Bonnie Tyler dla Beaty. No to mamy już powolutku całkiem ładną górę dźwięku. Grzesiu chce kupić Summer Holiday. Co jeszcze? Jeszcze z tego co widziałem. Aha, był przesympatyczny telefon z prośbą o to oto nagranie.
1: Muzyczne radio. Strefa 79.

0: Klasyczne radio. Strefa 79.
1: Rzadko się dzieje, że gramy w strefie nowe nagrania, ale powiem wam, że pojawił się nowy remix, świeżutki, ma kilka dni. Dwa lub trzy. Grupa Bonnie M. Ma Baker w wersji taki Fighter 2026. Ciekawe, czy wam się spodoba. Całkiem niezła.

0: Klasyczne radio.
1: Strefa 79.
2: Strefka i Silent Circle nam się szykuje w Touching the Night. Wersja ponad 5 minut. A dla Mateusza zagramy Marylę Rodowicz, ale to już było. A propos Maryli, to zapraszamy w sobotę do Jawora. Zaśpiewa największe hity na żywo. Polecamy. A za moment w muzycznym radio.